Chciałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops.

cukier w kuchni. Na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Kotu wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc: to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak, co

skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

0: ranem.
1: No dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
2: Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek elektryczek.

no któż to jest ten mały pstryk? Może świetlik, może ognik, jak tam dostał się i skąd?

Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd.

0: Cztery kąty ma i każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

0: promocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Dom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja.
4: Na zegarze jest już 8:01.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Och, naprawdę już nie wakacyjny poranek? No nie, już nie, już wrześniowy. Pierwsza wrześniowa sobota dzisiaj przed nami, przed wami, ponieważ można z tego czasu, który, ach, w zasięgu wzroku, w zasięgu ręki jest skorzystać. I mam nadzieję, że to zrobicie i że będzie czas i na wspólne spędzenie czasu z rodzicami, przy śniadaniu na przykład, które zjecie za jakąś godzinkę albo dwie. I będzie czas na spacery i będzie czas na rozmawianie o tym, co się wydarzyło w minionym tygodniu i może na jakieś wspominki wakacyjne albo jeszcze na przedłużenie lata. Chociaż lata nie trzeba przedłużać, lato jeszcze trwa, ale na takie przedłużenie mikrowakacji. Weekendy są dobrym czasem, żeby właśnie takie wakacyjne wydarzenia się odbywały, żebyście gdzieś pojechali, żebyście spędzili czas na rowerach albo w jakiś jeszcze inny miły sposób. A my obwieszczamy weekend dla wszystkich, którzy na przykład czują się lekko zmęczeni tym, co działo się od wtorku do piątku. Filip Kurski, Justyna Majchrzak, mówimy wam dzień dobry i zapraszamy na najbliższe 2 godziny.

0: To Ania Broda nas trochę ponaglała. To była piosenka do tekstu Danuty Wawiłow, ale ja wszystkich uspokajam. Wcale się nigdzie nie trzeba spieszyć, bo to jest sobotni.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Dzisiaj sobota, czyli Dzień Kota, może być leniwa, a ja jestem bardzo ciekawa, jak wam minęły te ostatnie dni w szkole. Kiedy rozmawialiśmy pod koniec wakacji, to większość z was mówiła, że już jednak tęskni za szkołą i że chce spotkać się z kolegami i że chce wrócić na lekcje, które prowadzone są przez często waszych ulubionych nauczycieli. Ciekawa jestem, czy te wszystkie pozytywne, optymistyczne prognozy się sprawdziły, czy rzeczywiście było to miłe spotkanie ze wszystkimi. No i tak jak się zaczęło we wtorek, 1 września, tak trwało aż do piątku. Gdyby ktoś chciał podzielić się wrażeniami z tego początku roku szkolnego 2026-2027, bo on się tak oficjalnie nazywa, to można do nas telefonować 22 645 20 55. A dzisiaj w poranku będzie bardzo dużo śpiewania, ponieważ śpiewanie to jest chyba jeden z najlepszych sposobów na rozpoczęcie dnia. Kiedy się tak zanuci jakąś wesołą pieśń, stojąc pod prysznicem, to potem już wszystko toczy się jak najlepiej.

No mnie usypiała wczoraj melodia deszczu i wiatru, a dzisiaj rzeczywiście, tak jak w piosence Fasolek, obudziło mnie słońce. No i wiatr jakby ustał, ale słyszałam, że jakieś straszne wichury były na zachodzie Polski, więc mam nadzieję, że wszystko jest u was w porządku i że macie też dostęp do telefonu i że będzie można z niego skorzystać. I podczas poranka polskiego

0: Radia Dzieciom, który trwa już od 13 minut i podczas kolejnych audycji, a dzisiaj rodzinny tor przeszkód od 10. Przypominam. Czy ja mówiłam coś, że będziemy śpiewać? Poczekajcie, poczekajcie, przyłóżmy ucho do ściany. Czy tam się coś dzieje?
1: Mi, mi, mi, mi.
0: Słyszycie? Trwa właśnie chyba akcja rozśpiewywania się, ale tak wcześnie, po 8 rano. Być może ta pani sąsiadka ma jakiś występ za kilka godzin i już musi przystąpić do ćwiczeń, żeby głos był w gotowości. A ja mam dla was z kolei zabawę. Uwaga, uwaga, ta zabawa nazywa się...
2: Brakujące słowo.
0: Prawie jak szyderczy śmieszek krasnoludków, ale to nie był żaden krasnoludek. Krasnoludki chyba śpią, nie pojawiły się jeszcze jak do tej pory w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Może zaspały, a może zajęły się jakimiś innymi sobotnimi przedpołudniowymi sprawami, na przykład porządkowaniem. Ha! Ale byłoby miło mieć taką armię krasnalków w domu, która pod moją nieobecność robiłaby na przykład porządki. O rety, nie poznałabym domu po powrocie, tak myślę. 226452055. Brakujące słowo. Chodzi o to, że za chwileczkę usłyszycie fragmencik pewnej piosenki, w której zniknęło pewne słowo kluczowe dla tego utworu. Posłuchajcie i spróbujcie dośpiewać sobie to brakujące słowo, a potem dajcie nam znać, o jakie słowo chodzi.
3: Meduza,

No myślę, że doskonale znana wam piosenka o meduzie Klementynie, która uwielbia się kąpać. Jakiego słowa tam brakowało i zagłuszyła je kukułka? Widocznie akurat zegar wybiegł, a właśnie kwadransik po 8 i w związku z tym kukułka się odezwała. 22 645 20 55. Posłuchajcie raz jeszcze.

0: 22 645 20 55, a ta zabawa, przypominam, nazywa się...
1: Brakujące słowo.

0: nazywa się Brakujące Słowo i właśnie w tej piosence zabrakło pewnego słowa. A jakiego? Dzień dobry, Lajlo.
1: Lajka.
0: Dzień dobry. Jakiego słowa tam zabrakło?
1: Meduza Klementyna.
0: Meduza Klementyna to jest tytuł tej piosenki, a słowo, które było zakukane przez kukułkę. Uwaga, uwaga, Lajlo, może spróbujemy zaśpiewać razem z zaśpiewającą...
2: Mamą.
0: Z mamą, dobrze. I zaśpiewającą lokomotywą i wtedy wszystko będzie jasne, dobra? Dziewczyny?
2: Tak, jesteśmy gotowe.
0: Uwaga, to słuchajcie. Meduza Klementyna już kąpiel zaczyna. Wygodnie.
2: Parzydełka.
0: Tak?
2: Tak, chyba były parzydełka.
0: Parzydełka, oczywiście, że tak. Brawa wielkie. Chodziło o słowo parzydełka. A co to są te parzydełka? Wiecie może? Pani mamo, Lajlo?
2: To chyba takie rączki meduzy.
0: Mhm. Tak, one bywają parzące rzeczywiście i stąd właśnie ta nazwa parzydełka, takie ciałka, które mogą spowodować lekkie pieczenie w przypadku człowieka, ale myślę, że są takie stworzenia morskie, które mogą bardziej ucierpieć na tym, co się dzieje. Czy wy jesteście w trakcie kąpieli, może też jak meduza?
2: My jesteśmy w drodze, autem.
0: A, taka jeszcze wakacyjna wycieczka, czy wycieczka w sprawach?
2: Sprawa. Gdzie jedziemy, Lajla?
1: Do nowo.
2: Na śniadanie.
0: O, na śniadanko. A na co masz ochotę? A na co masz ochotę, Lajlo? Co zjesz?
1: Jeszcze nie wiem. Ja mam lice i wodę do picia.
0: No i bardzo dobry zestaw. A pani mama na co ma ochotę dzisiaj od ranka?
2: Chyba na naleśniki, bo taka pogoda u nas w Łodzi, że chcemy sobie osłodzić.
0: Jaka pogoda u was w Łodzi? U nas słońce.
2: Jaką mamy pogodę, Lajli? Taką byle jaką, Lajla pokazuje.
0: Mm-hmm. No tak, bywa i tak. Mam nadzieję, że się rozpogodzi, że do was przyjdzie ta pogoda, która teraz jest w Warszawie. Nie wiadomo jak długo swoją drogą. Mam nadzieję, że zanim wyjdę z radia, to się to nie zmieni.
1: Ty mieszkasz w Warszawie?
0: Czy ja mieszkam w Warszawie? Tak. Mamy studio w Warszawie. Wiesz, Lajlo? Jakbyś miała...
2: Wow! Musimy tam pojechać.
0: Musicie, a nie byłyście jeszcze?
2: No, kiedyś byłyśmy, ale Lajla była mała.
0: O, no to pewnie niewiele pamięta. A z Warszawy do Łodzi i z Łodzi do Warszawy to nie jest daleko. Wiesz, Lajlo?
2: Blisko.
0: Mhm. Można zrobić nawet sobie taką wycieczkę pociągiem i to będzie jakaś godzinka, może troszeczkę więcej.
1: Jest ciocia Le Emil, tak jest, był na wakacjach.
0: O, były dziewczyny i się rozłączyły dziewczyny. No w każdym razie Lajlo, pani mamo, której imienia nie poznałam niestety, brawo za rozwiązanie naszej zagadki. Oczywiście brakującym słowem w tym fragmencie piosenki o meduzie Klementynie były parzydełka, a teraz gdyby ktoś miał ochotę pośpiewać całość, to jest i ona.

Ja od razu pomyślałam, słuchajcie, po pierwsze o grzybach. Podobno wysyp grzybów jest w województwie łódzkim. To taka informacja dla naszych słuchaczek, dla Lajli i dla pani mamy. Może na grzyby dziś albo jutro po południu, jeśli lubicie zbierać grzyby oczywiście. Ale to naprawdę można zrobić sobie po prostu piękny spacer po lesie, a jak się jakiś grzybek znajdzie, taki w dodatku, którego jesteśmy pewni, to może wskoczyć sobie do koszyka. A ja was chcę zaprosić jeszcze na

0: jedno wydarzenie, tym razem nie grzybobraniowe, tylko na spotkanie z chlebem. Myślę, że nie ma na świecie innego kraju, w którym chleb byłby równie wspaniały jak w Polsce. Mówią o tym na przykład wszyscy ci, którzy długo, długo mieszkali za granicą, a potem albo na chwilę, na wakacje, albo już na zawsze wracają do Polski i mówią, że za czym najbardziej tęsknili, jeśli chodzi o nasz kraj, poza oczywiście bliskimi, no za chlebem, za zapachem chleba, za tą rumianą skórką, która trzeszczy pod palcami, kiedy się na nią naciśnie. Dzisiaj takich różnych gatunków chleba będzie pod dostatkiem na 28. święcie chleba w Radomiu. Oj, zazdroszczę wszystkim tym, którzy mieszkają w Radomiu i będą mogli kosztować tych różnych przysmaków autorstwa piekarzy i piekarek, bo będą właśnie pokazy piekarnictwa, będą konkursy, będą koncerty, a przede wszystkim będzie można zobaczyć, jak wiele gatunków chleba dzisiaj się wypieka. To jest i takie pełnoziarniste pieczywo, i żytnie, i pszenne, i na zakwasie, i na drożdżach. No, po czym poznać, jaki jest dobry chleb? Po czym poznać dobry chleb? O tym mówi prezes cechu piekarzy w Radomiu, pan Jarosław Gajda.
1: Test kromki, czyli kupujemy chleb, kroimy, czy krojony kupujemy, zgniatamy kromkę w ręku i kładziemy na stole. Jeżeli ta kromka się wyprostuje, to znaczy, że to jest dobrze zrobiony chleb. Oczywiście nie robimy tego z chlebem żytnim, ale tam, gdzie jest domieszka mąki pszennej.
0: To można zrobić sobie taki teścik kromki. Co prawda dla mnie, poznanianki, kromka to jest ta piętka, ta końcówka chleba. A Filip, dla ciebie? Kromka to właśnie. A w Poznaniu na kromkę mówi się skipka. A kromka to jest tylko ta piętka malutka, ale rzeczywiście wystarczy wziąć do ręki taki świeżo ukrojony kawałek chleba, nazywany gdzie niegdzie kromką, gdzie niegdzie skipką, i sprawdzić, czy po ugięciu takiej kromeczki ona wróci do swojej postaci pierwotnej, czyli tak ugnie się i potem wyprostuje ponownie. Jeśli tak, to znaczy, że chleb został dobrze wypieczony. Kto ma ochotę na pyszną kromeczkę albo skibeczkę chleba, ten może wybierze się na święto chleba, które już po raz 28 organizowane jest dziś i jutro w Radomiu.

0: to zespół Oreganki, a ja bym do tego jeszcze dorzuciła małą porcyjkę sałatki z pomidorów.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Jesteśmy z wami w każdą sobotę i w każdą niedzielę od godziny 8 do godziny 10. Obiecałam, że dzisiaj będzie trochę śpiewania, tak na dobry początek dnia i na rozgrzanie la la la, głosu la la la.
2: La la la la la la la.
0: To pani sąsiadka za ścianą przygotowuje się chyba zdecydowanie do jakiegoś występu, bo co chwileczkę się rozśpiewuje, co chwileczkę trastuje głos i sprawdza, jak on brzmi. A ja proponuję wam drugą odsłonę naszej zabawy.
3: Brakujące słowo.
0: I znów. I znów usłyszymy fragment piosenki, która została zagłuszona jakimś dźwiękiem w pewnym momencie. I trzeba domyślić się, jakie słowo zostało zagłuszone.

0: No właśnie, tekst tej piosenki napisał Aleksander Hrabia-Fredro, śpiewał zespół Wesolińscy, a ja pytam was o brakujące słowo w tej piosence.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: 22645 2055. To tak dla przypomnienia, przypomnijmy raz jeszcze, jak brzmi ten tekst, no i gdzie tam to kichnięcie się pojawia.

0: Ryby sobie, a psik. No właśnie, co tam się kryło w tym tekście? Jakby co to można zawsze zajrzeć, jeżeli macie na przykład tekst tego wiersza o Pawle i Gawle i sprawdzić, co tam jest z tymi rybami. A ja przypomnę, że ta zabawa nazywa się...
1: Brakujące słowo.
0: 226452055. Czekam na tych wszystkich, którzy już wiedzą, jakie słowo zostało zagłuszone donośnym kichnięciem.

0: Za 20 minut godzina 9 to jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. Czas bardzo miły, być może jeszcze wasi rodzice śpią albo próbują spać, a wy już się pobudziliście i jesteście razem z nami. Cześć Haniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O której się dzisiaj obudziłaś, pamiętasz?
1: Nie, 7.
0: O 7. No, to ja troszeczkę wcześniej, ale nie dużo wcześniej. I już od razu włączyłaś Polskie Radio Dzieciom?
1: Jak poszliśmy do samochodu, to tata włączył.
0: A, no tak, bo czasami słucha się nas w samochodzie. No dobrze, to w takim razie, Haniu, posłuchamy raz jeszcze może tej piosenki, w której zagłuszone zostało jedno słowo, a ty powiesz, jakiego słowa tam brakuje, dobrze?
1: Mhm.

0: I jak tam, Haniu, domyślasz się, jakie to słowo zostało zakichane?
1: Łowie.
0: Tak, ryby sobie łowie. A wiesz, jaki to wierszyk? Jak się nazywa ten wierszyk? Albo jak nazywali się ci dwaj panowie, którzy sobie tak robili trochę na złość?
1: Paweł i Jan. Paweł i Jan.
0: Paweł i Gaweł. Za chwileczkę będziecie mieli okazję posłuchać tej piosenki w całości, a słyszę, że tam tata jest. Dzień dobry, pani tato.
2: Dobry.
0: Pamięta pan ten wiersz, prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Hania też go niedługo pozna na pewno i to na pamięć, a teraz będzie możliwość, żeby sobie pośpiewać między innymi o tej przygodzie, jak to jeden z panów nalał sobie wody do mieszkania i sobie łowił ryby, a drugiemu, temu mieszkającemu pod nim, co się działo, jak myślisz, Haniu, jak tak wody pełne mieszkanie.
1: Woda mu leciała.
0: Tak, kapała mu woda do jego mieszkania. Bardzo wam dziękuję i życzę wam wspaniałego nie tylko poranka, ale też całej soboty i całego weekendu.
1: Dziękuję.
0: Pa, pa, do usłyszenia.

0: Na zegarze zostało 12 minut do godziny 9.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Tak się nazywa audycja. W tygodniu spotykamy się od godziny 7 do 9, a w weekendy pozwalamy wam sobie troszeczkę dłużej pospać. Od 8 jesteśmy razem z wami do godziny 10. Po 9 będzie tutaj masa gości i masa uciech i masa śpiewania, bo zapowiedziałam, że dzisiaj będziemy śpiewająco spędzali poranek Polskiego Radia Dzieciom, ale zanim to nastąpi, chciałam

0: chciałam wam kogoś przedstawić i poprosić kogoś o pozdrowienia.
1: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven, or Baśniubór. Best greetings to the listeners of Polskie Radio Dzieciom.
0: Słyszeliście, jak pięknie ten pan po polsku podał

Jest autorem takiego specjalnego cyklu powieściowego zatytułowanego Baśniobór. Pan Brandon Mull przyjechał kilka dni temu do Polski, przyleciał właściwie, bo samolotem ze Stanów musiał się dostać. No i w tej chwili odbywa taki tour po Polsce. Dzisiaj jest w Warszawie na targach książki. Jutro będzie w Olsztynie na spotkaniach z waszymi kolegami. No i potem jeszcze kilka dni spędzi w naszym kraju, ale znalazł chwilę, żeby zajrzeć też do studia Polskiego Radia Dzieciom, z czego się bardzo, bardzo ucieszyliśmy, że będzie taka możliwość, żeby z nim porozmawiać. No i opowiedział nam co nieco o tym cyklu książkowym zatytułowanym Baśniobór. Znacie? Czytaliście? Jeśli jeszcze nie, to powiem wam, że jak się raz wpadnie w tę pułapkę baśnioboru, to aż trudno się wydostać, bo to jest bardzo wciągająca historia. Baśniobór to jest taki rodzaj parku narodowego, czegoś w rodzaju rezerwatu, tyle że tak jak w rezerwatach zazwyczaj mieszkają zwierzęta, te, które są zagrożone wyginięciem, na przykład jakieś łosie albo żubry, wilki czasami w rezerwatach też są przetrzymywane, tam są takie zapewnione im doskonałe warunki do życia, bo te rezerwaty są, mają dużą powierzchnię i można się gdzieś schować i ukryć i nie czuć się jak w jakimś otoczonym ogrodzeniem miejscu. Tak, baśniobór jest miejscem, gdzie ukrywają się, uwaga, wiedźmy, wróżki, gnomy, trolle, gobliny, golemy, i jeszcze wiele, wiele innych takich czarodziejskich istot. Dlaczego tam mieszkają i dlaczego trzeba je trzymać trochę z dala od ludzi? O tym też porozmawiam z Brandonem Mullem. W najbliższy wtorek po godzinie 17 w audycji Radiowe Poczytanki będzie można posłuchać całej tej rozmowy. Co więcej, będzie można też zdobyć książki z cyklu Baśniobór z autografem autora. Więc to naprawdę niezwykła okazja, żeby dołączyć taką książkę do swojej kolekcji, zwłaszcza jeżeli już coś czytaliście, już coś wiecie o baśnioborze, no albo zapoznać się z tą lekturą. Więc już teraz was serdecznie zapraszam na wtorkowe popołudnie, to będzie dokładnie 8 września. Po godzinie 17 w radiowych poczytankach Brandon Mull będzie opowiadał o tym, co czytał, kiedy był dzieckiem i będzie dzielił się swoją niezwykłą wyobraźnią. A rzeczywiście wyobraźnia Brandona Mulla chyba nie ma granic. On sam mówił, że stale rodzą się w jego głowie jakieś opowieści, stale ma jakieś nowe pomysły, więc my czekamy na nowe książki, panie Brandonie, a tymczasem będzie można porozmawiać z nim o baśnioborze i zdobyć jedną z książek naszego gościa.

Tak dzisiaj sobie troszeczkę krążymy po Polsce. Byliśmy w Łodzi u naszych słuchaczek. Potem zawędrowaliśmy na chwileczkę do Radomia, gdzie dziś i jutro będzie trwało Święto Chleba. A teraz jeszcze chciałam was zaprosić na momencik do Poznania, bo tam wczoraj wieczorem odbyła się pierwsza impreza z cyklu Wieczór z nietoperzem. To organizuje poznańskie Nowe Zoo. No i jeśli ktoś miałby ochotę spędzić taki wieczór, po pierwsze w zoo, po drugie dowiedzieć się czegoś o nietoperzach, które nie cieszą się najlepszą sławą, są różne stereotypy wokół tych niezwykłych latających ssaków, to może się wybierze do poznańskiego zoo. Jest jeszcze jedna, a nawet druga też okazja na takie spotkanie. Pierwsza będzie dziś wieczorem o godzinie 19:30 początek, o 22:00 zakończenie. Taka fantastyczna przygoda, można spędzić wieczór w ogrodzie zoologicznym i czegoś się dowiedzieć. A następna taka okazja będzie 9 września, czyli w środę. Więc jeśli ktoś na przykład zaczyna lekcję trochę później w czwartek, to może w takim razie się wybierze do nowego zoo w Poznaniu na spotkanie z nietoperzami. Początek o 19:30.

To siostry Weiss w poranku Polskiego Radia Dzieciom, a tymczasem już zbliża się godzina 9:00. Do reżyserki właśnie w Oret. To chyba cała wycieczka jest. Czy wy jesteście wycieczką? Stoją, patrzą na mnie, nie wiedzą co powiedzieć, ale to myślę, że to nie jest wycieczka, tylko to są dziewczyny, które biorą udział w zajęciach musicalowych. A czym jest musical? O tym też się dzisiaj dowiemy. No i... aha... słyszycie? Pani sąsiadka właśnie rozpoczęła znów swoje treningi, albo raczej wprawki muzyczne. No tutaj będzie dużo muzyki, mam nadzieję, że ta muzyka pojawi się także na żywo.

0: Goście stoją, goście patrzą, mam nadzieję, że też będą się odzywać. Już za chwileczkę, po godzinie 9:00 pojawią się w studiu.
1: Coś gruchnęło, coś huknęło. Mamie wpadło do talerza kilotinku. Coś buchnęło i walnęło. Czarna postać pojawiła się w

0: Krzysiu! Lubi przebrać się, żartować i wygłupiać. Wszystkie dzieci go kochają, przy nim zawsze coś wybucha. To nasz wujcio, wariatuńcio. Szkoda, że tak mało wujciów jest na świecie. Może ktoś z was będzie wujciem, jeśli się na starość nie zestarzejecie.
1: Jeśli się na starość nie zestarzejecie.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
4: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
5: O, i chyba na nas spojrzał.
4: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
6: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
4: intrygi, bitwy, tajemnice.
6: I ta walka o koronę.
3: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
2: Autopromocja.

0: No zaraz się dowiemy, czy od takich właśnie tralalala dźwięków się zaczyna rozśpiewywać.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Bo dzisiaj poranek śpiewający, skoro to sobotnie przedpołudnie. Chyba już mogę śmiało powiedzieć, że to przedpołudnie. To znaczy, że będzie można zacząć oddawać się różnym przyjemnościom. Na przykład tańcowi i śpiewom. Przed chwilą byłam, słuchajcie, w reżyserce, gdzie nasi goście zaśpiewali już pierwszą piosenkę. I powiem wam, że głosy o tej porze naprawdę potrafią brzmieć znakomicie. A kto nas odwiedzi, tego dowiecie się już za chwileczkę.

0: Ale się zrobiło tłoczno, słuchajcie, w naszym studiu. Pojawiło się mnóstwo gości. Same dziewczyny. No to chyba na 3-4 powiemy sobie...
1: Dzień dobry!
0: Ojej, ale przester. W końcu jest tutaj naprawdę wielka, wielka grupa osób związanych z Music Hub Academy. To ja może zacznę od mojej prawej strony i od Olgi, która jest założycielką tego miejsca. Olga Szyłejko, założycielka Music Hub Academy, wokalistka. Pani dyrektor chyba, co?
2: Zgadza się.
0: Pani dyrektor, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nicole Błońska, cześć Nicole. Ty z kolei jesteś aktorką, wokalistką, tancerką. Co jeszcze tam byś dorzuciła?
3: Pedagogiem wokalnym, trenerką wokalną.
0: Pedagogiem wokalnym, trenerką wokalną. W takim razie Nicole siedzi przy mikrofonie numer 4. Jest też przy mikrofonie numer 3 Kasia Dominiak. Cześć
4: dzień
0: Kasiu.
4: Dobry.
0: Dzień dobry.
4: Tak, ja jestem aktorką i również śpiewam. Jestem edukatorką, animatorką dzieci.
0: I o tej porze też ci się zdarza śpiewać? Jest, czekaj, 13 minut po godzinie.
4: Występuję w bajkach dla dzieci, więc tak.
0: To trzeba wtedy, koniecznie.
4: Tak, tak.
0: No i są też studentki, chyba tak mogę powiedzieć. Skoro to akademia, to znaczy, że jesteście studentkami. Przedstawicie się?
5: Tak. Dzień dobry, ja jestem Maja.
6: Ja jestem Ida.
7: Ja jestem Gaja.
8: A ja jestem Helena.
0: Helena, Gaja, Ida i Maja, ale umówiłyśmy się, że ustąpią za chwileczkę miejsca pozostałym dziewczynkom, które stoją tutaj dookoła nas i na razie się przedstawiły głośnym dzień dobry. I za chwileczkę też będą śpiewać. A może na początek powiecie mi, dziewczyny, co robicie w Music Hub Academy? Czym się zajmujecie? Może Ida, siedzisz bliziutko mikrofonu.
6: No, trochę na musicalu zaśpiewamy, tańczymy. Się ruszamy dużo. Mhm. I ten, a ja też chodzę na skrzypce.
0: Czyli uczysz się też grać na instrumencie?
6: Tak.
0: No to czy ty masz w ogóle czas na zwykłą

0: szkołę i tak. Idą? Znajdujesz troszeczkę czasu. Śpiewacie, tańczycie. Gaju, czy to łatwo połączyć śpiew i taniec?
1: Czasami jest trudno, ale jak już się poćwiczy, to jest łatwiej. Jak się już zna choreografię i słowa, to się już łatwiej.
0: No ale trzeba mieć niezłą kondycję chyba dziewczyny, prawda? Żeby tańczyć i śpiewać jednocześnie. Jak dbacie o kondycję waszych studentek?
2: No, jest wycisk na zajęciach. Jest intensywnie.
3: Tak, jest intensywnie, ale dbamy o balans. Zajęcia są tak podzielone, żeby była przestrzeń i na ruch, i na śpiew, i również na relacje.
4: I na zabawę.
3: Dokładnie tak.
2: Dziewczyny, tak jest?
1: Tak.
0: No a przeponę ćwiczycie jakoś, bo zdaje się, że to jest chyba najistotniejsze miejsce, z którego się śpiewa. Macie jakieś ćwiczenia, które wam pomagają o te przeponę zadbać? Helenka? Wiesz, co to jest przepona?
1: Tak, ale chyba za bardzo jakoś tego nie robimy.
0: Po prostu śpiewacie?
1: Tak.
0: A śpiewa się na stojąco czy na siedząco?
1: Na stojąco.
0: Zawsze na stojąco. Mm-hmm. Czyli co, za chwileczkę wstaniecie, żeby zaśpiewać pierwszy utwór z waszego repertuaru i myślę, że nasi słuchacze doskonale ten utwór znają. Co to będzie?
3: To będzie Rodzina Madrigal.
0: Dobra, to dziewczyny w takim razie wstają z miejsc, te, które siedzą. A... Nicole będzie tutaj dowodziła. Ja już widziałam, jak Nicole dowodzi. Nicole tupie nogą i wybija rytm, a ja w takim razie pozwolę sobie tutaj, uwaga, jak będziesz gotowa, Nicole, to daj mi znać, to ja zagram wam muzykę, która jest potrzebna do tego utworu.
3: Tak jest, mamy gotowość.

tu od dawna dzięki niej. Wow! Jestem coraz lepiej z każdym dniem. Skisoriteo.

0: No to słuchajcie, chyba trzeba zaklaskać dla wszystkich tych, którzy śpiewali, a śpiewały dziewczyny z Music Hub Academy. O tej porze zaśpiewać to chyba duże wyzwanie, prawda, dziewczyny?
1: Oj tak, tak, zdecydowanie.
0: Mimo, że bierze się udział w różnych występach, pewnie to rzadko zdarzają się one o godzinie 9. Ciekawa jestem, czy w czasie wakacji nasze studentki, studentki Music Hub Academy ćwiczyły. O tym za chwileczkę porozmawiamy w poranku Polskiego Radia Dzieciom.
2: Oj, coś kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
3: Czy cię nie nęci jego chód?
4: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
5: Czy też wpływ miał na do stóp, na twój kształt?

0: Czy ty, Anno, chcesz wziąć Krzysztofa za trola i żyć
1: zaraz,
0: z nim,
1: że
0: póki daję wam ślub?
2: Miłość!
1: Ta piosenka oczywiście z filmu Kraina Lodu, a w naszym studiu, przypomnę, dużo, dużo gości. Jak zrobimy wam zdjęcie, to będzie prawie jak wycieczka tutaj by się pojawiła w studiu Polskiego Radia Dzieciom. To są dziewczyny, które przyjechały do nas z niedaleka, z Warszawy, a są studentkami. Dobrze? To dobre to słowo?
3: Uczennicami.
1: Uczennicami.
3: Artystkami.
1: Chociaż myślę, że jak się powie studentki do was, Haniu, Aniu, Tosiu, Róża, bo tutaj się już zmieniła obsada przy mikrofonie numer 2, to chyba dobrze być studentką, prawda? Jak myślicie?
4: Dobrze.
1: Coś innego niż być uczennicą na przykład. Bo uczennicami jesteście na co dzień. Jak się zaczął rok szkolny, dziewczyny?
4: Nudno.
1: Nudno już było na początku?
5: Nawet dobrze.
1: O, proszę bardzo, czyli tu jest...
6: Jest okej.
1: Okay. Jest okej, okay, a Róża?
7: Dla mnie też jest okej.
1: Okay. No to cieszę się bardzo w takim razie. Ale myślę, że z radością wróciłyście też na zajęcia do swojej akademii musicalowej.
3: No właśnie, jeszcze nie zaczęłyśmy tych zajęć wszystkich, więc niektóre tylko z dziewczyn miały zajęcia indywidualne, a musical dopiero zaczynamy w tym tygodniu, więc... Tak.
1: Czyli po raz pierwszy się widzicie u nas.
3: Tak, tak. Bardzo się cieszymy z tego spotkania.
1: Proszę bardzo. A ciekawa jestem, czy dziewczyny śpiewały w czasie wakacji troszeczkę. Lubicie śpiewać w ogóle?
4: Bardzo.
6: Mhm. Ja też, ale wolę jakby jak sama śpiewam i nikt na mnie nie patrzy i wtedy mi się o wiele łatwiej śpiewa.
1: No to już szukasz jakiegoś takiego ustronnego miejsca, żeby śpiewać?
6: Tak.
1: No i co to są najczęściej za miejsca?
6: Nie wiem, na przykład jak byłam u babci, to w piwnicy lubiłam śpiewać.
1: Ja myślę, że w piwnicy głos się niesie, prawda?
6: Tak.
1: Jest takim echem. A wy dziewczyny, gdzie zdarza wam się śpiewać?
4: Różnie. Różnie. Czasami w pokoju. Mhm.
8: Czasami na dworze, ale jak nikogo nie ma.
1: Czyli tak w pojedynkę, ale przecież...
4: Czasami chodząc do szkoły.
1: W drodze do szkoły i też tak cichutko, żeby raczej nikt nie słyszał?
4: Zależy.
1: Mhm. Bo wiecie co, to wy jesteście artystkami też scenicznymi. Brałyście udział w jakichś przedstawieniach musicalowych już?
4: Tak. Ja już 4. rok.
1: No i jak sobie z tym radzicie? Bo mówicie, że lubicie, jak nikt na was nie patrzy, śpiewać. A tam patrzy na was ile par oczu? 50? 100?
3: Ze 100? No 120?
1: Właśnie. No i co wtedy?
6: Ja się nie martwię i po prostu nie myślę o wszystkich, że na mnie patrzą, tylko sobie wyobrażam, że nikt tam nie siedzi. Po prostu jestem sama.
4: Aha. Światła też zasłaniają trochę widownię, więc nie widać, nie ma takiej presji.
1: Jasne, to nigdy nie stałam na scenie, ale rzeczywiście, was nie oślepiają te światła, które są reflektorami oświetlającymi scenę?
4: Nie.
9: Ale czasem się zdarza, że oślepi.
1: To wtedy trzeba po prostu się przesunąć troszeczkę, w tańcu
4: dokładnie,
1: na przykład. Albo zamknąć oczy i śpiewać z zamkniętymi oczyma. Ale zanim zacznie się śpiewać na scenie, to chyba najpierw trzeba, tak jak przed gimnastyką, rozgrzewkę jakąś zrobić.
3: Zdecydowanie.
10: Tak jest, rozgrzewamy się na zajęciach i zanim tak naprawdę przechodzimy już do takiej intensywnej pracy, to ta rozgrzewka to jest przede wszystkim ustawienie luźnego ciała, prawidłowej postawy, żeby dziewczyny mogły po prostu w jak najlepszych warunkach się rozgrzać. Dbamy o oddech, dbamy o emisję głosu, no i później przenosimy to wszystko w ruch, dodajemy choreografię, dodajemy sceny aktorskie, łączymy wszystko na raz. Więc dzieje się naprawdę bardzo dużo, jest dużo zabawy, dużo śmiechu, ale też dużo pracy.
1: To Nicole Błońska, aktorka, wokalistka i tancerka z Music Hub Academy. A mogłabyś na przykład, Nicole,

0: takie zajęcia, taką rozgrzewkę nam poprowadzić, żebyśmy usłyszały, jak te ćwiczenia usłyszeli. My jesteśmy w gronie damskim, ale przecież Filip tam też jest po drugiej stronie szyby. Tak jest, macha do nas w tej chwili Filip. A poza tym mamy też chłopców wśród słuchaczy. Czy chłopcy są w zespole Music Hub Academy, czy nadal ich brakuje i zapraszamy do śpiewania męskie głosy? O tym też porozmawiam z naszymi gośćmi, ale może najpierw jakaś rozgrzewka.
1: Dobrze. Zachęcam wszystkich w takim razie teraz do wyprostowania pleców, rozluźnienia łopatek, rozluźnienia kolan, moi drodzy. Możemy poruszać delikatnie głową, żeby rozluźnić również kark i o takiej wczesnej porze zachęcałabym przede wszystkim do takich delikatnych ćwiczeń z grupy soft. I zaczniemy od glisu. Weźmy sobie w takim razie wdech taki żebrowy, żeby nam się żebra pięknie rozeszły na boki i spróbujmy zrobić glis na długim w. Uwaga. W. Świetnie, jeszcze raz wdech. Wspaniale. A teraz drugie ćwiczenie. Dziewczyny myślę, że dobrze znają to ćwiczenie, czyli lip trill, inaczej po polsku motorek. Spróbujmy najpierw wszyscy zrobić taki dźwięk parsknięcia konia. Świetnie. I idąc teraz tym tropem, robimy dokładnie to samo ćwiczenie na glisie od dołu do góry, ale utrzymując motorek. Dziewczyny, uwaga, jedziemy. A spróbujmy teraz zacząć trochę niżej. Super, świetnie.
0: No powiem wam, że to są takie ćwiczenia, które spokojnie można by też wykonywać, zanim zacznie się prowadzić audycję w Polskim Radiu Dzieciom. No ja mam z tym trochę problemu, nie wyobrażam sobie
1: tego. To nie jest takie proste ćwiczenie.
2: Zapraszamy na zajęcia.
0: Się jeszcze to robić. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze ćwiczyli razem z wami. Mam nadzieję, że tak, bo to jest rzeczywiście i świetny sposób na obudzenie ciała w ogóle, prawda? Tak, bo podczas śpiewu, Olgo, tak, to pracuje nie tylko głos.
2: Całe wszystko, wszystko. My musimy być rozluźnieni, musimy się czuć dobrze. To też dla nas jest bardzo ważne, żeby jako nauczyciele, jako trenerzy głosu, to jest dla nas bardzo ważne, żeby nasze uczennice, nasi uczniowie czuli się po prostu dobrze, komfortowo. Tak się czujecie, dziewczyny? To dobrze. I właśnie o to chodzi, bo wtedy struny głosowe mogą być rozluźnione, mogą prawidłowo pracować, więc tutaj też ten komfort psychiczny jest bardzo ważny.
0: Śpiew to poczucie bezpieczeństwa. No tak, nie znam chyba nikogo, kto śpiewałby, chociaż wiecie co? Pomyślałam sobie, że śpiewem też można sobie czasami dodać odwagi. Jak człowiek jest zestresowany, na przykład przed jakąś klasówką. O, przepraszam, że pojawił się ten element klasówkowy. Wy nie macie na szczęście w waszej Music Hub Akademii sprawdzianów, chociaż takim testem jest pewnie każdy występ, prawda?
2: Tak, tak, ale na szczęście nie mamy ocen.
0: No właśnie, ocen nie ma. Natomiast jak ktoś jest zestresowany, to można sobie dodać, dziewczyny, odwagi śpiewając.
3: Tak.
0: A macie jakąś piosenkę taką, która dodaje odwagi? Jest coś takiego, co was podnosi na duchu? Coś, co wam dodaje energii i sił? W waszym repertuarze jest jakaś taka piosenka? Pewnie każdy ma taką piosenkę, tylko może niekoniecznie.
3: Ja myślę, że swoją.
2: Ja mam jedną, jeśli nie macie pomysłu. Ja mam tą z Herkulesa. Co to, to nie ani słowa, Asio. To jest taka moja właśnie na odwagę, jak mam ochotę coś sobie wyśpiewać głośno i to jest właśnie moje. Albo coś mi się nie podoba i sobie śpiewam, co to, to nie. Tak sobie,
0: Asio,
2: taki mój
0: smutki,
2: sekret.
0: Tak. Asio, stres. Tak. Asio, wszystko, co, czego nie lubimy i co nam sprawia jakąś przykrość i trudność. A teraz uwaga, uwaga. Ja podaję numer telefonu, patrzę na dziewczynę. Wiecie, dlaczego podaję numer telefonu? Bo to będzie zadanie dla słuchaczy. 226452055. Nasi goście przygotowali utwór, który za chwileczkę dla was zanucą, bez podawania słów tej piosenki, a zadaniem słuchaczy będzie odgadnięcie, co to za piosenka. No to co? Czy jesteście gotowe?
2: Gotowe?
3: Tak.
2: Gotowe.

226452055. To myślę, że nie ma słuchacza Polskiego Radia Dzieciom i wśród zupełnie dorosłych, i wśród najmłodszych, którzy nie rozpoznaliby tak wspaniale zaśpiewanego utworu. 226452055. No a teraz na specjalną prośbę Olgi będzie specjalna piosenka.

0: No to była specjalna piosenka na zamówienie dla Olgi.
1: Dziękuję.
0: Piosenka z musicalu Herkules.
1: Tak.
0: Śpiewaliśmy tutaj, słuchajcie, może nie w całości, żeby nie zagłuszyć Natalii Kukulskiej, ale śpiew się odbył. To może uwaga, dziewczyny, jakbyście na początek jeszcze spróbowały zanucić kawałeczek tego utworu, który był do rozpoznania, bo już jest z nami Igor. Cześć, Igorze.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, ja się nie dziwię, że Igor jest trochę onieśmielony. Tutaj jest, słuchajcie, 18 dziewczyn. 18 dziewczyn w studiu, jeszcze chyba tak dużego grona to studio nie widziało. Mikrofony tylko 5, ale jak słychać, świetnie sobie radzą z tą liczbą gości w studiu. Igorze, jak tam ci się zaczął poranek?
2: Źle.
0: A dlaczego? Co się takiego wydarzyło? Nie wyspałeś się?
2: Może
0: tak. Nie wyspałeś się? No tak, rozumiem. Pewnie tych kilka dni, kiedy trzeba było wstawać na 8, albo może o 8 zaczynasz zajęcia, czy trochę wcześniej? O 8. No tak, to trzeba w takim razie odsypiać w weekend. Ale cieszę się, Igorze, że zadzwoniłeś do nas, żeby odpowiedzieć na pytanie. A pytaniem jest ten utwór, który teraz dziewczyny zanucą raz jeszcze. Olgo, daj znać. Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta. Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta. I co to za piosenka? Jak się nazywa? Pamiętasz?
2: Pamiętam.
0: To powiedz.
2: Mamo, żadnie.
1: Brawo!
0: No i brawa, oklaski. No może tak, właśnie tak. Powiem wam, że brawa z jednej strony dla Igora, że rozpoznał, ale też dla was, dziewczyny, bo świetnie zanuciłyście, także nie było żadnej wątpliwości. Igorze, a ty lubisz śpiewać?
2: Nie.
0: Nie lubisz. A grasz na jakimś instrumencie?
2: Nie gram.
0: Nie grasz, ale lubisz słuchać muzyki. To jest pewne.

0: Oh, to mi ulżyło w takim razie. To w takim razie słuchaj dalej, bo jeszcze pojawią się i piosenki, i opowieści o muzyce, i o tej trudnej sztuce, jaką jest śpiew, ale podobno śpiewać każdy może. Tylko nie każdy od razu złapie takiego bakcyla śpiewania. Zaraz zapytam dziewczyny, które siedzą przed mikrofonem, kiedy one zaczęły śpiewać, ile lat miały. Może nawet nie pamiętają tego, tak były malutkie. Igorze, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. A przypomnę przy okazji, że jest taka specjalna audycja, w której można pozdrawiać, można zamawiać piosenki. W każdą środę po godzinie 17 rodzinny koncert życzeń. Ale trwa cały czas poranek Polskiego Radia Dzieciom, jeszcze przez 25 minut. A przy mikrofonie pojawiła się nowa grupa uczennic Music Hub Academy. Janina. Cześć Janino.
1: Dzień dobry.
0: Anastazja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zosia.
3: Dzień dobry.
0: I druga Zosia.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedzcie, czy śpiewacie od zawsze? Odkąd pamiętacie? Odkąd miałyście, nie wiem, 2-3 lata? Anastazja?
2: Ja to chyba, w ogóle jak ja miałam roczek, to już to tak trochę śpiewałam, na przykład Świnkę Pepę czasem sobie nuciłam. Też lubiłam grać na garnkach, na przykład znajdowałam na dworze jakiś patyk, zabierałam go do domu i odwracałam jakieś takie moje plastikowe miseczki i bum, bum, bum, bum, bum.
0: Jak na perkusji.
2: No, tak.
0: A wy dziewczyny pamiętacie jakiś swój pierwszy występ? Może w przedszkolu to był występ, może na początku podstawówki.
2: Pamiętam występy z przedszkola, ale to były akurat występy takie śpiewająco, tańczące, ale też pamiętam, jak mi, może nie do końca to pamiętam, ale rodzice mi opowiadali, że kiedyś, jak byłam malutka, to udawałam, że czytałam, więc w sumie to też trochę był taki występ, ale nie taneczny.
0: Czyli brałaś do ręki książkę, czasami nawet pewnie do góry nogami i czytałaś.
2: No, wszystkim. Powiedzmy. Mhm.
0: No tak, taki śpiew, słuchajcie, na scenie, przed oczyma i uszami widzów, to jest dopiero wyzwanie, Zosiu, prawda? Dwie Zosie siedzą przy mikrofonie, więc nie wiedzą teraz, do której mówię. No to może Zosia bliżej mnie siedząca.
3: No tak, w sensie ja bardzo, odkąd pamiętam, to ja śpiewałam tak.
0: Mhm. A pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który zaśpiewałaś publicznie? Może na scenie Music Hub Academy, a może jeszcze wcześniej w szkole, na scenie teatru szkolnego?
3: Pamiętam, że śpiewałam właśnie to Nie bój się chcieć z Wieżogrodu.
0: To jest to?
3: Tak, to jest tak.
0: Po prostu podrzucić mi tą nutkę i one od razu śpiewają. W takim razie Filip, widzę, że już zabiera się za szukanie. Za chwileczkę ta piosenka też się pojawi. A druga Zosia też tak lubiła śpiewać od zawsze?
4: No jak byłam mała, to nie pamiętam, żebym jakoś dużo śpiewała, ale potem jak zapisałam już na śpiew, to bardzo polubiłam.
0: Słuchajcie, powiem wam, że to miejsce, na którym siedziała wcześniej Róża, teraz siedzi Zosia, to jest miejsce chyba dziewczyn z niskimi głosami, bo Róża miała też taki niższy głos, taki ciepły alt, i druga Zosia też ma taki głos. Jakie głosy są w Music Hub Academy, w zespole dziewcząt?
5: Bardzo różne. Bardzo
6: różne.
5: Przepiękne, ale bardzo różne, i to jest właśnie fascynujące, pracując z głosami, że te głosy są właśnie różne i można różne rzeczy z nich wyciągnąć. Na przykład Zosia miała świetną rolę w tym roku, w tamtym roku reporterki. Dobrze, Zosia, pamiętam?
3: Tak.
5: I po prostu jej głos też świetnie pracował tam, bo nie było tylko tak, że jest niski, ale też świetnie wyciągała te górne rejestry, też mówiąc, także ta rola była rewelacyjna. A druga Zosia jest z nami od samego początku Music Hub, więc już 10 lat, i Zosi rozwój głosu jest po prostu fascynujący, i też jak wspaniale jest oglądać, jak ten trenowanie regularne tego głosu daje po prostu takie możliwości, prawda, Zosiu, że na początku jednak tak niepewnie zaczynałaś, a później ten głos i ostatni występ, który był na koncercie, był po prostu, ja płakałam.
0: Czyli były ciarki.
5: Były ciarki, naprawdę, i te głosy to jest, każdy ma unik, taki swój własny, wyjątkowy głos.
0: I staracie się, żeby zawsze nad tym głosem pracować, prawda? Nad tym, który jest tym naszym własnym. Słyszałam, że bardzo dobrą metodą jest na przykład krzyknięcie. Ha! Żeby sprawdzić, w jakim rejestrze krzyczymy.
6: Tak, to są tak zwane

0: Dźwięki prymarne, czyli takie nasze pierwotne dźwięki, które wyrażają emocje i są w ogóle powodowane emocją, kiedy nie zastanawiamy się nad wysokością dźwięku, nad tym, czy on nam się podoba, czy nam się nie podoba, tylko on po prostu ma komunikować emocje, no i przecież też o to przede wszystkim chodzi w śpiewaniu.
1: Mm-hmm. Dziewczyny, a czy takie umiejętności, których uczycie się w Music Hub Academy, przydają się na co dzień? No bo rozumiem, że na scenie oczywiście tak, w szkole jak najbardziej, w tej szkole, do której chodzicie na zajęcia muzyczno-taneczno-aktorsko-ruchowe, jeszcze nie wiem jakie, o, i instrumenty muzyczne. Też można uczyć się grać na różnych instrumentach muzycznych, ale tak na co dzień. Dziewczyny, w czym wam się przydają takie zajęcia? Janina.
2: Mi czasami się przydają tak po prostu, żeby posiedzieć sobie, żeby po prostu coś zatańczyć, żeby jakby się uspokoić.
1: O,
2: tym pomaga.
1: Czyli to są takie metody na relaks, na wyciszenie.
2: No, jakby chodzi o to, że wtedy sama sobie jakby tłumaczę moje emocje i jakby potem już się lepiej czuję, jak sobie coś zaśpiewam, czy potańczę.
1: Mhm.
2: Ale najczęściej śpiewam o tych emocjach, o tym, co się wydarzyło.
1: To bardzo ważne.
2: Bardzo pomaga.
1: To bardzo ważne, że znajdujesz w tym jakiś sposób taki dla siebie, na co dzień. Anastazja, a tobie w czymś pomaga taka praca na scenie, praca z głosem?
3: Tak, po prostu mi to sprawia przyjemność. No też na przykład mi to pomaga czasem złapać jakiś rytm w jakiejś piosence. Jak na przykład sobie tak, jak na przykład nie znam jakiejś piosenki, to potem ja sobie tak słucham jej na przykład ze 3 razy, no i potem już jakby ja ją znam i to ja zawdzięczam temu, że na przykład gram na pianinie bardzo długo i rytmy też bardzo dobrze poznaję. No bardzo, no też sprawia mi to bardzo dużą przyjemność.
1: Po prostu, dla takiej czystej przyjemności. A na przykład, słuchajcie, to, że macie takie doświadczenie sceniczne, to w szkole, kiedy trzeba coś powiedzieć przed całą klasą, albo nawet przed całą szkołą, bo przecież są takie jakieś uroczyste apele, rozpoczęcia roku, kiedy trzeba wystąpić nie tylko przed swoim 30-osobowym gronem klasowym, ale jest tam 60, 80, 156 osób i trzeba coś powiedzieć, to też pomaga. Zosie, dwie. Zosie, dwie kiwają głową. Zdarzyło wam się mieć taki występ w szkole?
4: Tak. No, tak.
1: Ostatnio?
4: Tak.
1: A co to by, a co to było? Poczekaj, ja tutaj przesunę mikrofon troszeczkę w waszą stronę, żeby was było lepiej słychać. On jest bardzo przyjazny. Mikrofony Polskiego Radia Dzieciom i w ogóle mikrofony to są bardzo przyjazne urządzenia, które tylko mają wzmocnić trochę nasz głos. To co to było, Zosiu, za wydarzenie?
4: Ostatnio miałam galę recytatorską w szkole. Miałam różne koncerty w szkole właśnie też.
1: Wszyscy wiedzą, że ty jesteś muzycznie, aktorsko tak, utalentowana. Tak. Nie nadużywają tego, mam nadzieję.
4: Nie, nie.
1: Tylko pozwalają ci się wykazać. A tak. Zosia numer 2, przepraszam, że tak cię tytułuję, ale jesteście dwie.
5: No to co, może nie było niedawno, ale mieliśmy taki klasowy jakby apel na 3 maja. I tam też z koleżanką śpiewałyśmy tylko we dwie, więc no. Trochę się stresowałam. Ale...
1: Trema?
5: Tak.
1: Mhm. No, na 2 głosy. I każdy głos był inaczej prowadzony, czy śpiewałyście tę samą melodię?
5: Tę samą.
1: Mhm. No tak. Domyślam się, że jak trafią takie utalentowane dziewczyny do jakiejś szkoły, to potem nauczyciele mówią, oho, już wiemy, kto będzie występował, kto będzie śpiewał przed całą klasą. Mam nadzieję, że jeszcze coś nam zaśpiewacie za chwileczkę, ale najpierw piosenka, która zaczyna się tym takim o, o, o, o. Możecie na 3-4?

0: Śpiewały, słuchajcie, śpiewały, nuciły piosenkę Nie bój się chcieć ze Zwierzogrodu. Goście, którzy są w studiu, czyli uczennice Music Hub Akademii, no i nauczycielki też śpiewały.
1: Jak zwykle.
0: No ja myślę, że nauczyciele też mają dużo frajdy z tego śpiewu. Nie jesteście tam tylko i wyłącznie po to, żeby prowadzić zajęcia, ale żeby dobrze się bawić, chyba co?
2: Tak, oczywiście. Oczywiście, też oprócz właśnie zajęć typowo wokalnych, mamy zajęcia aktorskie i myślę, że to jest też takie otwierające, mówiłyśmy, rozmawiałyśmy o tym, co nam pomaga w takim życiu szkolnym, codziennym, to myślę, że na przykład też elementy improwizacji, prawda? Które pobudzą spontaniczność, taką kreatywność, bo mamy jakąś bazę, mamy scenariusz, ale zawsze coś dodajemy też od siebie. Sprawdzamy, z kim mamy do czynienia, jakie mamy talenty, jakie mamy potencjały i co też siedzi właśnie w sercu, w duszy i w umyśle dziewczyn. Nie?
0: To Kasia Dominiak, która jest aktorką, wokalistką. Tak. Skończyłaś, Kasiu...
2: Akademię Teatralną w Warszawie.
0: I mieliście tam zajęcia z improwizacji.
2: Tak, mieliśmy.
0: Ojejku, ja bym się bardzo stresowała przed takimi zajęciami.
2: Dla mnie też to było nie lada wyzwanie. Nie powiem, że to jest jakaś taka rzecz, w której się czuję najswobodniej, ale właśnie to mnie mobilizuje, żeby to zgłębiać. Mhm. Żeby szukać, bo to jest bardzo inspirujące, szczególnie kiedy... No to jest coś w rodzaju otwarcia takiego strumienia świadomości, prawda? Sami siebie możemy wtedy zaskoczyć, bo my możemy sobie coś zaplanować od A do Z, tak samo jak mamy scenariusz, a jak pozwolimy właśnie czemuś takiemu spontanicznemu z nas
0: popłynąć,
2: to nagle się okazuje, że najpiękniejsze, najfantastyczniejsze pomysły wychodzą.
0: O matko, to rwąca rzeka.
2: Tak, dokładnie.
0: Wodospad. No właśnie, to teraz też będzie troszkę improwizacji pewnie, bo dziewczyny, które usiadły przy mikrofonie, jeszcze nie siedziały przed takim urządzeniem pewnie. Po raz pierwszy jesteście w radiu, dziewczynki?
3: Tak. Tak.
0: To może się przedstawicie, zaczynając od mojej najbliższej sąsiadki. Jak masz na imię?
4: Ula.
3: I...
4: Ja mam na imię Rita.
5: Mam na imię Jadzia.
6: Mam na imię Nina.
0: No, to są dziewczyny. To była improwizacja, słuchajcie. Znalazły się nagle w sytuacji, kiedy przy mikrofonie pani się czerwona lampka. Dziewczyny, czy wy już występowałyście na scenie?
3: Tak.
6: Tak.
0: W jakim przedstawieniu, w jakim musicalu?
3: W musicalu Annie.
0: I kogoś tam grałaś, Nino?
6: Tak, grałam na przykład Kate lub JJ, czyli... No, influencerkę.
0: A kto by potrafił powiedzieć, o czym jest ten spektakl, o czym jest to przedstawienie, ten musical, jaka jest treść? Ula?
5: Dziewczynie, która jest, mieszka, szuka rodziców.
3: Sierocińcu mieszka i szuka rodziców.
0: Mhm. I czy to jest opowieść ze szczęśliwym zakończeniem?
5: Tak.
0: Uff. Powiem wam, że odetchnęłam, bo nie wiedziałam, czy się to dobrze skończy, czy nie. Na zakończenie pewnie zaśpiewamy właśnie piosenkę z tego musicalu, ale zanim to nastąpi, jeszcze tutaj stoi Anastazja koło mnie. Anastazjo, zdaje się, że ty wypływasz na szerokie wody.
7: Tak.

0: Jak taka łódeczka. Co to się będzie działo?
1: No, dostałam się do dużego musicalu w teatrze. Takim prawdziwym.
0: A możesz powiedzieć, jak wygląda casting? Bo zanim człowiek trafi do jakiejś grupy, która będzie tworzyć spektakl profesjonalny, taki na wielkiej scenie, taki, na który przez 3 najbliższe lata już są pewne

0: to potem się jakby dojeżdża do tego teatru, no i tam się śpiewa przed takimi no, jurorami, no i oni potem stwierdzają, czy się dostajesz, czy nie, ale akurat na tamtym castingu chyba były takie dobre dziewczynki, że zrobili jeszcze trzeci etap i tam trzeba było śpiewać w harmonii. No i to było takie...
1: W harmonii, no, czyli na kilka głosów, tak? Żeby udało się współbrzmieć w takiej piosence.
0: No, bo tam jest dużo takich piosenek z takim czymś.
1: No i co? I rozumiem, że ten trzeci etap poszedł pomyślnie.
0: No tak, tak.
1: I wiesz już, bo zazwyczaj jest tak, tutaj patrzę teraz na nauczycielki w Music Hub Academy, że w takiej obsadzie musicalu jest więcej niż jeden odtwórca głównej roli, prawda? Tam jest taki dwie albo trzy osoby czasami.
2: Tak. Tak, zdarzają się dublury. Zresztą u nas dziewczynki też miały okazję zmierzyć się w jednym tytule z różnymi rolami. W zeszłym roku tak właśnie wystawialiśmy nasz spektakl Encanto, że dziewczynki, każda z nich miała po dwie role i po prostu w jednym spektaklu grały w jednej roli, a w drugim spektaklu grały w drugiej.
1: Ciekawa jestem, czy pamiętają, jakie role miały w Encanto. Ulu, pamiętasz?
2: Te dziewczynki
3: akurat są z musicalu Annie. Anastazja jest naszą tytułową Eni właśnie.
1: Tak. A, no tak. I jeszcze z tekstami, czy nie ma problemu, słuchajcie, zapamiętujecie wszystkie teksty piosenek?
0: Piosenek to jest łatwe, bo to wpada ogólnie w ucho. Z różnymi tekstami to już jest trochę trudniejsze.
1: A, czyli mówisz o takiej roli już, którą się wypowiada na scenie, tak, nie śpiewa. No tak, bo w piosenkach są rymy, prawda? I to pomaga. A może ktoś z was powiedzieć na przykład fragmencik piosenki z Amy? Patrzę teraz na dziewczyny, które siedzą przy mikrofonie. Rita, byłabyś w stanie? Jakiś kawałeczek piosenki. No to dobrze. Nie musisz śpiewać, możesz powiedzieć z głowy.

0: Książki i los.
1: To ja wreszcie ja znam ten musical. Okazuje się, że znam ten utwór, tę piosenkę. Brawa dla ciebie, Rito. I od razu... Dobre koleżanki, od razu biją brawo. I powiem ci, że ja poprosiłam o wypowiadanie, ale jednak łatwiej chyba zanucić, zaśpiewać, prawda?
2: To jest silniejsze. Muzyka niesie od razu.
1: Mamy to od razu w głowie. Same dziewczyny, Olgo... Macie jakichś chłopców? Są jakieś rodzynki śpiewające?
3: Mamy dużo chłopców na instrumentach, ale faktycznie w musicalu mamy w większości dziewczyny, chociaż...
2: Eni był jeden chłopiec.
3: Chociaż był jeden chłopiec i potrzebujemy chłopców bardzo. Więc bardzo, bardzo chętnie zaprosimy wszystkich chłopców do naszych musicali, bo te męskie głosy są super, ale ja mam dwóch synków, więc... Rozumiem preferencje, więc się zdarza różnie, także...
1: Może musicie wprowadzić jakiś element tańca hip-hopowego na przykład
4: właśnie,
1: na scenie.
4: Tak. No teraz będziemy pracować nad High School Musical i tam jest przecież cała drużyna dzikich kotów. Potrzebujemy dzikich kotów, którzy grają razem, prawda?
1: Zgłaszajcie się, jesteście oczekiwani. Music Hub Academy dzisiaj gościła w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Ja przypomnę, że gościliśmy Olgę Szyłejko, założycielkę, wokalistkę, kompozytorkę, tłumaczkę. Olga, nie będę ci dokładała funkcji, w każdym razie założycielka tej szkoły. Nicole Błońska była też z nami. Aktorka, wokalistka, tancerka. Dziękuję ci, Nicole.
2: Dziękuję.
1: No i Kasia Dominiak, aktorka, wokalistka oraz wszystkie dziewczyny, które tutaj były. Maja, Ida, Gaja, Helena, Hania, Ania, Tosia, Róża, Janina, Anastazja, Zosia. Nina, Jadzia, Rita i Ula. Bardzo wam dziękuję i może na zakończenie coś tam zaśpiewacie.
4: No Kasiu? Właśnie, to jest dla nas ciężki los. Dziewczyny, chodźcie.
1: Ciężki los, słuchajcie. Ciężki sobota los. Przed południe, ale mam nadzieję, że weekend będzie udany. Ostatnie przygotowania, słuchajcie. Kasia ustawia dziewczyny, żeby wszystkie ją dobrze widziały. Jeszcze tam się ktoś przedostaje.

0: Brawa, brawa, brawa i oklaski dla wszystkich dziewczyn, które brały udział w tym śpiewaniu i w tej audycji. Ja może jeszcze dołączę brawa od krasnoludków. Uwaga, krasnole, jesteście gotowe? Music Hub Academy gościło w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny, że przyszłyście tutaj ze śpiewem na ustach i rozśpiewałyście nam słuchaczy. Dzięki.
1: Dziękujemy pięknie.
2: Ariel, posłuchaj mnie.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później

ze śpiewem na ustach rozpoczęliśmy i ze śpiewem na ustach zakończyło się to dzisiejsze spotkanie w sobotnim poranku Polskiego Radia Dzieciom. No to jak? Macie ochotę pośpiewać? Mam nadzieję, że tak. Justyna Majchrzak, Filip Górski, a już za chwilę rodzinny tor przeszkód.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mole przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Molem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja.
3: Rodzinny tor przeszłości.

A czy wy macie dobry humor? Mam nadzieję, że tak. Joanna Ficińska, witam was bardzo serdecznie i zapraszam do udziału w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód. Jak co tydzień, to jest spotkanie familijne, więc przeznaczone dla całych rodzin i dlatego do zabawy zapraszam dwupokoleniowe i dwuosobowe drużyny. Teraz to jest właśnie ten moment, kiedy można te drużyny tworzyć, kiedy można ustalić, kto będzie grał w drużynie z młodszym zawodnikiem, czy mama, czy tata, babcia, albo może dziadek. Dwuosobowe i dwupokoleniowe drużyny. Na takie właśnie czekamy wspólnie z Filipem Górskim. 22 645 20 55. To jest, przypominam, nasz numer telefonu i już za kilka minut rozwikłamy, o czym dzisiaj będzie nasz dzisiejszy rodzinny tor przeszkód, czego będzie dotyczyć, jakie pojawią się w nim pytania. To wszystko już za chwilę.

Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w prosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

W Polskim Radiu Dzieciom w sobotę przed południem zapraszam Was do wspólnej zabawy w rodzinnym torze przeszkód. Ta zabawa dzisiaj potrwa do godziny 12. Po 11 pojawi się u nas gość, który zaprosi nas na spacer do lasu. Do lasu, żeby znaleźć tam wyjątkowe skarby. O tych leśnych skarbach już za niecałą godzinę będziemy mówić. No a teraz już czas na kilka konkretów związanych z rodzinnym torem przeszkód i z pytaniami, które będę Wam za chwilę zadawać. Wam, czyli młodszym zawodnikom i starszym zawodnikom w każdej drużynie w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód. Na drużynę czekać będą po dwa pytania. No a oczywiście wtedy, kiedy usłyszę dobre odpowiedzi na te pytania, no to będę miała też dla Was nagrody. Nagrody niespodzianki Polskiego Radia Dzieciom. A czego dotyczyć będzie nasze dzisiejsze spotkanie, nasze pytania? Czegoś, co jest pięknie kolorowe, pachnące i też bywa pyszne, jeśli jest dobrze przyrządzone. I o tej porze roku jest tego chyba najwięcej i rzeczywiście działa na nasze wszystkie zmysły i na zmysł wzroku i na zmysł powonienia. Wtedy, kiedy pojawimy się w sklepie albo na bazarze. I mam tu na myśli owoce i warzywa, które właśnie na przełomie lata i jesieni są najpiękniejsze i najpyszniejsze. O nich dzisiaj będziemy mówić, że należy je jeść, to chyba nikogo nie muszę przekonywać, bo one są przede wszystkim też, oprócz tego, że pyszne, to bardzo zdrowe, ale no też dzisiaj mogą Wam przynieść punkty, no i nagrody. Nagrody niespodzianki w Polskim Radiu Dzieciom. Czas zacząć od pierwszego pytania dla młodszego zawodnika w pierwszej drużynie. Pytanie jest takie, uwaga, uwaga. Może być w czerwonym, żółtym, pomarańczowym albo zielonym kolorze. Można ją jeść na surowo i wtedy przyjemnie bardzo chrupie, ale także jeżeli ktoś lubi kwaśne rzeczy, można ją zamarynować. No a kiedy wysuszy się ją na słońcu, można z niej zrobić proszek, który jest fantastyczną super przyprawą. Czy już wiecie, o czym opowiadam? Co to może być w żółtym, zielonym, pomarańczowym albo czerwonym kolorze? To jest pytanie dla młodszego zawodnika z pierwszej drużyny 22 645 20 55. To jest nasz numer telefonu i już od tego momentu czekamy na Wasze odpowiedzi.

0: Czy pierwsza drużyna w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód jest już gotowa i tylko czeka na odpowiedzi na pytania?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Dzień dobry.
0: Fantastycznie, bardzo się cieszę. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie tę pierwszą drużynę, a w tej drużynie jest Agatka ze swoją mamą. Dzień dobry, Agatko.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Jak wiadomo, pierwsze pytanie to jest pytanie dla ciebie i za chwilkę do tego pytania już przejdziemy, ale chciałam cię zapytać o to, czy ty lubisz jeść warzywa i owoce?
2: Tak.
0: A masz jakiś swoje, na przykład swój ulubiony owoc? Przed chwilą truskawki. Przed chwilą w piosence pojawiała się co chwila truskawka. Muszę powiedzieć, że czas na truskawki chyba już trochę minął, bo one zwykle pojawiają się na przełomie maja i czerwca i wtedy są najpyszniejsze, ale kilka dni temu też tak właśnie poczułam niesamowity zapach truskawek dzięki mojej wyobraźni i pomyślałam sobie, że bardzo, naprawdę bardzo chciałabym teraz zjeść taką miseczkę umytych, świeżych truskawek, ale trzeba będzie pewnie na nie poczekać jeszcze kilka miesięcy do przyszłego roku, a tymczasem dzisiaj będziemy mówić o innych owocach i warzywach, a ty jeżeli, Agatko, jadasz te truskawki, to jadasz je tak same, czy na przykład z bitą śmietaną, czy w jakimś cieście, jak najbardziej lubisz?
2: Z cukrem.
0: A na przykład koktajl truskawkowy to jest też coś dobrego?
2: Tak.
0: A lody?
2: Też.
0: Pewnie, że tak. Truskawki nadają się do bardzo wielu różnych potraw. Można też robić na przykład z nimi dania obiadowe, bo można zrobić zupę truskawkową, zupę owocową. A co jeszcze można zrobić na obiad takiego, żeby truskawki były tam w głównej roli?
2: Makaron.
0: Właśnie, makaron z truskawkami albo knedle z truskawkami też będą pyszne. No dobrze, a tymczasem wracamy do czegoś, o co pytałam przed piosenką, co może być w czerwonym jak truskawki kolorze, ale także w żółtym, pomarańczowym albo zielonym. Może być przyprawą, wtedy kiedy jest w formie proszku, ale można też z tego robić bardzo dużo innych potraw. Czy ty wiesz, co to jest?
2: Papryka.
0: Papryka, no oczywiście, że tak. Lubisz jeść paprykę?
2: Tak.
0: Papryka jest pyszna i jako dodatek do kanapek i tak sama jedzona, trochę jak jabłko, ale można też z niej zrobić różne pyszne rzeczy. A czy ty czasami o tej porze roku, wtedy kiedy jest najwięcej tych warzyw i owoców, chodzisz z rodzicami do sklepu i też wybierasz sobie te owoce i warzywa dla siebie?
2: Zobaczcie do ogrodu.
0: To jeszcze lepiej niż ze sklepu. A jeżeli z babci ogrodu, to co tam u tej babci rośnie w ogrodzie? Co można zebrać?
2: Pomidory.
0: Zazdroszczę. Bo takie pomidory zerwane prosto z krzaczka na słońcu, które dojrzewały, muszą być naprawdę pyszne i pięknie pachnieć.
2: Babcia ma jeszcze maliny, truskawki. Mhm.
0: Lubisz?
2: Porzeczki.
0: A porzeczki w jakim kolorze? Czarne, czerwone czy białe?
2: Czarne i czerwone.
0: Lubisz spędzać czas w tym ogrodzie?
2: Tak.
0: Pewnie, że tak. Nie dziwię się wcale. Agatko, pierwszy punkt zdobyty. Bardzo się cieszę. To już ty swoją pracę dzisiaj wykonałaś w naszym rodzinnym torze przeszkód. Teraz w takim razie pytanie dla twojej mamy mam przygotowane. Tobie już bardzo dziękuję i pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia. A mamę zapytam o takie warzywo, które jeszcze nie padło w naszej dzisiejszej rozmowie. Dzień dobry jeszcze raz. Czy pani jest z nami?
3: Dzień dobry, tak, oczywiście.
0: Dobrze. To będzie warzywo, które czasami też na obiad przygotowujemy. Najpopularniejsze jest chyba na Śląsku. A mam na myśli tutaj czerwoną kapustę. Ona jest bohaterką tego pytania. I pytanie jest takie, a najpierw jeszcze przedpytanie. A czy pani przygotowuje często czerwoną kapustę na obiad?
3: No powiem szczerze, że nie.
0: Nie, ale kiedyś pani przygotowywała? Chociaż
3: no,
0: raz? No to może pani będzie wiedzieć, jaka jest odpowiedź. Pytanie jest takie. Co trzeba dodać do ugotowanej czerwonej kapusty, żeby nie straciła swojego pięknego koloru? Czy sok z cytryny, cukier czy miód?
3: No sok z cytryny.
0: Dobrze. Tak jest właśnie, bo wtedy, kiedy się ją ugotuje, to jak ona wygląda po wyjęciu z wody?
3: No taka raczej

0: prawda?
1: Właśnie, trochę traci swój kolor, prawda? Ten piękny taki, który widzimy wtedy, kiedy kupujemy kapustę. No a potem właśnie, kiedy dodajemy do niej kwas, czyli sok z cytryny, no to w czarodziejski sposób ten kolor powraca. A jeżeli pani robi taką surówkę z czerwonej kapusty ugotowanej, to co do niej jeszcze można dodać, żeby była pyszna?
0: No pewnie standardowo sól, pieprz, może ktoś, nie wiem, lubi trochę ewentualnie miodu, może coś na ostro.
1: Trochę też można do niej dodać cebulki pokrojonej drobno, trochę na przykład jabłka startego. Wtedy jeszcze dodatkowe smaki się tam mieszają w tej surówce i naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. Drugi punkt zdobyty. Pozdrawiam bardzo serdecznie i gratuluję. Cieszę się.
0: Pozdrawiamy, tutaj jest nasza najmłodsza uczestniczka, która trochę tak nie odzywała się, chciałaby po prostu powiedzieć pozdrawiam.
1: Dobrze.
2: Pozdrawiam.
1: Czy ty masz na imię Hania?
2: Tak.
1: A czy ty masz 4 lata?
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę, Haniu, że się odezwałaś u nas w rodzinnym torze przeszkód i zapraszam cię do zabawy. Może w kolejnym tygodniu uda ci się do nas też dodzwonić i wspólnie z Agatką i z mamą wziąć udział w naszej zabawie. Pozdrawiam całą rodzinkę, dziękuję. Świetnie, bardzo się cieszę. Czekam na ciebie. Pozdrawiam całą rodzinę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A tymczasem u nas pytanie dla kolejnej drużyny, dla młodszego zawodnika w tej drużynie. Kalarepa. Kapusta włoska, brukselka. Chodzi o to w tym pytaniu, żeby ustawić te kapustne warzywa w kolejności od najmniejszego do największego. Przypomnę jeszcze raz te warzywa. Kalarepa, kapusta włoska i brukselka. 22 645 2055 to jest zadanie dla kolejnego młodszego zawodnika.

0: Powiedziałam, że czekamy w rodzinnym dorze przeszkód na dwuosobowe rodziny, ale i drużyny. No ale tym razem dodzwoniła się do nas trzyosobowa drużyna. W tej drużynie jest mama. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jest także Teodozja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I jest także Jeremiasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, Jeremiasz jest młodszy od Teodozji, prawda?
1: Tak, Jeremi jest najmłodszy. Tak ma, no Jeremi ma 5 lat.
0: A Teodozjo, ty ile masz lat?
3: 8.
0: 8. No to dobrze, zanim przejdziemy do tych warzyw i owoców, które nam dzisiaj towarzyszą w rodzinnym torze przeszkód, to chciałabym, żebyś powiedziała, Teodozjo, jak mama najczęściej do ciebie mówi? Jak zdrabnia twoje imię?
3: Teo.
0: Teo. Dobrze, a do Jeremiasza?
1: Jak mówię do ciebie?
3: Jeremi.
0: Jeremi. Dobrze, Teo i Jeremi w takim razie dzisiaj z nami, bo macie wyjątkowe, bardzo oryginalne imiona. Nieczęsto się zdarzają takie imiona, muszę przyznać. Także nieczęsto wśród zawodników w rodzinnym torze przeszkód. No dobrze, Teodozjo, to w takim razie zacznijmy od ciebie. Chodzi o to, żeby opowiedzieć o warzywach, które są bardzo charakterystyczne, bo składają się z liści, właściwie samych liści, tak jak kapusty. To są kapustne warzywa. No i chodzi teraz o to, żeby ustawić te warzywa od najmniejszego do największego. Te warzywa to kalarepa, kapusta włoska i brukselka. Które z nich jest najmniejsze?
3: Brukselka.
0: Dobrze, to jest bardzo dobra odpowiedź. Nie wszyscy lubią jeść brukselkę i nie wszyscy też wiedzą, jak wygląda brukselka. To co możemy o tej brukselce powiedzieć? Jak ona wygląda?
3: To jest... Małe kulki to są takie.
0: Mhm. Taka kapusta w wersji mini, prawda?
3: Tak.
0: Bo to są po prostu liście kapusty tak zbite właśnie w główkę, w coś takiego bardzo okrągłego, w taką kulkę. No i to jest kapusta, tyle tylko, że nazywa się brukselka. A co można z tej brukselki zrobić? Jak ją można jeść?
3: Można zrobić zupę.
0: Właśnie. I ta zupa jest pyszna, to prawda. Ja też bardzo lubię brukselkową zupę, chociaż można też brukselkę zrobić na drugie danie i na przykład jeść ją z bułeczką, taką trochę podsmażoną.
3: Tak.
0: I też jest
3: tak,
0: pyszna.
3: Tak, tak, tak.
0: A czy wy jadacie, no właśnie, jadacie brukselkę?
3: Najczęściej albo w szkole, albo w przedszkolu.
0: Mhm. A mama nie gotuje w domu?
1: Raczej nie.
0: Proszę spróbować, jest pyszna, naprawdę. No dobrze, czyli mamy już pierwszy...
1: My w domu jemy głównie tak, u babci.
0: A, rozumiem.
1: Moją brukselkę, mama nie próbuje nawet.
0: No dobrze, czyli mamy tak, już mamy 1/3 pytania za nami, bo brukselka jest najmniejsza, to prawda. Teraz druga w kolejności jest kalarepa czy kapusta włoska. Jeremi, jak ci się wydaje?
3: Nie. Kalarepa.
0: Kalarepa, no oczywiście, że tak. To jest bardzo dobra odpowiedź. A kalarepa jak smakuje?
3: Jest dobra.
0: A jest taka bardzo łagodna w smaku, czy taka może trochę szczypie w język?
3: Trochę szczypie w język.

0: No właśnie. A jadasz czasami kalarepę?
1: Tak, u babci. Bo babcia hoduje.
0: To babcia hoduje i brukselkę, i kalarepę, i co jeszcze? Co tam jeszcze u tej babci? Proszę bardzo.
2: Wyobrażam sobie pomidory, nie?
0: Wyobrażam sobie, że te obiady u babci. O, i ogórki. Te obiady u babci muszą być pyszne. Naprawdę nie jedno danie można przyrządzić z tych pysznych warzyw. No to została nam kapusta. Rozumiem. No to jeszcze została nam teraz, wracając do pytania, kapusta włoska, która jest największa, najmniejsza?
1: Największa.
0: No pewnie, że największa, oczywiście, że tak. A z kapusty włoskiej to co można zrobić? To?
1: Sałatkę.
0: Sałatkę? No tak, można zrobić surówkę i można też zrobić coś, co ja bardzo lubię jeść. Trochę mniej robić, no ale też czasami mi się to zdarza, czyli gołąbki. No właśnie, gołąbki.
1: Dobre gołąbki.
0: Widzę, że mamy podobne upodobania kulinarne. Gołąbki są też, uważam, że naprawdę pyszne. No dobrze, słuchajcie.
2: Ale też nie lubimy robić.
0: No właśnie, bo to dużo czasu zajmuje, prawda? No dobrze, czyli tak, kalarepa, kapusta włoska i brukselka. Pierwszy punkt zdobyty dzięki tym warzywom. Bardzo się cieszę. Teraz musicie uważnie słuchać pytania, które zadam waszej mamie, bo może mamie będzie potrzebna podpowiedź, dobrze?
2: Na pewno.
0: Może nie, może nie. Uwaga, uwaga, pytanie jest takie. Do czego można wykorzystać dynię, oczywiście poza zamienieniem jej w karoce?
2: No my bardzo lubimy dynię. Supę dyniową uwielbiamy, ale można ją też upiec. Bardzo lubimy takie chipsy z dyni sobie robić, albo takie placuszki pieczonej dyni. Z dyni można jeszcze zrobić takie małe ciasteczka, takie właśnie bardziej placuszkowe. Ale najlepsza dynia to jest taka dynia pieczona w piekarniku w kawałeczkach, nie? I zupa dyniowa, nie?
1: Taki krem.
2: Taki krem, zupa krem.
0: A co do tej zupy się dodaje, żeby była, żeby miała dobry smak? Bo ja przyznam, że nie jestem fanką wielką zupy dyniowej.
2: Ja uwielbiam, ale ja dodaję bardzo dużo czosnku, na pewno. Musi być świetny rosołek, w sensie taka fajna podstawa do tego rosołku. I uwaga, pestki słonecznika prażone na patelni.
1: Mama robi strasznie szczepiącą.
2: To ja jeszcze dodaję chili. Tak, jak dzieci nie jedzą, to dodajemy jeszcze chili, takie, bym powiedziała, bardzo, bardzo mocne chili. No i kluczowa sprawa to jest dobra dynia, czyli musi być naprawdę dobra dynia takiej dobrej jakości, żeby to się składa. Albo od babci, dokładnie.
0: Ale dynia, bo dynie mają oczywiście różne kształty. Ta z kopciuszka jest okrągła i wielka, tak. Ale dynie są przecież różne, są też takie podłużne. Chyba one się nazywają Hokkaido. To która z tych dyń jest najlepsza właśnie do pieczenia?
2: Do pieczenia z Hokkaido najlepsza.
0: Ale są też piękne.
2: Jednak, mimo wszystko.
0: Są też piękne małe dynie, które na przykład można używać jako ozdoby i gdzieś sobie ustawiać w domu. Ale trochę, drużyno droga, pominęliście jeden składnik dyni, który też można wykorzystać. Nawet wtedy, kiedy właśnie, kiedy pani powiedziała o tych pestkach słonecznika, to pomyślałam, że też prażone pestki dyni można też dodać do zupy dyniowej, prawda?
1: Tak,
2: dobre. Tak, i też do przykład dodaję je do chleba albo do bułeczek, tak? Jakby pieczone pestki dyni. I to jest ten kłopot pod tytułem ja uwielbiam dynię oprócz pestek.
0: A, proszę bardzo. A ja właśnie pestki bardzo lubię, tylko z tymi pestkami to też jest tak, że chyba prościej jest je kupić już wysuszone, niż bawić się w to wydłubywanie pestek z tych osłonek i suszenie ich później, prawda?
2: To jest jedna, a druga rzecz taka, że one nie zawsze są wtedy dobre. Trzeba trafić na odpowiedni moment. One mają taką specyficzną sprawę, że jak przerosną, to już nie są takie pyszne.
0: A to nawet nie wiedziałam.
2: Stąd też pewnie są takie, które się czasami lepiej jest je faktycznie kupić, niż próbować je robić.
0: Tak czy inaczej, dynia pyszna. Sezon na dynię właśnie się zaczyna i za chwilę tych dyń będzie mnóstwo na straganach i w sklepach z warzywami. Warto te dynie jeść. Drugi punkt zdobyty. Czy drużyna się cieszy?
2: Drużyno, cieszysz się?
1: Bardzo!
0: No, ja mam nadzieję.
2: Cały poranek się skakali, bo się nie mogliśmy do państwa dodzwonić, więc po prostu jak się dodzwoniliśmy, to już dom został stratowany ze szczęścia. Także drużyna się bardzo cieszy i się uśmiecha i jest zadowolona. Bardzo lubimy państwa radio i dzieci bardzo go lubią słuchać, także dziękujemy za super audycję dla dzieciaków i fantastyczne prowadzenie tego wszystkiego.
0: A ja dziękuję za miłe słowa i dziękuję też za udział w dzisiejszym Rodzinnym Torze Przeszkód. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Ale u nas

Już kolejne pytanie dla następnej drużyny, dla młodszego zawodnika w tej drużynie. Posłuchajcie bardzo proszę uważnie składników pewnej potrawy, pewnego dania. Jabłka, cynamon, cukier, mąka, masło. Co powstanie, jeśli połączymy te składniki? 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu, a ja jeszcze raz przypomnę te składniki. Jabłka i one tu grają kluczową rolę. Cynamon, cukier, mąka i masło. Co może powstać z tych składników?

0: No właśnie, my dzisiaj o skarbach też mówimy, takich skarbach, które można znaleźć na działce, w ogrodzie albo w sklepie z warzywami i z owocami. I tych skarbów właśnie o tej porze roku jest najwięcej. A teraz jest też z nami Jaś. Dzień dobry, Jasiu.
1: Dzień dobry.
0: Jasiu, a kto jest drugim zawodnikiem w twojej drużynie?
1: Mamo.
0: Dobrze, to dzień dobry, mamo też. Za chwilę dzień z mamą dobry. Będziemy rozmawiać. Jasiu, ale najpierw pytanie do ciebie. Pora roku, która teraz jest u nas, to jest która pora roku?
1: Jesień.
0: Nie. Jeszcze jest lato. No pewnie, że tak. Jeszcze jest lato, chociaż rzeczywiście trochę się zrobiło jesiennie, tak myślę, w całej Polsce. Dzisiaj, kiedy jechałam na spotkanie z wami, to stojąc na skrzyżowaniu obok radia, zobaczyłam trochę z przerażeniem, że na trzech drzewach takich obok siebie stojących właściwie już prawie nie było liści, bo te, które były pod drzewami, już były żółte i takie uschnięte. I nie wiem, kiedy te drzewa, te liście zgubiły, ale to już sugerowało, że właśnie zbliża się jesień. Ale tymczasem mamy jeszcze lato.

0: to i to lato potrwa jeszcze no, ponad 2 tygodnie. No właśnie, a ty wolisz lato czy jesień?
1: Lato.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że wtedy ma urodziny.
0: A, no tak. Jeszcze raz?
1: Jest ciepło.
0: Jest ciepło. No i są wakacje, prawda? To jest też wartość dodana. Właśnie. I można spać długo, nie trzeba wstawać bardzo wcześnie. A ty dzisiaj o której godzinie wstałeś?
1: Chyba o 8:30.
0: A jak są wolne dni, to wstajesz zawsze wcześnie? Tak ci się łatwo wstaje, czy nie?
1: Nie, o 9:00.
0: A, o 9:00. No, o 9:00. Wyspać się do 9:00 to zawsze przyjemnie, to prawda. Jasiu, no ale teraz przejdźmy już do tego pytania, które zadałam przed piosenką. To jest pytanie związane ze składnikami pewnego dania. Te składniki to cynamon, cukier, mąka, masło i przede wszystkim jabłka. Co można zrobić z tych składników?
1: Szarlotkę.
0: Oczywiście, że szarlotkę. A czy ty lubisz jeść szarlotkę?
1: Tak.
0: Cynamon jest w niej zawsze niezbędny?
1: No nie zawsze.
0: Mhm. Też tak mi się wydaje, chociaż ja na przykład bardzo lubię z cynamonem szarlotkę, ale wiem, że są osoby, które nie bardzo cynamon lubią i niekoniecznie lubią ten zapach i smak, więc wtedy oczywiście szarlotka bez cynamonu też może istnieć i funkcjonować. A u ciebie w domu piecze się czasem szarlotkę?
1: Czasem, bardzo rzadko.
0: A kto jest
1: specjalny? Robi ją bardzo długo.
0: Nie, szarlotka to jest ciasto, które się robi raz, dwa. Naprawdę. To jest rewelacyjne ciasto, bo wiesz co? Zdradzę ci teraz taki przepis na szarlotkę taką błyskawiczną, która nie ma spodu, czyli nie ma tego ciasta takiej jakby najniższej warstwy. Wystarczy tylko utrzeć jabłka na takiej grubej tarce, zmieszać je właśnie z cynamonem i trochę z cukrem, na przykład z cukrem waniliowym, a potem szybko zagnieść takie ciasto właśnie z mąki, masła i cukru i zrobić taką kruszonkę i posypać te jabłka kruszonką, wstawić do piekarnika i za 20 minut mamy pyszną, pachnącą, błyskawiczną szarlotkę. Łatwy przepis?
1: Bardzo.
0: Bardzo. To może spróbujesz?
1: Spróbujemy.
0: Dobrze, wspólnie z mamą. Pierwszy punkt zdobyty. Szarlotka ten punkt przyniosła. Bardzo się cieszę, że udało się ten punkt zdobyć. Teraz, Jasiu, w takim razie pytanie dla twojej mamy mam, więc mamę zapraszam do telefonu, a tobie, Jasiu, już dziękuję. Dzień dobry. Cieszę się, że pani jest. Ma pani jakieś takie swoje ulubione jesienne danie właśnie z tych warzyw i owoców, które są o tej porze roku?
2: Zupa dyniowa, która już była wcześniej też tutaj omówiona szczegółowo i leczo.
0: O, właśnie leczo! To jest cudowna jesienna potrawa. To powiedzmy tak w 3 zdaniach, jak leczo przygotować, żeby było najpyszniejsze?
2: No myślę, że cebula, czosnek, cukinia, papryka, pomidory. No i można dodawać według uznania inne jeszcze...
0: Pieczarki
2: składniki.
0: Na przykład?
2: Tak, pieczarki, czy kiełbasa, czy no kto co woli już później. Ale to taka podstawa to właśnie cukinia, papryka, cebula, pomidor.
0: Tak, i ten garnek pyszności później jest niesamowity i można jeść to leczo właściwie i na obiad, i na kolację, a czasem nawet na śniadanie. Ale to nie leczo jest bohaterem pytania, które mam przygotowane dla pani, tylko zupełnie inne warzywo. Czy jest pani gotowa?
2: Tak.
0: Właściwie 2 warzywa pojawią się w tym pytaniu. Pytanie jest takie. Jak odróżnić por od selera? Por i seler.
2: Tak. No, najprościej, no to jakbym miała zamknięte oczy, to smakiem, a jakbym miała otwarte oczy, to por jest podłużny i składa się z warstw cieniutkich, takich jak cebulka, a seler jest okrągła, jest to korzeń, jest biała albo kremowa i ma, no jak to się nazywa? Nać właśnie, nać.
0: Tak, ale czy seler zawsze jest kulą i zawsze jest biały? Takie trochę podchwytliwe pytanie, proszę.
2: To znaczy możemy jeść też seler taką naciową, a korzeń to jest raczej z mojej wiedzy kulą.
0: Tak, dokładnie.

Tak jest. A seler naciowy, no to jest po prostu właśnie seler trochę podobny do porów, czyli składa się z takich zielonych, długich gałązek. Nie ma tej kuli na dole.

0: warzyw i wtedy jest i seler, bulwa, i por, i ziemniak. Także i pietruszka, i też jest pyszne.
1: Tak, to prawda, też jest pyszne. Ależ się dzisiaj smakowicie zrobiło w naszym rodzinnym to, że przeszkód zapachniało tymi wszystkimi pysznościami, i zupą dyniową, i selerową, i leczo, i szarlotką. Mam nadzieję, że może któreś z tych dań dzisiaj nasi słuchacze zrobią sobie na obiad. A tymczasem ja przyznaję drugi punkt. Gratuluję wygranej w rodzinnym torze przeszkód. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Staraliśmy dodzwonić do Was.
1: Cieszę się, że się udało. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Kolejne pytania w rodzinnym torze przeszkód za tydzień w sobotę, ale za chwilę u nas gość. Tak jak obiecywałam, po godzinie 11 pojawi się gość, który zabierze nas do lasu i będziemy w tym lesie też zbierać skarby. To już za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Rodzinny tor

0: Joanna Ficińska, Polskie Radio Dzieciom. Minęła godzina 11, a w Polskim Radiu Dzieciom trwa, przypomnę, do południa, czyli do godziny 12, rodzinny tor przeszkód. Pytania w rodzinnym torze przeszkód dla rodzin już za nami, ale przed nami także kolejne pytania, za chwilę będę je zadawać, ale przede wszystkim spotkanie z naszym gościem. Obiecywałam, że po 11 pojawi się u nas gość, który zabierze nas do lasu, żebyśmy mogli przyjrzeć się tam leśnym skarbom i właśnie teraz ten gość jest już z nami. To pan Michał Wieciech z Nadleśnictwa Niepołomice. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom.
0: Bardzo się cieszę, że jest

0: pan z nami, to tak na początek od razu muszę zadać takie pytanie. Czy wtedy, kiedy chcemy w lesie przyjrzeć się grzybom, już nie mówię, że je zbierać, ale przyjrzeć im się, to powinniśmy się do lasu wybrać bardzo wcześnie rano?
1: No, gdy się wybierzemy teraz wcześniej rano, to w lesie będzie jeszcze ciemno, ponieważ już się dzień skraca, w związku z czym godzina piąta może nie jest najlepszym pomysłem. Natomiast istnieje takie przekonanie wśród szczególnie zaawansowanych grzybiarzy, że trzeba iść na grzyby skoro świt, ponieważ wtedy jesteśmy pierwsi na miejscu i nikt nam nie podbierze tych grzybów. Oczywiście mowa o tych, które chcemy zebrać do koszyka i potem gdzieś przetworzyć w domu.
0: Powiedział pan o tym, że o tej porze, czyli bardzo rano, jest jeszcze ciemno w lesie, ale przecież tak naprawdę nam zbieranie grzybów, czy w ogóle obserwowanie, jak grzyby rosną, kojarzy się właśnie z jesienią, czyli z tym momentem, kiedy jest ciemno rano, bo latem zwykło się myśleć, że grzybów w lesie raczej nie ma. A czy to prawda?
1: Najczęściej faktycznie dostaję pytania już tak w połowie sierpnia, pod koniec wakacji czy na początku roku szkolnego, że dobrze, czy zaczął się sezon grzybowy? I gdzieś tam tej świadomości mamy, nawet że w wierszu było, że we wrześniu grzyby w lesie. To podobnie jest i w większości przypadków u nas, bo faktycznie te warunki zaczynają być troszkę lepsze. A przynajmniej na te gatunki grzybów, które są takie bardzo popularne do zbiorów. Natomiast wytrawni grzybiarze, znający znacznie więcej niż chociażby 10 podstawowych gatunków, grzyby zbierają praktycznie przez cały rok. Niezależnie od warunków pogodowych, niezależnie od tego, czy jest ciepło, czy zimno, bo niektóre gatunki są spotykane również w zimie.
0: No właśnie, to dzisiaj o tych różnych grzybach, o różnych gatunkach grzybów powiemy, ale zacznijmy w ogóle od tego. Królestwo grzybów. Dlaczego tak w taki niezwykły sposób opisuje się tę część przyrody?
1: Bardzo się cieszę, że grzyby mają swoje własne królestwo, bo są niesamowitymi organizmami. Zresztą, co najważniejsze, teraz niech wszyscy radiosłuchacze rozglądą się gdzieś w domach czy w parku, jak są dookoła siebie, spojrzą na przykład na drzewo i w sumie z biologicznego punktu widzenia z grzybami my, jako ludzie, mamy więcej wspólnego niż grzyby mają wspólnego z tymi drzewami, jeśli chodzi o budowę. Bo oczywiście jest druga rzecz, że grzyby z drzewami też tworzą bardzo ważne relacje. Natomiast pod względem budowy biologicznej i tego, co się działo przez te miliony lat, grzyby mają bliżej do zwierząt niż do roślin.
0: A powiedzmy o tym królestwie, bo to, co my widzimy na powierzchni Ziemi, czyli te grzyby, które mają nóżkę, kapelusz, czasem te, które rosną na drzewach i wyglądają trochę inaczej, to jest jedno, ale ten cały świat niezwykły no jest też pod ziemią.
1: Zgadza się. Jak patrzymy na przykład na piękny kapelusz borowika szlachetnego, którego każdy grzybiarz chciałby znaleźć, to jest to, w sumie tak można powiedzieć, wierzchołek góry lodowej, albo coś, to porównać można, że no, widzimy tylko w sumie taki owoc grzyba, czyli owocnik, bo można to porównać do tego, że jak na przykład zbierzemy takiego borowika do koszyka, to nie jest zebranie całego grzyba, bo to trochę tak jakbyśmy zerwali jabłko do koszyka i powiedzieli, że zebraliśmy jabłoń. Ponieważ wszystko, co najważniejsze, to jest w glebie. Grzybnia, te wszystkie strzępki. Cała sieć grzybowa, która się rozciąga w glebie, wśród drzew, wśród roślin.
0: A jak ta sieć wygląda? To musimy chyba o tym musimy opowiedzieć, bo nam hasło sieć kojarzy się tak z siecią rybacką albo z siecią internetową. Czyli z
1: pajęczyną.
0: Właśnie, z taką niezliczoną liczbą różnych połączeń.
1: Tak, i bardzo dobrze, ponieważ to jest faktycznie taka trochę sieć połączeń, natomiast myślę, że też można, tak teraz na szybko myślę, jak sobie to wyobrazić, jakbyśmy wzięli na przykład, może nie wszyscy radiosłuchacze będą wiedzieli, co to jest liglina, albo na przykład kawałek waty i zaczęli go tak cieniutko rozciągać, na takie pojedyncze niteczki. To właśnie ta grzybnia przypomina takie nitki porozciągane pomiędzy przestrzeniami w glebie, które część tych nitek wnika na przykład w korzenie drzew, część nitek tworzy większe skupiska, z których wyrastają właśnie owocniki grzybów. Jeśli mówimy oczywiście o tych grzybach wielkoowocnikowych dużych, ponieważ są też grzyby mikroskopowe, które praktycznie czasami przypominają jedną malutką komóreczkę, czy tam dwie, trzy, które gdzieś tam w załamaniu kory, czy w jakiejś dziupli, czy po prostu pod listkiem też się rozwijają. Świat grzybów jest tak olbrzymi, że co roku odkrywane są nowe gatunki. Nie dlatego, że one powstały, tylko dlatego, że właśnie poznajemy je coraz bardziej. Dlatego jak któryś z młodych

0: Gdy słuchacze ma ochotę mieć co robić do końca życia, to warto zostać mykologiem, czyli osobą pracującą przy grzybach, znającą się na grzybach, bo pracy nie braknie do końca życia.
1: Kilka lat temu pojawiła się książka, która opowiadała, to była książka dla dorosłych, a nie dla naszych młodszych słuchaczy, książka, która opowiadała o takich relacjach, kontaktach między drzewami, że drzewa się potrafią w, no, pewien dla nich bliski, dobry sposób porozumiewać ze sobą. A czy tak też jest w świecie, w tym królestwie grzybów?
0: Mam chyba wiem, o jaką książkę pani redaktor chodzi. Natomiast w tej książce było to trochę tak bajkowo opowiedziane. Nie mówię, że źle, natomiast bajkowo pod tym względem, że właśnie tam było połączenie, że grzyby ze sobą rozmawiają, drzewa ze sobą rozmawiają, troszeczkę jak tak jak ja z panią, tak, w ten sposób. Natomiast w świecie przyrody to trochę tak nie działało i nie działa, ponieważ jest coś, co z angielska się nazywa Wood Wide Web, czyli taka sieć teoretycznie grzybowa w lesie i z drzewami. Natomiast naukowcy, którzy badają to zjawisko, faktycznie, ono istnieje pod kątem takim, że drzewa z grzybami są połączone, że ta sieć jest bardzo rozbudowana i te sygnały, przy czym takie chemiczne, czyli nie na rozmowę, tylko wydzielając różne substancje, te drzewa i grzyby sobie przekazują, ale nie w taki sposób, jak nam się wydaje.
1: Czyli to nie ma słowami, magii, wiadomo.
0: Nie ma magii, tylko czysta nauka i w sumie można to tak, może mało romantycznie, ale nazwać fizjologią roślin i grzybów.
1: Pan Michał Wieciech z Nadleśnictwa Niepołomice dzisiaj jest naszym gościem w Rodzinnym Torze Przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom. Za chwilę wrócimy do rozmowy o grzybach, ale najpierw zagadka dla was. 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu, przypomnę. Zagadka to właściwie może złego słowa użyłam, bo to bardziej zadanie. Chodzi o to, żeby przeliterować, bo to zadanie ortograficzne, żeby przeliterować słowo muchomor, czyli jak wiadomo grzyb trujący, którego nie należy zbierać w lesie, można mu się przypatrywać, chociaż właśnie o tajemnicach, które skrywa muchomor, jeszcze dzisiaj powiemy, ale na razie zadanie ortograficzne, chodzi o to, żeby przeliterować słowo muchomor.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy pan Maślak i pochawka, co robi? Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt, choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny.

0: No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A no, no, kto widział taką nogę? O, piękna noga. Bum, bum,
1: bum, bum. Piotr Frączewski śpiewał także o muchomorze przed chwilą. No a ja pytałam was o to, z jakich liter składa się słowo muchomor. Chodzi o to, żeby przeliterować słowo muchomor, bo w nim kryją się różne niespodzianki ortograficzne właśnie w tym słowie. 22 645 20 55. Ciągle czekamy na wasze odpowiedzi. Mam nadzieję, że ktoś z was wie, jak pisze się słowo muchomor, z jakich liter składa się słowo muchomor. A tymczasem wracamy do rozmowy z panem Michałem Wieciechem z Nadleśnictwa Niepołomice, z którym rozmawiamy dzisiaj o królestwie grzybów, o skarbach, które można znaleźć w lesie. Panie Michale, to powiedzmy o tym, bo kiedy myślimy o roślinach takich, które no, były na naszych terenach bardzo, bardzo wiele, nawet nie lat, tylko milionów lat temu, no to wiemy o tym, że one mogłyby nas zadziwić na przykład swoją wielkością, że te paprocie, które my dzisiaj też przecież w lesie spotykamy, no wtedy były gigantami paprociami. A jak było z grzybami? Czy one też miały gigantyczne rozmiary?
2: Tutaj to nie szło w tym kierunku, bo ogólnie, znaczy inaczej, bo trzeba się rozdzielić jeszcze pod wątkiem takim, co myślimy o wielkich grzybach, bo jak powiedzieliśmy wcześniej, to no, obecnie widząc grzyba, widzimy jego owocnik. Jak ktoś znajdzie 2-3-kilogramowego borowika, to uważa, że jest duży. Ale jeśli pomyślimy o samych organizmach grzybowych, czyli o tej grzybni, no to ta powierzchnia, którą grzyby zajmują, to jest, no, potrafi być setki hektarów, czyli takie olbrzymie pole. Powierzchnie. Tak, oj, większe niż pole. To z tego, co kojarzę, to chyba w Stanach Zjednoczonych w tej chwili nawet występuje taki osobnik grzyba, który się nazywa opieńka ciemna i jego grzybnia zajmuje powierzchnię prawie 10 kilometrów kwadratowych. To naprawdę wielki obszar, jak pewnie niejedno miasteczko małe w naszym kraju. Natomiast trzeba też faktycznie cofnąć się do tego, że przynajmniej z materiałów, które są do nas dostępne, no bo trzeba pamiętać, że grzyby też trochę inaczej się zachowują, na przykład niż rośliny, jeśli chodzi o skamieliny, ale niektórzy naukowcy mówią, że nawet były takie struktury grzybowe, które osiągały od 2 do nawet 9 metrów wysokości. Aczkolwiek no to się trochę opiera już na takich domysłach i tym, co było dawno temu. Jedno jest pewne. Grzyby i rośliny, tworząc taki związek, który naukowcy nazywają mykoryzą, to jest początek samego pojawienia się roślin na powierzchni. Czyli jak rośliny wyszły z wody i zaczęły te ponad 400 milionów lat temu zasiedlać ziemię tą już poza wodą, to właśnie wtedy połączyły się z grzybami. I w sumie dzięki grzybom możliwe jest to, że w ogóle rośliny wyszły z wody. Więc to też jest bardzo ważna relacja.
1: Opowiadamy dzisiaj o grzybach, o trochę historii związanej z grzybami, ale powiedzmy też o tym, czy wiadomo, powiedział pan już kilka minut temu, że ciągle są odkrywane nowe gatunki grzybów, ale wiadomo, ile tych grzybów jest na przykład w Polsce? Ile gatunków grzybów jest w Polsce?
2: O rady, to też jest trudne pytanie. Akurat jeśli chodzi o grzyby, to zawsze twierdzę, że im więcej wiemy, tym wiemy mniej. Ponieważ zależy do jakiej książki, do jakiej publikacji się zerknie, to tam coś nowego się odkrywa. Ponieważ nawet skupmy się na tych dużych grzybach, czyli wielkoowocnikowych. I jest w Polsce takie polskie towarzystwo mykologiczne, które zajmuje się grzybami. I tam pani doktor Anna Kujawa podała informację, że liczbę grzybów wielkowocnikowych w Polsce szacuje się na ponad 5,5 tysiąca gatunków. No to to już jest olbrzymia liczba.
1: No,
2: w mojej miejscowości mieszka znacznie mniej osób, a na niejednym osiedlu też mieszka mniej osób niż 5,5 tysiąca gatunków, więc żeby je wszystkie rozpoznać, to już jest olbrzymia liczba. Natomiast tu do tego dochodzą te wszystkie mikrogrzyby i one zasiedlają takie przestrzenie, że nawet są badania w Puszczy Białowieskiej, gdzie zebrano takie właśnie huby i inne

0: tam pozostałości, to na grzybach były inne grzyby. Aha. To jeszcze też jest niesamowite, że nie tylko, że mamy borowika, ale już na tym borowiku też jeszcze mogą występować inne grzyby, więc no po prostu mikrokosmos.
1: Ale wtedy, kiedy my idziemy do lasu i kiedy zbieramy te grzyby, które w lesie można znaleźć, no to co, potrafimy wymienić tak, maślaki, borowiki, podgrzybki, koźlarze, no i ja już chyba dużo więcej, nie, no może jeszcze rydze, kurki.
0: I tak jest, bardzo dobrze. To są oczywiście takie pospolite nazwy, bo nazwy naukowe trochę też inaczej brzmią. Zresztą przy tym Polskim Towarzystwie Mykologicznym, o którym wspomniałem wcześniej, działa też specjalna komisja do spraw polskiego nazewnictwa grzybów. Nie tak dawno na przykład podgrzybki, zmieniono im nazwę podgrzybek brunatny na podgrzyb brunatny.
1: Ale dlaczego?
0: W związku z czym zachęcam. To wynika też z kwestii właściwego dopasowania zarówno aktualnej wiedzy naukowej, czyli jak przeprowadzone na przykład badania z użyciem specjalnych narzędzi, które tam określają genetykę i stwierdzono, że jednak temu grzybowi bliżej do tych grzybów i żeby to tak naukowo opisać bardziej konkretnie, no właśnie rozdzielono część grzybów, nadano im inne nazwy po to, żeby się bardziej wyróżniały. Oczywiście to nic złego, jak pan Jan Kowalski idzie do lasu i znajdzie grzyba i mówi, o, znalazłem podgrzybki, chodźcie tutaj, bo raczej wątpię, żeby ktoś na niego krzyczał z daleka, a to nie podgrzybek, tylko podgrzyb. Nie zmienia faktu, że nauka, ta kwestia właśnie grzybowa się bardzo, bardzo rozwija. Natomiast zaawansowani grzybiarze, bo tak, statystyczny Kowalski zbiera właśnie, nie wiem, 10 maksymalnie gatunków grzybów, bardziej zaawansowane osoby około 30 gatunków. Natomiast ja kiedyś miałem okazję być na takim kursie grzybowym organizowanym w Gorcach, gdzie w czasie samego tego kursu 3 dni zebraliśmy ponad 150 gatunków grzybów, z których spróbowałem ponad 70.
1: Niesamowite.
0: To było kilka lat temu i dalej jestem, więc te grzyby na pewno były jadalne.
1: Powiedzmy teraz o tym, chociaż jeszcze wrócimy do tych grzybów jadalnych i niejadalnych, ale powiedzmy teraz dla ludzi, ale powiedzmy teraz o tym, czy to prawda, że grzyby bywają także pokarmem często jedzonym przez zwierzęta?
0: Oczywiście, że tak. To jest jedna z ich głównych roli, bo nie dość, że my sobie je zjadamy, czy też mają to relacje z drzewami czy innymi roślinami, to jak najbardziej świat zwierząt chętnie korzysta z pokarmu, który stanowią grzyby. Między innymi jeden z takich najbardziej znanych, myślę, wszystkim radiosłuchaczom, stworzeniem, które ze smakiem zjada grzyby, to jest na przykład wiewiórka pospolita. Wiewiórka pospolita chętnie zjada grzyby na
1: jesień. Teraz słuchajcie uważnie, bo teraz padnie fantastyczna opowieść. Ja ją znam, bo już kiedyś z panem Michałem Wieciechem o tym rozmawiałam. Uwaga, uwaga, wiewiórka i grzyby i...
0: To znaczy tak, wiewiórka nie dość, że lubi zjadać świeże grzyby, czyli idzie do lasu, schodzi z drzewa i tam sobie chrupie na przykład borowika, ale stwierdza, że dobrze takiego borowika byłoby mieć też na zimę. Dlatego zbiera takiego grzyba, przenosi w jakieś rozgałęzienia pomiędzy gałęziami drzew, tam żeby się ten grzyb suszył, a potem korzystają z nich jako zapasy. Więc jeśli ktoś z was pójdzie do babci i zobaczy, że babcia gdzieś suszy w kuchni grzyby, to pomyślcie, że babcia jest jak wiewiórka.
1: Tak, to jest zupełnie niesamowite. Jestem ciekawa, powiedział pan, że w rozwileniach gałązek, a też kiedyś słyszałam taką opowieść, że one sobie nadziewają fragmenty tych grzybów na jakieś patyczki, żeby one właśnie były wystawione na wiatr, żeby szybciej mogło się wysuszyć, to prawda?
0: Tak, zgadza się, no bo wiadomo, jak będzie grzybnia, kawałek grzyba pozbyty wilgoci, to będzie się dłużej przechowywał, także tych sposobów jest bardzo dużo i w sumie myślę, że warto w czasie spaceru, teraz jak jesienią pójdziemy do lasu czy do parku, ale lepiej do lasu, zatrzymać się na chwilę, zobaczyć, czy gdzieś widzimy wiewiórkę i poświęcić te pół godziny, godzinę, a nuż nam się samym uda zobaczyć to, jak wiewiórka zbiera grzybowe zapasy. Zresztą nie tylko wiewiórka, ale chociażby też sarny są miłośnikami grzybów, ponieważ w jednym z ostatnich badań stwierdzono, że na przykład na Słowenii sarny no, jadły przede wszystkim grzyby przez pewien okres roku, bo no, 89%, no i tutaj może mniej smaczna część, czyli 80% próbek ich odchodów zawierało zarodniki grzybów. Więc to też jest całkiem niezły.
1: To teraz tak sobie myślę, że może my niepotrzebnie chodzimy do lasu i zbieramy te grzyby, bo trochę zabieramy im jedzenie.
0: My też jesteśmy częścią przyrody i zawsze warto o tym pamiętać. W związku z czym oczywiście z rozsądkiem, gdy my korzystamy, to myślę, że nie braknie dla innych. Zresztą to jest też jedna taka zaleta zwierząt, że nie wszystkie grzyby, które zwierzęta mogą jeść, dla nas są jadalne.

0: właśnie.
1: Tutaj też spokojnie pozostanie.
0: A właśnie, bo czy to jest tak rzeczywiście, że na przykład te grzyby, które dla nas są trującymi grzybami i nie możemy ich pod żadnym pozorem zjeść, to na przykład mogą być jedzone przez zwierzęta?
1: Jak najbardziej z tego powodu, że część zwierząt nauczyła się radzić z toksynami zawartymi w grzybach i albo je magazynują w bezpieczny sposób, tak, czyli ich żołądki to specjalnie przetwarzają, rozkładają na nietrujące substancje, albo po prostu jak gdyby wyciągają z tego grzyba tą trującą substancję i wydalają na przykład z siku. Więc no, to nie jest tak, że idziemy na grzyby i patrzymy, o patrz, tutaj coś podgryzł, ślimak zjada grzyba, to na pewno jest jadalne. No to nie jest dobre rozwiązanie.
0: Powiedział pan o wiewiórkach, o sarnach, a na przykład niedźwiedzie też jadają grzyby?
1: Jak najbardziej. Też im się zdarza podgryźć jakiegoś grzyba, jak spotkamy. Dziki podobnie. Mhm. Cała gama małych zwierząt, jak na przykład nornica, ruda, czyli bardzo pospolicie występujący gryzoń w lesie, jest w ogóle takim leśnym siewnikiem grzybów. W ogóle część grzybów też wykształciła takie połączenie, że korzysta z tego, że jeśli małe ptaki zjedzą te grzyby, znaczy owocniki, bo to podkreślmy jeszcze raz, w owocnikach są zarodniki, czyli takie małe nasionka, które przechodzą przez ich układ pokarmowy, są wydalane w innym miejscu, najczęściej dość odległym i nie dość, że te zarodniki mają kolejny pokarm, bo w tych odchodach też zawsze coś znajdą jeszcze do rozłożenia, to są w dowolnym miejscu, więc jeśli chodzi o grzyba, który nie do końca się szybko przemieszcza, chociaż są też grzyby, które się poruszają, to jest bardzo dobre rozwiązanie strategiczne.
0: No to teraz wróćmy do tego muchomora. Niestety nasi słuchacze chyba nie wiedzą, jak pisze się słowo muchomor, ale pan, mam nadzieję, wie.
1: A wiem. Już chciałem wcześniej krzyczeć. A będzie jakaś nagroda?
0: Ale oczywiście. Nagroda niespodzianka Polskiego Radia Dzieciom.
1: Świetnie. Słowo muchomor w ogóle jest stworzone ze złączenia dwóch polskich wyrazów, czyli muchy, a chyba każdy słuchacz wie, jak wygląda mucha, i mor. To jest taki dawny czasownik, który no, faktycznie pochodzi od słowa uśmiercać, czyli dosłownie to można powiedzieć, że muchomor to jest coś, co może odurza muchy. Bo faktycznie dawniej muchomory, szczególnie muchomory czerwone, kruszono na wsi w jakichś tam miseczkach, dodawano trochę mleka lub wody. Ten płyn przyciągał owady, te owady się tam najadały tym wszystkim, ale w tym grzybie jest taka specjalna substancja chemiczna, która odurzała te owady. No i rzeczywiście jak gospodarze mieli taką miseczkę, te owady się gromadziły w tym, potem były ledwo żywe albo już nieżywe, można było tą miseczkę wyrzucić, więc taka naturalna pułapka na muchy, stąd nazwa muchomor. I literuje się przez te środku, żeby było jasne. I u otwarte.
0: Tak, CH i U otwarte. To prawda, tak się właśnie pisze słowo muchomor. Pan Michał Wieciech z Nadleśnictwa Niepołomice dzisiaj jest naszym gościem w Polskim Radiu Dzieciom. Za chwilę wracamy do rozmowy, porozmawiamy o tych przemieszczających się grzybach, bo to jest też, trochę mnie zaintrygowało to, co pan powiedział przed chwilą, ale to po piosence.

0: Pan Michał Wieciech z Nadleśnictwa Niepołomice jest dzisiaj z nami i opowiadamy o leśnych skarbach, czyli o grzybach. Teraz o tych grzybach, które no, mogą się wydawać bardzo dziwne. Powiedział pan kilka minut temu o grzybach samoprzemieszczających się. O co chodzi?
1: I to jest taka wielka tajemnica nauki, ponieważ z reguły jak słyszymy przemieszczające się grzyby, to od razu widzimy takiego borowika, który przechodzi z jednego kąta lasu w drugi kąt. Natomiast nie dotyczy to tych grzybów takich wielkoowocnikowych, które widzimy, ale takich malutkich, praktycznie jednokomórkowych grzybów, czyli takich widocznych pod mikroskopem. To są grzyby, które mają taką niteczkę, dzięki której są w stanie pływać. Czyli jednym słowem ta niteczka tak macha i one są w stanie się przemieszczać w płynach, między innymi w wodzie. Więc to nie jest tak spektakularne, jakby się na pierwszy rzut oka, czy też usłyszenie mogło wydawać. Nie zmienia faktu również, że no, grzyby przez sam swój wzrost też oczywiście się przemieszczają, bo grzybnia opanowuje coraz nowe tereny. Natomiast jeszcze nie tak dawno temu myślano, że faktycznie już takimi nawet gołym okiem widocznymi przemieszczającymi się grzybami są śluzowce. Natomiast prawda jest taka, że śluzowce to jest inna grupa organizmów i myślę, że na inną audycję, która jeszcze nie tak dawno była utożsamiana przez naukowców z grzybami. No bo kiedyś było trochę prościej, dzielono świat na zwierzęta, rośliny, wśród roślin były również grzyby i to, co było dziwne i nie wyglądało na rośliny, to pewnie było grzybem. Teraz mamy znacznie dokładniejsze narzędzia i możemy bardziej to robić.
0: Bo w ogóle to jest trochę tak, że my wtedy, kiedy myślimy grzyb, no to właśnie mamy przed oczami na przykład borowiki, prawda? Czyli kapelusz piękny, w pięknym kolorze ta nóżka, no i to jest właśnie dla nas grzyb. A tymczasem grzyby, nawet te jadalne i te, które możemy znaleźć w lesie, całkiem inaczej mogą też wyglądać. Są na przykład takie grzyby, nie pamiętam ich nazw, ale

0: są takie grzyby, które rosną na drzewach i trochę wyglądają jak taka broda świętego Mikołaja na przykład.
1: Znaczy, jest jeden z grzybów, które faktycznie można spotkać na przykład pod sosnami, a w sumie jego nazwa mówi, że jest ściśle związany z sosną, czyli siedluń sosnowy, dawniej nazywany szmaciakiem gałęzistym. Gałęzistym to jest właśnie kwestia tego nazewnictwa, tej zmiany nazewnictwa, o której kiedyś mówiłem. I w sumie swoim wyglądem przypomina wielki kalafior albo jakąś gąbczastą głowę. Czasami moi koledzy nazywają to kozią brodą. I faktycznie jest to smaczny grzyb jadalny, na którym absolutnie nie zobaczymy tego klasycznego kapelusza, tylko to jest inna forma. Zresztą kiedyś ten grzyb był chroniony, natomiast teraz już jest normalnie możliwy do zbioru. Przy czym to jest siedluń sosnowy, bo jest jego kuzyn siedluń jodłowy, jak nazwa mówi, do znalezienia pod jodłami. No to ten już jest faktycznie dalej chroniony. Ciekawym grzybem też, który no, wiele osób się dziwi, że można jeść, jest coś, co się pojawia na bzach, szczególnie w okresie właśnie tym chłodniejszym, zimowym, czyli uszak bzowy. I on swoim kształtem przypomina ucho. To jest taki galaretowaty grzyb, występujący właśnie na drewnie bzu czarnego. I myślę, że wielu miłośników kuchni azjatyckiej może go stosować właśnie w swoich potrawach, ponieważ trochę przypomina te grzybki mun, które w kuchni azjatyckiej są dość popularne, przy czym to jest inny gatunek, też uszak, ale gęstowłosy. Dlatego no, grzyb grzybowi nierówny, każdy grzyb jest wyjątkowy i wiele grzybów, które spotykamy i możemy zbierać jako jadalne, wygląda inaczej niż myślę, że na początku sobie wyobrażam.
0: Właśnie, powiedział pan o tych grzybach azjatyckich, bo tak naprawdę oczywiście grzyby to wcale nie jest tak, że to tylko w naszym rejonach żyją i można je znaleźć, tylko one są na całym świecie. W Azji też i tam są bardzo popularne i dodawane do wielu potraw i zresztą to nie tylko grzybki mun, tylko też grzyby shiitake i różne inne grzyby też, ale ja czytałam też o takich grzybach, które wydaje mi się, że można spotkać w Kanadzie albo w Stanach Zjednoczonych, które, uwaga, uwaga, jedzą plastik.
1: Tak, są grzyby, które rozkładają różne substancje. No, w naszym świecie, w naszym otoczeniu, w naszej strefie klimatycznej te grzyby przede wszystkim skupiają się na tej martwej materii organicznej, czyli rozkładają drewno, no też jakieś szczątki roślin czy zwierząt, które też tutaj funkcjonują. Ale właśnie po pierwsze, grzyby dość szybko też ewoluują, szczególnie te grupy grzybów o jednokomórkowych, bądź też nie bardzo złożone, co pozwala im spożywać różne rodzaje pożywienia. I to jest, powiedzmy, taka nadzieja, że zarówno odkryto grzyby, które rozkładają plastik, aczkolwiek chyba tylko specjalne kompozyty, to nie tak, że każdy, ale równocześnie są bakterie, które też rozkładają plastik. Więc być może jest jakaś nadzieja, że ten świat, który jest pełen plastiku, zostanie troszeczkę przez grzyby.
0: To jeszcze muszę powiedzieć o grzybie jednym, który też mnie zadziwił.
1: Aczkolwiek nie dla dzieci, które potrafiły na przykład kierować mrówkami, zmieniają zachowania mrówek pod swoje potrzeby. Także to też jest bardzo ciekawy świat. I z jednej strony, słysząc o tych właśnie takich grzybach, zresztą wróćmy, to nie tylko w krajach afrykańskich czy amerykańskich, ale również w Polsce można czasami zobaczyć, szczególnie jak ktoś niezbyt często myje okna, na swoim oknie taką muchę, która już jest wysuszona, nie rusza się, to a propos jeszcze muchomorów, i wokół ma rozsypany taki biały pyłek. To też jest pewien gatunek grzyba, który nie pamiętam teraz jak się nazywa, ale również przejmuje kontrolę nad muchą i kieruje ją, żeby się usadowiła gdzieś tam w wyższym położeniu, żeby mógł się rozsypać zarodnikami i być może trafić na inną muchę.
0: Coś niesamowitego. A czy to prawda, że niektóre gatunki grzybów mogą być drapieżne i mogą na przykład żywić się właśnie organizmami, które gdzieś się na nich znajdą?
1: Tak, no to co wspomniałem właśnie, że no, ciężko będzie drapieżne, no są też powiedzmy swego rodzaju, w nauce to się nazywa pasożytami, czyli właśnie na owadach, ale również są grzyby, które rozkładają inne grzyby i się z nimi łączą. Także, no tak jak mówię, no, świat grzybów jest tak bogaty, że możemy zrobić i 100 audycji i możemy się skupić na każdym malutkim fragmencie i opowiedzieć jeszcze coś fascynującego i nowego.
0: A o tych grzybach, które my spotykamy na co dzień, które można znaleźć w lesie, jeżeli jest się wyprawnym poszukiwaczem grzybów, powiemy za chwilę.

0: Pan Michał Wieciech z Nadleśnictwa Niepołomice ciągle z nami dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom. Panie Michale, do tej pory mówiliśmy o grzybach, trochę fascynując się nimi, ich wyglądem, ich możliwościami, ich niezwykłymi zdolnościami, ale powiedzmy teraz o tym, że grzyby tak naprawdę, do grzybów trzeba podchodzić bardzo serio, bo one mogą być niebezpieczne.
1: I jak najbardziej grzyby potrafią być dla nas niebezpieczne właśnie ze względu na te substancje chemiczne w sobie zawierane. I w sumie każdy grzybiarz wybierając się na grzyby powinien otworzyć sobie na przykład dane ze stacji sanitarno-epidemiologicznej, bądź też ze stron Lasów Państwowych, gdzie tam jest też podany dekalog grzybiarza. I teraz sobie go pozwolę zacytować tutaj. Czyli po pierwsze, nie zbieraj grzybów, jeśli ich nie znasz. Po drugie, do koszyka wkładaj te grzyby, co do których jesteś pewien. Trzecie, jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe, czyli te z siateczką, bo tam jest mniej grzybów, które mogą nam poczynić nieprzyjemnych doznań. Po czwarte, nie korzystaj z foliowych reklamówek, gdyż w tych foliowych reklamówkach nawet grzyby jadalne, gdy przez długi czas będą przebywać, mogą stać się dla nas toksyczne. Po piąte, nie wyrywaj grzybni, czyli nie rozgrzybujemy tego miejsca, gdzie znaleźliśmy grzyby w poszukiwaniu nowszych, młodszych owocników, bo dzięki przez to niestety niszczymy miejsce bytowania grzybów i więcej tam nie znajdziemy. W podobny sposób szóste, czyli nie rozkopuj ściółki. Siódme, unikaj grzybów zbyt małych, bo trudno rozpoznać, czy są jadalne, czy nie. Ósme, nie podawaj grzybów bardzo małym dzieciom, to znaczy niemowlaczkom, bo już

0: powiedzmy trochę starsze dzieci jak najbardziej mogą jeść. 9. Nie przyjmuj rad od przygodnych grzybiarzy i nie kupuj grzybów z nieznanego źródła. 10. Nie identyfikuj grzybów bezpośrednio w internecie oraz ich próbując. Najlepiej atlasy, książki, osoba, która zna się na grzybach. To jest najlepsze podejście do zbierania.
1: To były porady dla grzybiarzy, czyli dla osób, które pojawiają się w lesie, żeby zebrać grzyby. I to są osoby dorosłe, bo nie polecamy naszym słuchaczom, czyli osobom na przykład kilkuletnim, żeby zbierały grzyby, prawda?
0: Po pierwsze, no, bezpiecznie lepiej jednak z opiekunem i z osobą dorosłą chodzić do lasu. To jest zawsze lepszy wybór niż samemu gdzieś się wybierać, bo niestety w lesie też jest łatwo zgubić dla kogoś, kto jest nieprzygotowany. A druga kwestia to jest właśnie to doświadczenie. Jak ja ze swoimi dziećmi idę na grzyby, to zanim grzyba zbierzemy, no to najpierw go próbujemy rozpoznać przed zebraniem. Jak się okaże, że jest to grzyb niejadalny, zostawiamy go, niech sobie rośnie tam, gdzie jest. No bo jak powiedzieliśmy wcześniej, każdy grzyb pełni ważną rolę w świecie przyrody.
1: Właśnie. I też to ja z kolei muszę powiedzieć, wiedząc już dzisiaj po spotkaniu z panem o tym, że grzyby bywają też pożywieniem zwierząt, że nie zbierajmy bezmyślnie tych grzybów, które na przykład nawet są jadalne, ale zabierzemy ich bardzo dużo do domu, a potem nie będzie z nimi co zrobić. Bo pamiętajmy, że no właśnie, że one też mogą być czyimś pokarmem. Niekoniecznie musimy je zabierać. Czasem wystarczy zobaczyć na przykład jakiś grzyb, zafascynować się tym, jak on pięknie wygląda, zrobić mu zdjęcie i to zdjęcie traktować jako trofeum, a nie zabierać tych grzybów do domu, prawda?
0: Zgadza się. Chociaż wiem, że są też osoby, które tymi grzybami potem się żywią przez cały następny rok. Jednak no, sam osobiście zbieram tylko tyle grzybów, ile jest mi potrzebne i najczęściej też mam bardzo dużo wspólnego z wiewiórką, ponieważ grzyby najczęściej suszę.
1: No to na koniec powiedzmy jeszcze o czymś, co jest wyjątkowo ważne wtedy, kiedy pojawiamy się w lesie. Niekoniecznie po to, żeby zbierać grzyby. I w ogóle nie tylko, jeżeli to są spacery i wizyty związane z grzybami. O czym musimy pamiętać, kiedy jesteśmy w lesie?
0: Po pierwsze pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi, czyli niezależnie czy jesteśmy w lesie, którym zarządzają leśnicy, czy jesteśmy w lesie prywatnym, bo uwaga, tu podkreślam, w parkach narodowych czy w rezerwatach grzybów zbierać nie wolno. One są tam objęte specjalną ochroną, więc zachowujemy się cicho, spokojnie, zabieramy śmieci ze sobą, parkujemy samochody na parkingach, a nie byle gdzie i na poboczach dróg, a w sumie warto wybrać się może na grzyby rowerem albo pociągiem, dopuszczenie Połomicki, do nadleśnictwa Niepołomicy można dobrze dojechać. Bądźmy dla siebie mili, to znaczy nie róbmy wyścigów po grzyby, żeby, nie wiem, komuś nogę podłożyć, żeby zebrać tego lepszego prawdziwka, bo to też nie o to chodzi i wtedy nie dość, że zbierzemy grzyby, to też skorzystamy z tych uspokajających właściwości lasu, a las po naszej obecności w ogóle nie będzie nosił żadnych większych śladów.
1: A właśnie, powiedział pan o tych właściwościach wyjątkowych lasu, trochę uzdrawiających właściwościach lasu, bo na przykład w Japonii, nie wiem czy wiecie, że często osobom w różnym wieku, także dzieciom, przepisywane są spacery leśne, to się wtedy nazywa kąpiele leśne, na receptę. Chodzi o to, że wtedy, kiedy na przykład bardzo jesteśmy zmęczeni, no to warto odwiedzić las, po tym lesie pospacerować, wąchać te niesamowite zapachy związane z olejkami eterycznymi wydzielanymi przez drzewa, żeby się lepiej poczuć.
0: Zgadza się i tutaj no niestety trzeba stwierdzić smutny fakt, że myślę też większość radiosłuchaczy słuchaczy w tej chwili też mieszka w miastach. Ja mam olbrzymie szczęście mieszkać na wsi, dlatego ja osobiście aż tak tego deficytu nie mam, pomijam kwestię zawodową, że po prostu jak jestem w lesie, to mogę powiedzieć, że jestem w pracy. Natomiast zgadza się, że to rozsądne i spokojne korzystanie z lasu, bo to też wcale nie trzeba robić nie wiadomo jakich aktywności. Wystarczy minimum te 20 minut spokojnego spaceru w lesie i to takim najlepiej różnogatunkowym, trochę z sosną, trochę z innymi drzewami, to faktycznie spowalnia nasze tętno, nasz oddech staje się spokojniejszy i głębszy i po prostu nasze ciało lepiej odpoczywa. Widać, że jesteśmy gatunkiem, który z lasem też jest związany od ponad 150 tysięcy lat.
1: Wie pan, co przyszło mi teraz do głowy? Z kolei taka myśl, że jak te zwierzęta, które żyją w lesie, jak one muszą być odstresowane, skoro w takim środowisku funkcjonują na co dzień, prawda?
0: I tak, i nie, bo proszę pamiętać o tym, że zwierzęta w lesie toczą nieustanny bój o przeżycie. W związku z czym tam trochę to inaczej wygląda, bo to też jako już dygresja całej audycji, ale często się spotykam z tym, jak niektórzy mówią, którzy się ze mną spotykają, że ach, w lesie to taka cisza i spokój, a ja im wtedy mówię, słuchajcie, ale tu jest nieustanna

walka na śmierć i życie. Tu pająk łapie muchę, tam ktoś kogoś zjada, tu jeż zjada dżdżownicę. Więc no oczywiście to jest ich naturalne środowisko i są do niego dostosowane.

0: że niekoniecznie lubią nas jako gości?
1: To zależy, jakimi gośćmi jesteśmy, ponieważ proszę mi uwierzyć, że ja jak bywam w lesie, oczywiście nie powiem, też mi się zdarza czasami spożyć na przykład sarny, bo nie wiem, muszę coś sprawdzić konkretnie poza leśnymi ścieżkami i obudzę jakąś sarnę, która spała, więc ona wyskoczy, jeszcze mnie oszczeka i narobi harmidru. Natomiast zazwyczaj jak poruszam się z aparatem po lesie, to w taki sposób, żeby zrobić zdjęcia, potem się wycofać i to tak, żeby te zwierzęta, które obserwowały, nie wiedziały, że byłem. Tak, to jest najlepszy spokój, najlepszy powód. Natomiast no, ta presja bardzo intensywna, czyli jak w miejscach szczególnie chronionych, nagle mimo wszystko, mimo zakazów schodzimy ze ścieżek, ze szlaków, to jest faktycznie bardzo duża presja i na to należy zwracać uwagę, bo jak to też lekarze mówią, po pierwsze nie szkodzić.
0: No właśnie, te słowa proszę, żebyście zapamiętali. Ważne jest to, żeby wtedy, kiedy odwiedzamy las, żeby po prostu nie być wrogiem zwierząt, które w tym lesie żyją. Pan Michał Wieciech z Nadleśnictwa Niepołomice dzisiaj był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia, albo do zobaczenia w lesie.
0: Właśnie, do zobaczenia w lesie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Kolejny rodzinny tor przeszkód za tydzień w sobotę, punktualnie o godzinie 10. A dzisiaj życzę wam już dobrego dnia, może pięknych leśnych spacerów i pamiętajcie o tych daniach, o których opowiadaliśmy godzinę temu. Warto też je zrobić, warto też poczuć ten smak zbliżającej się jesieni albo smak lata i tych różnych pyszności, które są wszędzie dookoła nas. Do usłyszenia. Słyszenia.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Tom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy

0: Zrobiliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
0: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
2: Autopromocja.

Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 12. Alfabet Orkiestry to nasza audycja, którą witamy się z wami w tym nowym roku szkolnym. Oczywiście lato z Alfabetem Orkiestry było audycją wakacyjną, a teraz mamy Alfabet Orkiestry, który cały czas będzie was zapraszał do świata muzyki. Mam nadzieję, że wy jesteście w tym świecie i chcielibyście się nim też podzielić trochę z nami. Początek roku szkolnego to również początek roku szkolnego w szkołach muzycznych. Jeżeli należycie do takiej szkoły, jeżeli rozpoczęliście już swoją przygodę w szkole muzycznej albo dopiero zaczynacie, to zawsze możecie się podzielić swoimi doświadczeniami albo swoimi wspomnieniami z poprzedniego roku. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia, a my w naszej audycji

Alfabet Orkiestry będziemy też zapraszać tych wszystkich, którzy kochają muzykę, ale niekoniecznie ją wykonują. Będziemy mówić o naszych podcastach Alfabet Orkiestry, będziemy też mówić o naszych koncertach, które już wkrótce rozpoczynają się w nowym sezonie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Także dzisiaj mam nadzieję, że będziecie z nami zarówno na tych koncertach, jak i w tym całym muzycznym świecie. Zapraszamy Marta Kawalec i Kasia Pietrzak.

0: Rytm i melodia za nami, a w alfabecie orkiestry oczywiście nie może zabraknąć i melodii, i rytmu, no i przede wszystkim naszych koncertów. Koncerty Alfabet Orkiestry już wkrótce ruszają. Za nami cały sezon koncertów w ubiegłym roku szkolnym, a teraz rozpoczynamy z nową siłą, z nową energią i cały czas z tymi samymi niezawodnymi ludźmi, którzy są z nami i będą dzisiaj się z nami witać, bo chcielibyśmy dzisiaj wam przedstawić nasz koncert Alfabet Orkiestry trochę od kuchni, chociaż tam kuchni nie ma, no to może od kulis. Od kulis tam zajrzymy i jest z nami jako pierwsza gościni Kasia Pietrzak. Witam cię, Kasiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dzisiaj w podwójnej funkcji,
1: tak.
0: Bo jesteś i wydawcą, i kierownikiem

0: produkcji.
1: I gościem w audycji.
0: Gościem w audycji, dokładnie. Kierownik produkcji koncertów Alfabet Orkiestry. To znaczy, że ty coś produkujesz, tak jak na maszynie, jak w fabryce.
1: No, z fabryką to nie ma akurat za dużo wspólnego, bo jest to bardzo kreatywne zajęcie, produkowanie koncertu, czyli nie możemy, tak jak w fabryce, że wszystko jest tutaj maszyny i wszystko możemy na taśmie produkować, kopiuj i wklej, ponieważ każdy koncert jest inny. Przy każdym koncercie potrzebujemy innych rzeczy, innych rekwizytów, mamy inny scenariusz, inaczej ubieramy też naszych prowadzących, naszą orkiestrę, bo orkiestra też się u nas przebiera, czy dyrygentkę.
0: No właśnie, za nami już tych koncertów bez liku, bo było ich naprawdę dużo, pewnie pamiętasz każdy z nich, to może trochę cofnijmy się w czasie do tego pierwszego koncertu, jaki organizowałaś w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Pamiętasz, jaki to był koncert?
1: I pierwszy, jaki ogólnie tam organizowałam?
0: Z Alfabetu Orkiestry.
1: Z Alfabetu Orkiestry. Ojejku. Pamiętam, że pierwszy taki wejściowy to był jeszcze w troszkę innym składzie i to nie był pod szyldem Alfabet Orkiestry w 2024 roku.
0: A potem Poznajmy się.
1: Kolędowy. A później był tak, Poznajmy się i to chyba był marzec?
0: Mhm.
1: Tak? Dobrze pamiętam?
0: Tak, marzec 2025. Mhm.
1: Ale jakbyś mnie zapytała, jak wyglądał ten koncert, to nie pamiętam kompletnie.
0: No, ale na pewno było z tym sporo zamieszania, tak jak przy każdym koncercie. No to który pamiętasz tak najbardziej? Który najwięcej kosztował cię pracy i wysiłku?
1: Chyba Przetwory.
0: Przetwory.
1: Przetwory, tak, tam było
0: nie
1: zdecydowanie...
0: Nie lubisz gotować.
1: Lubię gotować, ale tam była zdecydowanie bardzo mocno wymagająca scenografia. I też koncert sportowy. Tam też było dużo współpracy, jeżeli chodzi o tą stronę produkcyjną. To było dużo współprac, dużo rekwizytów. Współpracowaliśmy z Muzeum Sportu i Turystyki i też od nich pożyczyliśmy. Tam był też ekran i jak wiecie, jak jest ekran, to ten ekran nie może stać pusty i trzeba go czymś wypełnić, jakimiś treściami, najlepiej takimi, które też będą angażowały, które zrobią jakieś wrażenie. I pamiętam, że tam dużo pracowaliśmy nad tym, jak ten ekran, co na tym ekranie ostatecznie ma być. Pracowaliśmy nad tym chyba miesiąc, a ostateczna wersja, która była zupełnie przewrotna, zupełnie inna od tego, co planowaliśmy na początku, powstała na 4 dni przed koncertem. Więc bywają takie sytuacje, że coś długo planujemy, myślimy nad tym, jak to ma wyglądać, a w ostatniej chwili zjawia się osoba albo wizja u jakiejś osoby, która przebija to, co wcześniej zaplanowaliśmy i decydujemy się na to, że okej, mamy jeszcze tam... Powiedzmy, 4 dni, zdążymy? No zdążymy. No i wtedy wszystkie ręce na pokład i trzeba zdążyć. Tak, żeby nie wyglądało to właśnie później. No, myślę, że nasi słuchacze najlepiej wiedzą, ci, którzy chodzą na koncerty albo no, jeżeli ich słuchają, no to nie widzą tej scenografii, chyba że później na rolkach w mediach społecznościowych czy na zdjęciach, ale myślę, że nie wygląda to jak coś szykowane w ostatnim momencie.
0: No właśnie, taka jest praca kierownika produkcji, czyli musisz się liczyć z tym, że zawsze może coś wypaść, zawsze może coś dojść, ktoś może na przykład nie przyjść, bo się rozchoruje i ty musisz nad wszystkim panować.
1: No przede wszystkim myślę, że takie nastawienie w takiej sytuacji, że jak się pojawia problem, to nie szukamy winnego, jesteśmy wszyscy jednym teamem, nie szukamy w tym momencie winnego, tylko szukamy rozwiązania. I to myślę, że to jest podstawa przy produkcji takich dużych wydarzeń, bo to po prostu przyspiesza mocno to, co możemy zrobić i daje lepsze efekty niż teraz rozliczanie, patrzenie, a kto, a ty zawiniłeś, ty zawaliłeś, ty nie dowiozłeś. W takim żargonie produkcyjnym ktoś nie dowozi.
0: No, tak.
1: No nie ma co wtedy szukać winnych, po prostu jesteśmy jednym teamem i patrzymy, co można zrobić, a nie kogo obwiniać.
0: No to powiedzmy w takim razie o tych przetworach, bo to był naprawdę spektakularny cały koncert i ta scenografia, która naprawdę była taka kolorowa, jesienna, pojawiły się tam olbrzymie słoiki. Kto je przygotowywał?
1: Tak. No właśnie, słoiki zamawiałam ja. Projekt robiła nasza agencja promocji. To właśnie wydaje się, że stoją sobie stędy i że one tak sobie tak zostały zamówione i tak stoją. No nie do końca. Bo one były też personalizowane. Trzeba było znaleźć firmę, która się tym zajmie w danym terminie. Trzeba było zrobić projekt. projekty też trzeba dopasować do standardów, jakie oferuje firma w swoich, więc to wszystko jest taka maszyna złożona. Później ktoś te projekty jeszcze musi zaakceptować, że to pasuje ogólnie.

0: ogólnie do całej scenografii, do całego koncertu i do zamysłu też reżyserów, bo oni też mają swoją wizję, więc to nie jesteśmy tylko my i my ostatecznie podejmujemy decyzję. Jest dyrektor, który też musi to zaakceptować, jest reżyser, są osoby, które są na scenie i odpowiadają za wszystko, czyli prowadząca, dyrygentka, które też muszą wiedzieć, co się znajdzie, żeby wiedzieć, do czego mogą nawiązać i od czego się odbić. Więc no i pozostaje jeszcze transport takich rzeczy.
1: Takie słoiki tak. Przewieźć.
0: Mhm. Wielkogabarytowe, to też nie jest takie łatwe. Później się okazuje, że to dochodzi jednak w częściach. Ktoś to musi złożyć na miejscu.
1: W puzzlach.
0: Tak. I do tego też trzeba dojść, jak to złożyć. Później wychodzą takie rzeczy, że na przykład fajnie, ten stoi, no ale nie do końca stoi. No bo jest duży, ciężki i jednak gdzieś te drgania czy coś mogą go przewrócić. Więc trzeba jeszcze pomyśleć, jak tu go zamocować, przymocować czy coś, żeby on nie spadł. Więc to jest szereg takich malutkich rzeczy, na które wcześniej nawet my nie jesteśmy przygotowani, bo wydaje się, że zamówimy i przyjdzie i postawimy i będzie. A gdzieś po drodze wychodzi coś, co trzeba na bieżąco korygować.
1: I ty łączysz ze sobą wszystkie te kolejne etapy ludzi, którzy przy tym koncercie współpracują. Ty jesteś kimś, kto zbiera to wszystko jedno.
0: Tak, ale nie jestem w tym sama, bo taką samą funkcję jak ja, troszkę może się dzielimy, ma jeszcze Ewelina Chmielewska przy tym koncercie, która dołączyła do nas chyba w tamtym roku od października. I jest ogromnym wsparciem, jeżeli chodzi o samą organizację, no bo to nie jest tylko koncert. My musimy, przy naszych koncertach są jeszcze warsztaty.
1: No właśnie.
0: I my musimy się zająć też tym, co się dzieje po koncercie, ale też przed, czyli wpuszczanie gości. Zazwyczaj szykujemy jakieś upominki. Wcześniej jeszcze dogadujemy, jakie to będą warsztaty. Zatrudniamy osobę, która te warsztaty przygotowuje i prowadzi, więc to też należy do naszych obowiązków. Stworzenie listy osób, które przychodzą, różne osoby, które są, wiadomo, niektórzy są zaproszeni, inni wygrywają bilety na antenie. Taką możliwość też będziecie mieli dzisiaj, wyjątkowo, podczas naszej audycji Alfabet Orkiestry. No i to wszystko należy do naszych obowiązków, ale jak zapewne dzisiaj usłyszycie, jest jeszcze inny kierownik produkcji z ramienia agencji muzycznej.
1: Pani Bożenka Mieczkowska.
0: Tak, pani Bożenka Mieczkowska w przypadku naszych koncertów. I troszkę się dzielimy tą pracą, ponieważ ludzie, którzy pracują przy koncercie, których nie widać, czyli realizator dźwięku na przykład, czy reżyser dźwięku, czy osoby techniczne, które odpowiadają za rozstawienie mikrofonów, za to, żeby krzesełka orkiestry stały i ustawienie całej orkiestry było tak jak w planie, no to są osoby zatrudnione przez agencję muzyczną, z którą my współpracujemy przy organizacji tych koncertów i te osoby zatrudnia do naszego koncertu pani Bożenka właśnie. Ja się tym nie zajmuję.
1: Czyli cała ekipa ludzi, a oprócz tego ile właśnie jeszcze rekwizytów, cała orkiestra, która również wymaga tego, aby wszystko skoordynować, no i oczywiście nasi kochani widzowie i słuchacze. Także no jest trochę tej pracy i o tej pracy jeszcze porozmawiamy, bo jeszcze nie omówiłyśmy wszystkich ciekawych wspomnień z poprzedniego sezonu, a przed nami jeszcze też nowe koncerty, o których też za chwilę usłyszycie. Także na razie pobawmy się dźwiękami, a my za chwilę wracamy.
0: Jasne.

0: 22 minuty po godzinie 12. Alfabet Orkiestry trwa. Już za tydzień o tej porze będzie trwał koncert z cyklu Alfabet Orkiestry, nowy koncert. O nim jeszcze opowiemy, ale tymczasem, skoro jest z nami Kasia Pietrzak, to chcielibyśmy też jeszcze usłyszeć trochę ciekawostek właśnie zza kulis, co tam się dzieje podczas tego koncertu. Jeżeli wy byście chcieli też opowiedzieć o swoich wrażeniach, kiedy byliście na koncercie Alfabetu Orkiestry w poprzednim sezonie, to koniecznie do nas zadzwońcie i opowiedzcie, jak wam się podobało, co tam takiego ciekawego było, na jakim koncercie byliście i jakie były też warsztaty. Ale może od początku teraz zacznijmy, bo bardzo ważnym elementem tego naszego koncertu jest to, że koncert jest zsynchronizowany z anteną. Czyli kiedy koncert się zaczyna, to w tym samym czasie zaczyna się też jego transmisja na naszej antenie. O godzinie 12 zawsze on będzie transmitowany. I co jest bardzo ważne, Kasiu, żeby się nie spóźniać. No właśnie,
1: tak.
0: Dlaczego?
1: To jest bardzo ważne. Jak byliście kiedyś na takim koncercie, to możecie usłyszeć takie dzwonki jak w teatrze. One dzwonią we foyer przy wejściu, żeby dać wam znać, że koncert niebawem się zacznie. I to jest ważne przy wydarzeniach transmitowanych, żeby tych dzwonków posłuchać i się zastosować, że jak już usłyszycie pierwszy, to znaczy, że sala jest już na pewno otwarta i na pewno możecie wchodzić. Jest to o tyle ważne, bo każdy myśli, że okej, mam jeszcze tyle czasu, zdążę. No nie do końca, bo jeżeli każdy tak pomyśli, to później się zrobi zator na wejściu do sali, koreczek przy wejściu do rzędu swojego.
0: Trudno niektórzy, znaleźć swoje miejsce.
1: Niektórzy już, jeżeli nie znamy sali, to trudno znaleźć swoje miejsce. Niektórzy już zajmą swoje miejsca, więc generuje to taką sytuację, że ktoś musi wyjść z tego rzędu, żeby wpuścić kogoś innego.
0: Albo wstać.
1: Się robi po prostu zamieszanie. A jeżeli wydarzenie jest transmitowane, to oznacza to, że w momencie rozpoczęcia koncertu jest on już na antenie. I wszelkie szepty, ruchy na widowni po prostu zakłócają tą transmisję i wpływają na jakość tego koncertu. Więc naprawdę zawsze zwracamy uwagę na to, żeby się nie spóźniać. Jeżeli mamy, a zazwyczaj mamy aktora, czyli Jacka Zawadę, który jest również prowadzącym u nas, to często robimy tak, że po prostu Jacek 10 minut przed rozpoczęciem koncertu idzie do foyer, żeby informować ludzi, żeby już wchodzili na salę, żeby już zajmowali miejsca.
0: Kończymy soczki.
1: Okazuje się, że te 10 minut przy takiej liczbie ludzi to jest nadal mało. Więc naprawdę kluczowym jest to, żeby... ja też się staram już teraz wychodzić, jakby to też doświadczenie nas tego nauczyło, że ja też się staram już teraz wychodzić do ludzi, żeby ewentualnie, jak ktoś widzę, że szuka miejsca, to pomóc.

0: mu to miejsce znaleźć. Gdzieś przyspieszyć to usadzanie gości.
1: A szczególnie, że na scenie też już się dzieje powoli, bo tak, tam są też przygotowywane mikrofony, już jest jakieś poruszenie, więc warto też obserwować to, jak ten koncert się zaczyna od samego początku.
0: Tak. I takim kluczowym momentem dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby się zastosować do tych naszych wskazówek, żeby jednak wcześniej zajmować te miejsca, jest moment, w którym na sali wybrzmiewa savoir vivre koncertowy. To jest jeszcze moment, w którym dźwięk leci ze studia. I jeszcze nie jesteśmy, jakby sala jeszcze nie jest podana na antenę, czyli jeszcze jej nie słychać w radiu. I dobrze by było, żeby to był ostatni moment, w którym już wszyscy, którzy jeszcze nie zajęli swoich miejsc, już siedli sobie spokojnie i obserwowali to, co się zaraz zacznie dziać na scenie. Ponieważ zazwyczaj pierwsza wychodzi orkiestra albo już siedzi, w momencie rozpoczęcia koncertu ona już zajęła swoje miejsce na scenie i oni już siedzą. Równo z rozpoczęciem koncertu wychodzi dyrygent. No i w zależności od tego, jak wygląda scenariusz, później po pierwszym utworze pojawia się prowadząca. I to jest taki pierwszy utwór właśnie na to, żeby jeszcze gdzieś tam zamaskować te dźwięki, które się dzieją na sali. Czyli taki nasz zabieg antenowy, trochę właśnie teraz od kulis opowiadam, jak to wygląda, że to nie jest przypadek, że każdy koncert zaczyna się od muzyki.
1: No, pięknej muzyki, która później cały czas towarzyszy nam przez całą godzinę, już za tydzień. Wielkie wydarzenie B jak Babie Lato, czyli najnowszy koncert z nowego cyklu Alfabet Orkiestry. Myślę, że będzie to wspaniałe wydarzenie, ale dobrze, to skoro już wiemy, że wszyscy siedzą, wszyscy już czekają na rozpoczęcie koncertu, wróćmy jeszcze do tych przetworów i do tych koncertów, które były w poprzednim sezonie, bo wymagały one bardzo dużo pracy. Część z tych koncertów mogliśmy sobie przypomnieć podczas lata z Alfabetem Orkiestry. Powiedz jeszcze, co było takiego wyjątkowego w tych poprzednich koncertach, które były takie dla ciebie też najfajniejsze?
0: No jeszcze ja mocno pamiętam moment, w którym zastanawiałam się, jak zrobić pochodnię olimpijską. A nawet, no tak, pochodnię olimpijską, bo tak jak wspominałam na tym sportowym olimpijskim koncercie, jak były igrzyska zimowe, mieliśmy sportowy koncert i było zaplanowane w scenariuszu, że prowadząca schodzi po schodach, trzymając pochodnię olimpijską, którą odpala znicz olimpijski na ekranie. I na ekranie w tym momencie ten znicz ma płonąć.
1: Trudny
0: zabieg, tym bardziej, że zimą nie mogłam nigdzie dostać jakby pochodnia olimpijska. Gdzie się kupuje pochodnię olimpijską? I skąd
1: wszystkie ją były na igrzyskach.
0: No i sobie wymyśliłam, że kupię taki znicz solarny, no bo nie mogłam znaleźć na normalne baterie w tym czasie, więc stwierdziłam, i to też jakoś ten pomysł wyszedł w ostatniej chwili, że już nie miałam czasu, żeby zimą... W sklepach był ograniczony dostęp do tych takich pochodni, do tych lamp solarnych w tym czasie, a nie miałam czasu na to, żeby zimą gdzieś zamawiać, no bo bałam się, że to po prostu nie dotrze. Więc wymyśliłam sobie, że kupię taką długą latarenkę, taką solarną, ogrodową. Najpierw zamówiłam jedną z odbiorem, w sensie, żeby w sklepie mi wyciągnęli na wierzch. Okazało się, że jest mała, krótka, jakaś taka w ogóle nieforemna i wyglądałaby strasznie, strasznie na scenie, więc odwróciłam ją i od razu zamówiłam kolejną, żeby zobaczyć, jak wygląda. Po południu, po próbach podjechałam zobaczyć, no i to już wyglądało dużo lepiej, ale teraz jak to zrobić, żeby to wyglądało faktycznie jak pochodnia olimpijska, a nie jak lampka ogrodowa. Więc kupiłam sznurek jutowy, taśmę dwustronną, owinęłam wokół pałąka, gdzie się trzyma, owinęłam tą taśmę, sznurek i kupiłam złotą farbę do metalu, taką, że naprawdę wyglądała jak złoto, i wieczorem, jeszcze dzień przed koncertem, siedziałam i malowałam całą górę na złoto. A jeszcze rano wstałam i wystawiłam tą latarnię na podwórko, żeby się nagrzała ta czujka solarna, ta bateria, żeby to świeciło.

0: No i o ile widownia, z której tam z góry po schodach z widowni schodziła właśnie Martyna z tą lampą i tam było światło wygaszone i byłam taka dumna, że to działa, że ona idzie i to się świeci i to wszystko działa i to ładnie wygląda w ogóle ta cała pochodnia, to Martyna weszła na scenę, tam już było trochę jaśniej i w momencie, kiedy ona wykonała taki ruch ręką na wskazujący na ekran, na którym miał odpalić się ten znicz, od tej pochodni, to ta pochodnia zgasła, bo było za dużo światła i bateria przestała działać.
1: No tego nie więc było, można
0: jak
1: przewidzieć.
0: Jak to zobaczyłam, mówię, Jezu. Dobra, myślałam, może nikt nie zauważył. Więc zdarzają się różne takie sytuacje i to jest właśnie nasz największy lęk, że my na coś postawimy, wymyślimy sobie coś, jak to ma wyglądać, a później się okazuje, że to coś nie zadziała. No tu może była taka niewielka jeszcze wpadka, bo to naprawdę na ostatnie tam 5 metrów się wygasiło. No i zrobiła to, co miała zrobić, odłożyła tą pochodnię i pochodnia zakończyła już tutaj swoją karierę w koncercie. Leżała sobie gdzieś z boku. Natomiast to jest coś, na co ja poświęciłam dużo czasu, dużo myślałam nad tym, jak to zrobić i po prostu stałam z zapartym tchem na początku tego koncertu, jak ona szła z tą pochodnią. Najpierw taka duma, później to zgasło. No takie rzeczy się zdarzają i to jest coś, co później długo pewnie pamiętamy i myślimy nad tym, jak to można było inaczej rozwiązać.
1: No właśnie, drodzy słuchacze, gdybyście też mogli sobie wyobrazić, że Kasia potrzebowała kilka godzin pewnie na wykonanie takiego znicza olimpijskiego, który w efekcie wystąpił tylko na kilka minut? Nawet na kilka sekund być może, bo
0: tak,
1: to było tylko przejście przez całe studio.
0: Tak, to było około minuty, dokładnie, tak
1: i
0: jak mówisz.
1: I później znicz już przestał być potrzebny. No ale ważną rolę odegrał na samym początku, także
0: tak,
1: takie są przy przygotowania.
0: Przy słynnych przetworach też się nachodziłam po targach, po sklepach, no bo tam były
1: kisiłaś ogórki?
0: Właśnie nie, moi rodzice wcześniej kisili, więc postawiłam te już zakiszone, ale też zamawiałam te takie wieczka do słoików, żeby to tak ładnie wyglądało. Jeździłam po słoiki, jeździłam po stare garnki, szukałam takich garnków emaliowanych, bo tam był właśnie Martyna czytała przepis w trakcie muzyki i potrzebowała takie stanowisko, więc ja jeździłam szukać ceraty takiej babcinej, takiej wiecie, co na wsiach u babci leżały na stołach, różne jakieś kratki, kwiatki, warzywka czy owoce, jakieś stare misy i to zazwyczaj się odbywa tak, że słuchajcie, potrzebujemy starych misek, czegoś tam i o ile ja w swojej komórce w bloku nie mam takich rzeczy, bo jestem, no mieszkam kilkanaście lat w Warszawie, ale dziewczyny, które tutaj się wychowywały i miały tutaj rodziców, dziadków, to mają w tych piwnicach naprawdę skarby. I zazwyczaj to jest, słuchajcie, potrzebujemy starej misy, czegoś tam, starego plecaka turystycznego, rzeczy, których nie ma prawa być już gdzieś. A dziewczyny przynoszą, Lilka czy Martyna, ze swoich piwnic stare narty, stare plecaki, jakieś kaski, nie wiadomo co. I to wszystko się jakoś tak wspólnymi siłami zbiera. A macie stare koce, takie w kratę, nie takie nowoczesne, te takie polarkowe, tylko te takie stare, zwykłe, włóczkowe. No i nagle się pojawiają te koce, a kosze wiklinowe jeszcze potrzebujemy. I to jest często taka zbieranina nasza wspólna, też przy tych scenografiach, ale myślę, że dzięki temu to też ma klimat swój, no bo to są rzeczywiście rzeczy, o które nam chodzi i one rzeczywiście są stare i jakimś cudem się znalazły w tych piwnicach u tych dziewczyn, więc to jest naprawdę super, że dziewczyny mają takie możliwości. Natomiast przy przetworach też moje wycieczki po targach, po jabłka wożone kilogramami, dynie, pory, kalafiory. Także to są też zakupy spożywcze często, które wchodzą w skład scenografii, bo to wszystko musi jakoś wyglądać. No ale dzięki temu nasi słuchacze też po koncercie, ci co się pojawili na miejscu, też po koncercie mogli dostać jabłuszko.
1: No właśnie, a teraz jest szansa dostać podwójne zaproszenie na koncert Alphabet Orkiestry. Jeżeli macie jakieś wspomnienia, jeżeli byliście na którymkolwiek z naszych koncertów, to koniecznie dzwońcie i takie podwójne zaproszenie być może będzie właśnie powrotem do naszych koncertów. 22 645 20 55.

0: Lato z alfabetem orkiestry to za nami już. Teraz jest alfabet orkiestry, czyli nasza już teraz noworoczna, w nowym roku szkolnym propozycja na to, abyście mogli trochę poznać nasze koncerty, poznać nasze wyjątkowe wydarzenia, które mają miejsce w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Mamy też już słuchacza, który dodzwonił się do nas. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Aaron.
0: Aaron, witamy cię bardzo, Aaronie.
1: Karol,
0: o, Karol, witamy cię, Karolu. No, Aaron, Karol, też bardzo ładne imię. Karolu, powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: Z Warszawy. Czy byłeś kiedykolwiek na naszych koncertach?
1: Tak.
0: Tak, o, tak trochę nieśmiało, ale byłeś na jednym czy na więcej?
1: Byłem na dwóch albo trzech koncertach.
0: O, wspaniale. Pamiętasz może tytuły tych koncertów, albo co tam się działo na tej scenie?
1: Jeden koncert to był jakiś taki świąteczny koncert.
0: Kolędowy pewnie. Mhm.
1: Pewnie tak. A jeden to był urodzinowy koncert.
0: Urodzinowy, tak, oczywiście, był też taki koncert, czyli to są twoje wspomnienia z tych koncertów, świąteczny i drugi świąteczny, bo nasze urodziny też były bardzo ważnym wydarzeniem. I powiedz, co zapamiętałeś z tych koncertów?
1: Pamiętam, że z tamtego świąteczka, na świątecznym koncercie było dużo świątecznych utworów.
0: Mhm. Pewnie śpiewałeś razem z naszymi muzykami, te wszystkie kolędy wykonywałeś?
1: Tak.
2: Karolu, a czy ty pamiętasz, że na scenie stał taki duży kalendarz adwentowy?
1: Nie, ale pamiętam, że były tam jakieś trzy prezenty.
2: A, to był jeszcze poprzedni. To chyba nie był świąteczny koncert. To wtedy, co pan grał na maszynie do pisania utwór?
1: Chyba tak.
2: To chyba, ja nie pamiętam, ale to chyba nie był świąteczny koncert.
0: Mhm. No nic, no w każdym razie wspomnienia jakieś są. Bardzo dużo pewnie pięknych utworów udało ci się usłyszeć. A czy byłeś też na warsztatach? O, no nic, no w każdym razie następnym razem, kiedy będziesz miał okazję, to koniecznie skorzystaj z tej okazji, żeby właśnie też pójść na warsztaty. No i jeżeli tylko masz okazję i masz czas, to w przyszłym tygodniu mamy dla ciebie podwójne zaproszenie na nasz koncert. Czy chciałbyś się wybrać?
1: Tak.
0: Tak. A z kim byś wybrał się na taki koncert? Kogo byś zabrał ze sobą?
1: Mam.
0: Mamy. No to w takim razie takie podwójne zaproszenie trafi do ciebie już za chwilę, Karolu. Mam nadzieję, że będzie okazja.

0: żeby spotkać się i żebyś mógł mieć kolejne nowe wspomnienia i mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. Karolu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za telefon. Mam nadzieję, że widzimy się już za tydzień, tak?
1: Tak.
0: Tak, to w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa! Do widzenia. To był Karol, który otrzymał już takie podwójne zaproszenie. Jeżeli będziecie uważnie słuchać, to jeszcze jedno być może uda nam się dla Was tutaj wywalczyć, bo te zaproszenia i te bilety bardzo szybko się rozchodzą. Już chyba całkiem niewiele zostało na najbliższy koncert B jak Babie Lato.
2: Niewiele. Niewiele, bo niecałe, myślę, że około 50-70 może. Nie sprawdzałam teraz, no ale bilety były... Ogłosiliśmy to w Dzień Dziecka, że można już kupować bilety na wszystkie koncerty do końca roku, więc na stronie Bilety24 na pewno znajdziecie bilety na kolejne koncerty. Będzie ich 4, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Nie pamiętam teraz dokładnie 12, chyba 10.
0: Mm-hmm. Mamy tak, za chwilkę wszystkie tak. Jeszcze
2: pamiętam,
0: opowiemy.
2: 19 grudnia na pewno.
0: Tak, ale w każdym miesiącu, bo będzie tak. Wrzesień, październik, listopad. Będą te koncerty, więc...
2: I grudzień. Mm-hmm.
0: Tak, grudzień oczywiście też. Będzie okazja, żeby przynajmniej na jeden się wybrać, a może na wszystkie, bo jeżeli wybierzecie się na wszystkie, to też będzie niespodzianka.
2: Tak, to jest też coś, co wprowadziliśmy przy poprzednim półsezonie, że tak powiem, przedwakacyjnym, czyli karty małej melomanki i karty małego melomana. To są karty, które otrzymujecie od nas przy pierwszym i przy drugim koncercie. I analogicznie, jeżeli uzbieracie 4 albo 3 pieczątki przy każdych kolejnych koncertach, to przy ostatnim koncercie na święta w grudniu możecie otrzymać od nas upominek od Polskiego Radia Dzieciom.
0: No właśnie, ja tak tutaj sobie podglądam, bo można jeszcze teraz sprawdzić i wybrać te miejsca. Także już zostały tylko ostatnie rzędy wolne w tym koncercie na najbliższą sobotę, B jak Babie Lato, także też no, można sobie już tutaj podejrzeć. A później mamy M jak Mistrz, czyli 10-10, łatwo zapamiętać.
2: 10-10.
0: Tak, a tutaj też łatwo zapamiętać, bo 12 o godzinie 12, więc takie mamy akurat jakieś bardzo fartowne daty. M jak Mistrz, czyli październikowy koncert, później...
2: Tak, związany z Dniem Nauczyciela.
0: O, właśnie,
2: który
0: tak.
2: jest właśnie w październiku.
0: Tak, o tym też już za chwilę powiemy, co tam się będzie działo. Potem C jak Ciągle Pada, 14 listopada. No i oczywiście kolędowy 19 grudnia. Mhm. To są te nasze propozycje. Myślę, że warto skorzystać, no bo oczywiście też to, co jest wyróżniające nasze koncerty, to jeszcze warsztaty. A to też bardzo dużo pracy, aby takie warsztaty przygotować.
2: Tak, tylko to już troszkę nie nasza praca, w takim sensie, że tutaj współpracujemy z niezawodną i bardzo kreatywną panią Asią, która zawsze pyta o to, jaki będzie temat kolejnego koncertu i wspólnie po prostu dostajemy od niej kilka propozycji tego, co ona chciałaby przygotować na takich warsztatach. No i tutaj nasza pani dyrektor decyduje o tym, co to będzie, którą wersję wybieramy. No i Asia już się zajmuje tym, żeby przygotować wszystkie potrzebne rekwizyty. Często też myślę, że zajmuje jej to bardzo dużo czasu, bo często na przykład w przypadku tych radioodbiorników otwieranych, do których można było schować telefon, no tutaj dużo pracy Asia wykonuje wcześniej sama po to, żeby te warsztaty przebiegły sprawnie, żeby nie trwało to zbyt długo też na miejscu, no bo jest bardzo dużo osób, jest bardzo duży ruch i po prostu tak logistycznie musimy się też z tym jakoś uporać, więc myślę, że Asi zajmuje to naprawdę dużo czasu w domu, żeby to przygotować i też przyjeżdża z wieloma pomocnikami swoimi, którzy pomagają później wam przy tworzeniu tych
0: ja
2: swoich
0: muszę
2: dzieł.
0: Powiedzieć, że ja też brałam udział w tych warsztatach.
2: W których?
0: I to nie jednych, ale przede wszystkim ja jestem fanką kwiatków. Czyli to był ten wujak Wiosna, gdzie robione
2: gdzie
0: były
2: pluszowe
0: kwiatki. No i ta wata, która po prostu fruwała
2: wszędzie.
0: Pod całym foyer, to naprawdę był, myślę, że bardzo dobry
2: tak,
0: pomysł.
2: Tak, tutaj jest kolejny element, bo to już jest praca pań, które sprzątają, bo często to studio w sobotę.

0: Wieczorem też jest zajęta, co oznacza, że ono musi być szybko po naszych warsztatach. Przyznaję się, że to jest dosyć nietypowe w tych w murach właśnie studia Lutosławskiego, że się dzieją takie rzeczy we foyer, więc tutaj szczególne ukłony dla pań, które później muszą się z tym uporać, bo mają na pewno dużo więcej pracy, a często jest tak, że o 14, kiedy zazwyczaj koło 14 kończymy te warsztaty i one już szybciutko muszą wszystko posprzątać, wszystko przygotować, bo jest znowu rezerwacja sali na jakieś wydarzenie albo radiowe, albo zewnętrzne w tej sali. I ta sala musi znowu być czysta, wyglądać ładnie, zarówno sala, jak i foyer, i być wszystko przygotowane pod kolejne wydarzenie.
1: Ale powiem tylko, jak niezwykle ważne jest to, że po koncercie dzieciaki wychodzą nie tylko z tą wspaniałą muzyką w głowie, ale też właśnie z jakąś niewielką niespodzianką, którą dodatkowo jeszcze własnoręcznie wykonały, co jest moim zdaniem naprawdę świetnym pomysłem. Mój kwiatek wciąż jest piękny, bo tylko wytłumaczę, to były takie pluszowe kwiatki, które trzeba było bardzo, bardzo mocno wypychać takim wypełniaczem, tak jak są pluszowe misie czy lalki różne wypełniane, i sami potem mogliśmy takiego kwiatka zabrać do domu. No ale były też wspaniałe inne warsztaty, przygotowywaliśmy różne ciekawe przedmioty, które
0: tak,
1: mam nadzieję, że
0: koszulki,
1: są w waszych domach.
0: Bębenki, właśnie radioodbiorniki, doniczki gipsowe chyba też były, medale na Polskiego Radia dzieciom. To jest zawsze związane z tematyką koncertową, ale właśnie taki był zamysł tego wszystkiego, że jednak dziecko przez godzinę siedzi w miejscu i chłonie tą sztukę. No a dzieci lubią się ruszać, lubią pożytkować swoją energię, więc później w naturalny sposób chcieliśmy im dać przestrzeń do tego, żeby raz spożytkować tę energię, dwa, twórczo ją spożytkować, czyli stworzyć coś, z czym poza tymi doznaniami artystycznymi, z czym faktycznie opuści studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
1: A to opuszczenie tego studia też nie zawsze jest takie oczywiste i szybkie, bo wielu melomanów i tych, którzy bardzo im się spodobał ten koncert, mogą jeszcze wejść nawet na scenę i dotknąć chociaż instrumentów, porozmawiać czasami z muzykami, bo oni też czasami zostają i mogą się wymienić swoimi doświadczeniami, więc też bardzo ważny element takiego dotknięcia już takiego realnego tego świata muzyki. Dlatego myślę, że to naprawdę jest bardzo wyjątkowe wydarzenie i jeszcze za chwilę do tego wrócimy, a na razie Czekoladowe Miasto.

53 minuty do godziny 13, a trwa Alfabet Orkiestry, czyli nasza propozycja na ten rok szkolny dla Was, abyście mogli też trochę opowiedzieć o swoich doświadczeniach muzycznych, ale też posłuchać o tym, co organizujemy my jako Polskie Radio Dzieciom dla naszych słuchaczy. No to właśnie są te koncerty, koncerty Alfabetu Orkiestry, które odbywają się regularnie w tym roku, w tym nowym sezonie, co miesiąc. Będziemy się spotykać od września do grudnia. Na razie mamy rozpisane koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie przy ulicy Modzelewskiego 59. Bilety są dostępne na godzinę przed koncertem, o ile nie zostaną wyprzedane, ale też oczywiście można je znaleźć na stronie internetowej, a w cenie biletu są warsztaty, no i oczywiście też dostęp do radiowej kawiarni przed i po koncercie, co też stanowi takie, myślę, że miłe urozmaicenie. Koncert Alfabet Orkiestry już za tydzień o godzinie 12. B jak babie lato. Jeszcze w drugiej godzinie naszej audycji opowiemy o tym, jak dużo pracy kosztuje wykonanie takiego koncertu, przygotowanie go. Kasia Pietrzak opowiadała nam w tej pierwszej godzinie, jak dużo osób i ile czasu czasami wymaga przygotowanie wielu rekwizytów, no i całego oczywiście scenariusza. A do takiego koncertu też potrzebni są ludzie z różnych dziedzin, z różnych branż, którzy pomagają nam taki koncert przygotować. Już po godzinie 13 usłyszymy się znowu i Kasia Pietrzak opowie nam jeszcze kilka ciekawych informacji o tym koncercie. Może nam też trochę zdradzić różnych tajemnic, zabierze nas za kulisy, co tam się dzieje, jak przygotowują się muzycy, co robi cała ekipa techniczna, no i też jak trzeba przygotować całą scenografię. O tym już trochę opowiadaliśmy, ale myślę, że warto jeszcze zdradzić kilka rąbków tajemnicy, uchylić kilka rąbków tajemnicy, bo wydaje mi się, że te koncerty są wyjątkowe na mapie tych koncertów, które są organizowane dla dzieci. Oczywiście muzyka poważna wcale nie musi być tylko dla dorosłych. Dzieci odkrywają w niej również fantastyczne elementy i z taką muzyką też wracają do domu pełni wrażeń po koncercie.

klasie i po warsztatach. Także zapraszamy. Jeszcze w drugiej godzinie pojawią się też bardzo ważne osoby, które są za kulisami tego koncertu, których nie widać na co dzień i nie widzicie tego, jak bardzo dużo pracy wkładają w przygotowanie tych koncertów, ale są. Są i ta ich praca jest bardzo potrzebna. Pani Bożenka Mieczkowska, kierownik produkcji z Agencji Muzycznej, czuwa nad przygotowaniem tego koncertu i też Wam opowie o tym, jak to wygląda z jej perspektywy. No i odezwie się też nasza kierowniczka, czyli Justyna Dżbik-Kluge, która opowie o tym, jak powstał w ogóle pomysł na tworzenie takich koncertów dla dzieci i dlaczego warto w nich uczestniczyć. To już wszystko w drugiej godzinie naszego spotkania, a będą też do wygrania podwójne zaproszenie. Będzie podwójne zaproszenie dla naszych słuchaczy. Także zostańcie z nami, bo myślę, że warto.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mull. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mull przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: Brawo!
1: Good enough.
0: Rozmowy z Brandonem Malem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
2: Radiowe Poczytanki.
0: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
3: Autopromocja.

I już 5 minut po godzinie 13, a to druga godzina naszego alfabetu orkiestry audycji, która zawsze o godzinie 12 będzie się pojawiała w sobotę, więc mam nadzieję, że będziecie wtedy z nami, będziecie nas nie tylko słuchać, ale i opowiadać o swoich doświadczeniach muzycznych. Być może są wśród nas nie tylko melomani, ale i muzycy, a także ci, którzy brali udział w naszych koncertach alfabet orkiestry i będą mogli opowiedzieć o swoich wrażeniach. My dzisiaj trochę zaglądamy za kulisy koncertów Alfabet Orkiestry. W zeszłym sezonie było ich całkiem dużo i tych wrażeń myślę, że jest nie tylko w Was dużo, ale i również w nas, bo to wszystko kosztowało również bardzo dużo pracy, o czym opowiadała Kasia Pietrzak w pierwszej godzinie.

0: godzinie i do tego też jeszcze wrócimy. A na razie rozmowa z panią Bożenką Mieczkowską, która odpowiada za kierownictwo produkcji z ramienia Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo obowiązków, no i również wspomnień. To posłuchajcie w takim razie, co mówi pani Bożenka Mieczkowska, a przy okazji oprowadza nas też trochę po pustym jeszcze studiu imienia Witolda Lutosławskiego, które już za tydzień będzie pewnie w pełni zapełnione wami. No to zapraszam w takim razie pani Bożenka teraz. Znajdujemy się w budynku Polskiego Radia, gdzie znajduje się też studio imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie zawsze odbywają się koncerty z cyklu Alfabet Orkiestry. Jest z nami dzisiaj pani Bożenka Mieczkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Bożenko, dzisiaj jest tutaj pusto, nie ma nikogo, ale są już przygotowane siedzenia, są już przygotowane pulpity. Tutaj wkrótce odbędzie się pierwszy z nowego cyklu koncert Alfabet Orkiestry.
1: Tak, bardzo się cieszymy. Pulpity i krzesła i instrumenty są przygotowane, ponieważ orkiestra, która zawsze gra na naszych koncertach, w sobotę najbliższą ma inaugurację sezonu. Jest to ich pierwszy koncert i zaraz później w następną sobotę mamy nasz ukochany Alfabet Orkiestry, który rozpocznie nowy sezon, również dziecięcy. Bardzo się z tego cieszymy i bardzo czekamy na was.
0: Ale pani jest tutaj nieprzypadkowo, bo pani jest taką dobrą duszą tego koncertu. Dzisiaj rozmawiamy o tych osobach, których nie widać na scenie, którzy nie występują przed publicznością, ale wkładają mnóstwo pracy i serca do tego, aby te koncerty się odbywały. I pani jest tego najlepszym przykładem.
1: No, ja zajmuję się taką organizacją koncertów trochę od kuchni. Umawiam reżyserów dźwięku, którzy te koncerty nagrywają, tak żebyście wszyscy słyszeli je na antenie. Jest to Gabrysia Blicharz i Michał Berezak. Przy konsolecie w studiu siedzi Jacek Gładkowski, który jest reżyserem dźwięku i robi nagłośnienie tak, żeby publiczność słyszała wszystkich, głównie panią Martynę i panią Liliannę Krych, które prowadzą te koncerty. No jeszcze jest pani inspicjent, która dba o to, żeby artyści wyszli w odpowiednim momencie. No jest mnóstwo osób, które przygotowują każdy element koncertu, żeby wszystko razem zabrzmiało, żebyśmy o właściwej porze weszli na antenę. To jest naprawdę ogromna ilość osób.
0: Tutaj idąc środkowym rzędem, jeżeli byliście na naszych koncertach, to jest taki pulpit, przy którym siedzą nasi pracownicy, którzy właśnie dbają o to, aby ten koncert był doskonale słyszalny, tak?
1: Tak jest. Mówiłam właśnie o Jacku Gładkowskim, który tutaj siedzi i nagłaśnia ten koncert, żebyśmy świetnie słyszeli. To jest konsoleta, która znajduje się w studiu koncertowym, bo ci, którzy rejestrują, nagrywają i transmitują, robią to z reżyserki. Mają tą ogromną konsoletę z ogromną ilością przycisków.
0: Znajdujemy się właśnie przy tym biurku, gdzie znajduje się plątanina kabli, ekrany, no i oczywiście te wszystkie pokrętła, które służą do tego, aby wszystko brzmiało bardzo dobrze. Ale wchodząc tędy na górę, widzimy całe studio Witolda Lutosławskiego z góry. Tutaj możemy obserwować, jak piękna i wielka jest ta scena. Tutaj siedzi reżyser, jest też pani inspicjent. Powiedziała pani o pani inspicjent. Kim jest pani inspicjent?
1: Pani inspicjent to taka osoba, która jest poza studiem koncertowym, tam gdzie znajdują się garderoby artystów. I ona jest zawsze ze słuchawkami na uszach, żeby podsłuchiwać, co się dzieje na antenie radiowej, żeby w odpowiednim momencie, kiedy koncert zostanie zapowiedziany, dać sygnał wszystkim do rozpoczęcia koncertu. Wtedy oczywiście muzycy już muszą być na scenie, wszystko musi być przygotowane, no bo jeśli jest transmisja, radio nie lubi ciszy. Wszyscy muszą być w gotowości, żeby rozpocząć koncert.
0: Pani jest tutaj osobą,

0: osobą, która wszystko nadzoruje, umawia, sprawdza, czy wszystko działa. Czy to jest trudna praca?
1: Chyba nie, jest bardzo przyjemna. Są oczywiście różne sytuacje trudne, ale doświadczenie, które zostało przez lata właściwie nabyte, pozwala zapanować nad wszystkimi trudnymi momentami, a radio jest takim miejscem, które jest magiczne. No ja pracuję w radiu od 1988 roku, czyli bardzo, bardzo długo.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy teraz dalej, bo tutaj wchodząc tymi drzwiami, którymi wy również będziecie wchodzić, trafiamy do holu głównego. Tutaj będą na was czekać nasi pracownicy, którzy przywitają wszystkich tutaj w tych drzwiach. Wcześniej przejdziecie też przez szatnię, żeby zostawić swoje ubrania. Tutaj też będziecie mogli spotkać naszych dziennikarzy, a na dole będą też warsztaty. Wszystko jest tak zorganizowane, aby dzieci podczas koncertów Alfabety Orkiestry czuły się najlepiej. No i chyba dobrze to wychodzi.
1: No wychodzi to świetnie. Dzieci w zasadzie przez całą godzinę intensywnie słuchają, biorą udział w tych koncertach, są zapraszani do współorganizowania tak naprawdę. Często rodzice wspomagają panią dyrygent. No i takim deserem po koncercie są warsztaty, które są bardzo, bardzo ciekawe. Dzieci świetnie odnajdują się w tych różnych przestrzeniach. Przeróżne rzeczy wspaniałe wykonuje się na tych warsztatach. Wszyscy się doskonale bawią. I rodzice, i dzieci wychodzą zawsze z jakimś upominkiem, który sami wykonują podczas tych warsztatów.
0: A za co lubi pani koncerty Alfabetu Orkiestry i czym one się różnią od innych koncertów, które również pani organizuje?
1: No przede wszystkim są tu dzieci. Dzieci są spontaniczne, dzieci są radosne, dzieci są ciekawe wszystkiego. Dziecięce koncerty są zupełnie inne, one mają zupełnie inną energię. Oczywiście jest mnóstwo koncertów klasycznych, na które też przychodzą dzieci, ale troszeczkę starsze już, które przychodzą po to, żeby posłuchać muzyki klasycznej. Ale te dziecięce koncerty mają taką siłę w sobie. Dzieci naprawdę myślę, że wychodzą z nowymi, świetnymi wrażeniami po takich spotkaniach tutaj u nas w studiu Lutosławskiego. Zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie na te wszystkie koncerty, które są przygotowywane specjalnie dla was.

0: 18 minut po godzinie 13. Alfabet Orkiestry, czyli nasza propozycja weekendowa na to, abyście wspólnie z nami spędzili czas w takim muzycznym świecie. Przed chwilą z panią Bożenką Mieczkowską przeszliśmy się po studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wyszliśmy też na foyer i dookoła tak, żebyście mogli trochę zapoznać się chociaż wirtualnie z tą przestrzenią. No ale jeżeli już teraz wiecie po naszych rozmowach, że za koncertem stoi bardzo dużo osób, które chcą, aby wypadło wszystko świetnie, jak najlepiej, abyście wy się bardzo dobrze bawili, no to musi być też osoba, która jest mózgiem całej operacji, no ale też osoba, która wymyśliła cały koncert od początku do końca i która od początku do końca również interesuje się tym, jak on wypadnie, analizuje każdy element tego godzinnego wystąpienia, także posłuchajcie teraz rozmowy z Justyną Dżbik-Kluge, która jest kierownikiem Polskiego Radia Dzieciom, a także pomysłodawczynią naszych koncertów Alfabet Orkiestry. Ruszamy z nowym sezonem koncertów Alfabetu Orkiestry. Jest z nami Justyna Dżbik-Kluge, która jest pomysłodawczynią i wielkim sercem tych koncertów. Powiedz, jaki będzie ten najbliższy koncert?
1: Ja się obawiam, że jestem głównie mózgiem tych koncertów. Dzień dobry, bardzo mi miło, witajcie. Sercem jest zawsze Kajetan Prochyra, czyli dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. No serce to emocje, a emocje to artyści. On jest tą artystyczną częścią, a ja jestem tą częścią tabelki, Excel, jaka scenografia, jaki budżet, kiedy robimy, czy sprzedaliśmy bilety. Stąd ten mózg. I też a propos tego serca i mózgu, my ten koncert stworzyliśmy, czy format koncertów, jakimi są koncerty pod hasłem Alfabet Orkiestry, stworzyliśmy razem. Tak naprawdę również z tobą, bo ten koncert to nie jest tylko koncert. Hasło Alfabet Orkiestry to jest bardzo pojemna rzecz. To jest podcast, który cały czas można znaleźć na naszej stronie internetowej, na podcastach Polskiego Radia w zakładce dla dzieci. Ja bardzo gorąco zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo my naprawdę bierzemy wszystkie literki alfabetu i przyglądamy się wszystkim możliwym instrumentom. I bardzo chcemy wam, dzieciaki, opowiadać o tym, jak orkiestra działa i dlaczego działa i na czym to w ogóle wszystko polega. I stąd narodził się pomysł, że skoro mówimy o orkiestrze, no to niech orkiestra zagra. I tak właśnie stworzyliśmy koncerty dziecięce Alfabet Orkiestry, gdzie jest duet. Teraz w najbliższej

0: odsłonie 12 września. Będzie ślub, bo będzie Sen nocy letniej Mendelssohna, a jak Mendelssohn to oczywiście marsz weselny, no a jak wesele to duet. No więc my jesteśmy tutaj zawsze w duecie. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i Polskie Radio Dzieciom. To jest wspólny pomysł, wspólny projekt. Muzycy orkiestry też musieli się zgodzić na pewną formę grania koncertów innych niż standardowe. Oni nie są we frakach, oni nie są w czarnych sukienkach. Mrety, jak oni się przebierają na koncerty dziecięce. Co tam się dzieje? W ogóle uruchamiają wszystkie kolorowe skarpetki, krótkie portki, szelki, czasami mają czapki. Na koncercie przed wakacjami byliśmy na podwórku i cała orkiestra wyglądała jak banda dzieciaków z podwórka. Ja byłam mamą, która krzyczała na balkonie: hej, do domu, na obiad! Także staramy się, żeby te koncerty były interaktywne, ale w takim bardzo analogowym rozumieniu. Nie dajemy nikomu tabletów, absolutnie nie, ale włączamy do wspólnej zabawy, włączamy do przeżywania tej muzyki i do rozumienia tej muzyki. Cieszę się bardzo, bo w tym roku mamy plan już do końca roku. To znaczy koncerty wracają rzeczywiście po wakacjach, będą co miesiąc, we wrześniu, w październiku, w listopadzie i w grudniu. Koncert grudniowy w naturalny sposób to będzie koncert kolędowy, to jest koncert familijny, rodzinny, dajemy śpiewniki, razem śpiewamy. To jest wydarzenie wzruszające, tutaj nie ma co kombinować, nie ma co udziwniać, trzeba przepięknie dobrać repertuar. Może być problem, bo każdy ma ulubioną kolędę. Więc są dyskusje, a czas jest ograniczony, no nie możesz śpiewać 3 godziny, więc są dyskusje, czy Lulajże Jezuniu, czy gramy może Bóg się rodzi, a co ty wolisz, więc spokojnie nad tym będziemy pracować, bo do grudnia jeszcze czas. We wrześniu koncert trochę magiczny, trochę taki łączący właśnie jak to ten miesiąc, lato z jesienią, czyli piękną, słoneczną porę z taką mroczną często, gdzieś tam liście opadające, robi się ciemno. Koncert 12 września pod hasłem Babie Lato. I mogę zdradzić, że ten koncert będzie po raz pierwszy w takiej formule, jeszcze tego nie robiliśmy, napisaliśmy bajkę. Cały scenariusz koncertu jest bajką, więc nasi prowadzący, ale będą też goście, będą aktorami i będą opowiadać, no nie zdradzę zbyt dużo, ale kanwą tej bajki jest utwór Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna. Chodziło nam właśnie o zachowanie takiego magicznego charakteru tego utworu i też magicznego charakteru Snu nocy letniej, bo tam przecież jest dużo przedziwnych istot, stworzeń, a może wróżki, a może skrzaty, a może wielka pajęczyca. Może się okazać, że na scenie nasza dyrygentka w takim pajęczym stroju się pojawi. Zastanawiamy się, czy wtedy jak będzie miała dużo rączek i będzie dyrygowała, to orkiestra nie pomyli rączek i batuty i nie będzie wiedziała jak grać. Także szykujemy naprawdę coś bardzo fajnego. No i cieszę się, że wracamy po wakacjach, bo te koncerty naprawdę wpisały się mocno w program Polskiego Radia Dzieciom. Na stałe mamy stałą publiczność i bardzo na Was czekamy.
1: A co czujesz, kiedy Lilianna Krych, nasza dyrygentka, po raz pierwszy poruszy batutą?
0: Ja czuję ulgę, że się znowu udało. Wiesz dobrze o tym, że jak się jest, i to też dla Was taka informacja, będziecie pracować w różnych miejscach i na przykład robić rzeczy, które inni będą oglądać, inni będą bić brawo i mówić jakie piękne, a Ty znasz kulisy powstawania tego, to jest wiele miesięcy pracy. Myśmy nad tymi koncertami rozpoczęli pracę grubo przed wakacjami, później przed samym koncertem, to jest dobieranie strojów, dobieranie scenografii, ustalanie scenariusza, a może będzie potrzebny reżyser. W tej odsłonie, w koncercie 12 września wspiera nas wspaniały reżyser związany z Polskim Radiem, Adam Wojtyszko. Czyli on tę bajkę no, musi jakoś przełożyć na scenę, połączyć słowo z muzyką. Za tę muzykę zawsze odpowiada Lilka i Kajtek. Oni wybierają utwory. Czasami, tak jak teraz, gramy jeden utwór i na nim budujemy całą narrację koncertu, który trwa godzinę. Zawsze staramy się, żeby były takie momenty, kiedy włączamy publiczność, że ktoś wchodzi na scenę, ktoś na czymś gra. Na jednym z koncertów dawaliśmy dzwonki. Na koncercie przed wakacjami, kiedy byliśmy na podwórku, to graliśmy w koszykówkę nawet na scenie studia Witolda Lutosławskiego. Także ja czuję ulgę i ja się często wzruszam. Były takie koncerty, na których ja płakałam, wiesz, bo kiedy już słucham tej muzyki, bo jednak nawet jak masz całe to otoczenie, jak macie całe to otoczenie, czyli dzieją się rzeczy, przebrana orkiestra, Martyna Chuderska, która prowadzi, na przykład wchodzi z wielką pochodnią, albo Jacek Zawada, który ją wspiera w tym prowadzeniu, wbiega jako trener z gwizdkiem i tam, wiesz, biegnie przez studio, to jednak w pewnym momencie się wszyscy wyciszają i słychać tylko muzykę i słychać tylko instrumenty. Na przykład kiedy graliśmy Orawę Kilara, no to było coś niesamowitego. Dzieciaki wpadły w taki trans. Wy w ogóle wspaniale, dzieciaki, odbieracie taką muzykę klasyczną. To jest nieprawda, że ona was nudzi. To jest kompletnie nieprawda, bo wy jesteście tak wkręceni, więc kiedy słychać już te nuty, te przełożone właściwie na dźwięk, to ja się bardzo często wzruszam.
1: Już wkrótce ruszamy z nowym

0: sezonem. Już wiemy, co nas czeka, chociaż odrobinę uchyliłaś rąbka tajemnicy, ale powiedz, dlaczego ty lubisz przychodzić na te koncerty?
1: Ja bardzo lubię przychodzić na te koncerty, bo ja zawsze obserwuję publiczność i my mamy naprawdę bardzo taką międzypokoleniową publiczność. Malutkie dzieciaki do nas przychodzą, co jest super, ale też zachęcamy rodziców, żeby przychodzić z nieco starszymi, takimi przedszkolakami, wczesna szkoła podstawowa, bo takie super maluchy pod tytułem kilka miesięcy albo 2-3 lata, takie dzieciaki oczywiście chłoną muzykę po swojemu, ale taki wątek edukacyjny, który też staramy się włożyć w te koncerty, zupełnie inaczej, może nawet lepiej, przyswoją dzieci nieco starsze, więc rozmawiając o tych koncertach, myślimy sobie 7+, takie 7-latki, 6-latki, 9-latki, to jest wspaniała sprawa, bo za tym dzieciaki załatwimy za Was lekcje muzyki. Ja pamiętam jeden z pierwszych koncertów, chyba w ubiegłym roku, słyszałam taką rozmowę mam wychodzących, no świetne to było, przecież Wy to wszystko teraz robicie w szkole teraz, o czym tutaj było, o instrumentach, bo faktycznie to był taki koncert, w którym bardzo konkretnie opisywaliśmy, czym się zajmują konkretne instrumenty. Więc ja lubię przychodzić, bo lubię patrzeć na to wypełnione studio Lutosławskiego. Ja w ogóle bardzo lubię to studio. Każdy kto z Państwa, kto nie był i z Was, dzieciaki, kto nie był w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, proszę przyjechać. Bilety są naprawdę w przyzwoitych cenach. My je również rozdajemy na różne możliwe sposoby, także bardzo warto. Akustyka, która jest w tym miejscu, to jest taki dźwięk, który otula. A żyjemy w czasach, mówi się dużo o tym, takiego zaśmiecenia hałasem, szczególnie w dużym mieście, jakim jest Warszawa, gdzie jest nasza siedziba i gdzie jest studio. Jak się tam usiądzie, to normalnie jak plaster na ucho, więc ja kocham to studio, ono jest też piękne i wiadomo, że koncert ma taką podniosłą atmosferę. No i też to, co jest, uważam, sukcesem naszych koncertów, to jest to, że nie ma nudy, bo wiesz, jak to jest, Marta, gdzieś tak w okolicach 20 minuty, ja też mam dzieci, pozdrawiam Mariana i Henryka, no to po 15 minutach już jest, mamo, nudzi mi się, zrobiłbym coś innego. A jak się dobrze zbuduje koncert wokół dobrej muzyki, takiej rzeczywiście trafiającej, to nie ma czegoś takiego, że się robi szmer na sali, albo że dzieci zaczynają wychodzić z rzędów. Na naszych koncertach dzieci siedzą na miejscach. Raczej, uruchamiamy sami, robimy falę meksykańską, czasami kogoś zaprosimy, ale nie ma takiego założenia, że się biega jakoś szczególnie po sali. I jeżeli ta muzyka trafia, a trafia, to udaje się to utrzymać i nie ma właśnie takiej nudy, więc dla mnie wielką nagrodą jest patrzenie na pełną salę, która do nas przychodzi. No i też lubię bardzo warsztaty, które robimy po tych koncertach, dlatego że to akurat było moim celem, żebyśmy nie przychodzili tylko na koncert. To znaczy, żeby Państwo i Wasze dzieciaki, żebyście Wy, nasi słuchacze, nie przychodzili tylko posłuchać muzyki i poszli do domu, tylko my Wam tworzymy taką przestrzeń, żeby sobie pobyć razem. Przychodzi się chwilę wcześniej, zapraszamy od 11:30, dlatego że no jednak trzeba się ustawić, no ta transmisja zaczyna się, koncertu można posłuchać na żywo na antenie, więc chwilę wcześniej jest otwarty bufet, można napić się kawusi, pogadać. Już jesteśmy w innym otoczeniu niż taka codzienna. Potem jest koncert, który wprowadza wyjątkową atmosferę i po tym koncercie są zawsze warsztaty. Mamy też szczęśliwie przeróżnych partnerów, którzy mają swoją ofertę warsztatową, ale mamy naszą cudowną panią Asię, która na każdy koncert szykuje inne warsztaty, które są uszyte pod dany temat. Na podwórku robili koszulki, takie t-shirty podwórkowe, kiedy był koncert właśnie podwórkowy przed wakacjami. Teraz mamy babie lato i będą dzieciaki robić łapacze snów. Widziałam takie bardzo piękne, tak? Nie pamiętam teraz wszystkich warsztatowych rzeczy, ale pamiętam, były takie piękne słoiki, robiliśmy też w ubiegłym roku jesienią ze skrzatami.
0: Kwiatki
1: na wiosnę, to ty pamiętasz. Więc te warsztaty i potem ta cała ekipa stoi sobie, siedzi we foyer studia koncertowego Polskiego Radia i robią razem rzeczy. I o to chodzi, żebyśmy razem ten czas spędzili. Rodzice sobie gadają, kupują bilety na kolejny koncert albo po prostu spędzają czas z dziećmi. O to mi chodziło, żebyśmy tą przestrzenią alfabetu orkiestry zatrzymali nasze towarzystwo familijne poza codziennością. I ja do tego bardzo zapraszam.
0: No właśnie, czyli zapraszamy.
1: Bardzo zapraszamy. Od razu jeszcze mogę zdradzić, że 12 września oczywiście jak najbardziej, 12 o 12, bardzo ładna jest ta data, magiczna data, babie lato, co się wydarzy, tego absolutnie ja nie wiem, no trzeba po prostu być albo włączyć Polskie Radio dzieciom i posłuchać. W październiku ten koncert, który szykujemy, to będzie literka M jak mistrz i będziemy się starali pokazać Wam na scenie dojrzałych muzyków i młodych muzyków. Każdy instrument będzie miał podwójną obsadę, czyli młody saksofonista, starszy saksofonista, taki młody duchem i młody peselem. Jak mistrz, będziemy mówić o takim, no właśnie, przekazywaniu sobie wiedzy w najfajniejszy sposób. W listopadzie...
0: C jak ciągle pada,
1: no właśnie, nie mogliśmy zrobić D jak deszcz, bo literka D jest, jak wiadomo, dosyć dyskusyjną, także w listopadzie C jak ciągle pada oczywiście. No a w grudniu kolędy, więc zapraszamy. Nie może Was zabraknąć.

0: Alfabet Orkiestry, nasza sobotnia audycja, a już za tydzień wielkie wydarzenie, koncert. Pierwszy koncert w nowym sezonie. Wróciła do nas Kasia Pietrzak. Powiedz, Kasiu, czego możemy się spodziewać już za tydzień?
1: Muzyki, jak zawsze. Ale poza muzyką możemy się oczywiście spodziewać pięknej scenografii. No i czegoś, czego się nie spodziewacie, bo będzie bajka. Czyli nie będzie to standardowy koncert jako zapowiedź i muzyka, zapowiedź, muzyka, tylko cały koncert będzie w formie takiej napisanej już bajki do utworów jednego artysty, czyli Feliksa Mendelssohna.
0: Wszyscy znamy Marsz Mendelssohna.
1: Tak, no i co? Czekajcie na to, jak będzie wyglądała scenografia, bo na pewno będzie dużo światełek, dużo pajęczyn, dużo magii. No i zobaczymy więcej osób na scenie niż zazwyczaj. Będą aktorzy, pojawi się również nasz młody Mikołaj, także mam nadzieję, że będzie to coś innego troszkę i że wrócimy w naprawdę fajnym stylu, z fajnym koncertem, z fajną muzyką i oczywiście z niezawodną orkiestrą w niezmienionym składzie. I
0: będą
1: oczywiście
0: warsztaty.
1: Tak, po koncercie będą warsztaty, ale będzie coś jeszcze, bo jest też partner. Polski Atom, więc będzie też ze swoją strefą, w której naprawdę dużo się dzieje. Jeżeli byliście na poprzednich koncertach, to już nie pamiętam na których, ale oni też byli. Mają dużo gadżetów, fotobudkę, będzie można sobie zrobić zdjęcia. Oczywiście z naszym Polskim Radiem Dzieciom też będą nasze monidła, czyli te takie
0: gdzie można
1: wsadzić głowę, dokładnie tak, w jakiegoś naszego zwierzaczka i zrobić sobie zdjęcie. No i oprócz tego będzie pani Asia, nasza niezawodna z warsztatami. Podczas warsztatów też chcieliśmy

0: Chcieliśmy, żeby to było takie dopasowane do tej właśnie między pory roku, jak to nazwać, babie lato. Więc będzie można zrobić swoje drzewko szczęścia z takich koraliczków, kamyczków, które i z drucików, które właśnie odbijają to światło. I to jest takie, mam wrażenie, charakterystyczne dla tej pory roku, tego babiego lata.
1: Został nam tydzień. Czy to jest taki już czas, kiedy intensywnie przygotowujecie wszystko, czy kiedy już możecie trochę odpocząć, bo już macie wszystko gotowe?
0: Najintensywniej, bo jedyną pewną przy szykowaniu takich koncertów jest to, że najwięcej się robi na ostatnią chwilę i najbardziej intensywnie się pracuje, no bo to też jest tak, że każdy z nas ma poza tymi koncertami jeszcze dużo obowiązków na co dzień w pracy, w radiu, czy w przypadku niektórych osób też poza radiem. Mają ludzie dużo obowiązków, więc tak naprawdę jedyną pewną i tym, co nas nie zaskakuje, jest to, że wszystko nas zaskakuje w ostatnim tygodniu. I to niestety się, mimo tego, że dużo czasu już, dużo koncertów już za nami, to jakoś z nami zostaje.
1: No ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży, potoczy tak na pomyślnie, pewno, żeby o godzinie 12 za tydzień wystartować.
0: To też jest ta niezmienna, to też zawsze się udaje.
1: No właśnie, czyli możemy być pewni, że o godzinie 12 za tydzień się spotkamy i usłyszymy najpiękniejsze melodie. No ale powiedzmy jeszcze może o tym, co za chwilę, bo to będzie koncert za tydzień, a już w październiku M jak mistrz.
0: Tak.
1: Co tam się będzie działo wtedy?
0: Tego jeszcze nie mogę zdradzić, ponieważ niewiele wiem, to jest raz, a dwa, że jeszcze na razie się skupiamy, już szczególnie teraz, na tydzień przed się skupiamy bardzo mocno na tym koncercie. O następnym będziemy myśleć tuż po tym.
1: Jak trochę odpoczniecie?
0: No myślę, że tu nie ma czasu na odpoczynek, bo to tylko miesiąc, więc nawet nie cały. Więc tutaj akurat nie będziemy odpoczywać, tylko ten sezon już będzie taki dosyć intensywny przy tych koncertach.
1: Sprawdźcie sobie, czy są jeszcze wolne miejsca, bo być może teraz podczas naszej audycji rozchodzą się jak świeże bułeczki.
0: Tak, tak jak mówiłyśmy wcześniej, na kolejne koncerty też są już bilety, ale już od dawna, ale tych biletów jeszcze przybędzie. Także to nie jest ostatnia pula, która się pojawia. Tych biletów jeszcze na stronie na pewno przybędzie.
1: Potem jeszcze listopad, C jak ciągle pada i K jak kolędujemy. Mhm. Kto wymyśla w ogóle te tytuły, tematy, z jakimi spotykamy się co miesiąc?
0: Te tytuły akurat wymyślała chyba Justyna z Kajetanem, czyli nasza pani dyrektor z dyrektorem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
1: A cały przebieg tych koncertów, czyli cały scenariusz, kto nad tym czuwa?
0: Nad scenariuszem taki mamy, jesteśmy podzieleni na takie teamy, team produkcyjny i team kreatywny. Team kreatywny to jest oczywiście prowadząca, Martyna Huderska, Liliana Krych, czyli nasza dyrygentka, Emalka Ziębska, która nas wspiera w reżyserii, akurat przy tym koncercie konkretnym jej nie ma, przy tym najbliższym, ale ogólnie jest jako reżyser przy tych koncertach. No i Kajetan Prochera, czyli dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. I oni jakby tutaj... To jest dosyć trudne, bo całość koncertu i tą opowieść wokół tej muzyki trzeba dopasować do konkretnej muzyki, którą chcemy przedstawić, albo na odwrót. Więc tutaj można z dwóch stron podejść do tworzenia tego, natomiast finalnie to wszystko musi ze sobą współgrać i być jedną całością.
1: Padły już kolejne nazwiska, ale powiedzmy jeszcze może o tych, których właśnie nie widać, czyli reżyserzy dźwięku, ci, którzy panują nad tym, aby ten koncert się odbył zgodnie z czasem, z terminem, żeby wszystko się tutaj udało.
0: To o tym myślę, że dużo mówiła Bożenka Mieczkowska, o pani inspicjent, która czuwa nad przebiegiem, nad czasem. Ona szczególnie tego pilnuje, szczególnie stoi na straży tego wejścia służbowego, przez które wchodzą muzycy, prowadzący, aktorzy, żeby tam nikt nie zastawiał tego wejścia, żeby to przejście, ten tor, przez który przychodzą, często też współpracujemy z jakimiś, na przykład z tą orkiestrą mandolin, albo z dziećmi z chóru, oni też nie pojawiają się od początku na scenie, tylko w pewnym momencie, więc ona tam pilnuje, żeby na tym przejściu nikt nie stał, toruje tą drogę. Na początku też jest wszystko dogadywane, jak ja tutaj planuję antenę, jak ona wchodzi, to zawsze też muszę ją zawiadomić. Albo skracam trochę tą drogę i idę bezpośrednio do reżysera dźwięku, do realizatora dźwięku. Natomiast ona zawsze musi być też poinformowana, bo ona mocno pilnuje tego scenariusza.
1: No, jak teraz już usłyszeliście, mnóstwo osób pracuje nad tym, aby ten cały koncert mógł wyjść i zawsze wychodzi, tak jak powinien.

0: winien, więc mam nadzieję, że już w najbliższą sobotę będziecie mogli się o tym przekonać. Zapraszamy o godzinie 12:00. Będzie ten koncert, który mam nadzieję, że zrobi na was wrażenie i będziecie się z nami spotykać przez kolejne miesiące w tym sezonie nowym orkiestrowym. Kasiu, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. No i trzymam kciuki, żeby się wszystko udało.
1: Jeszcze na koniec rozdamy jakiś jeden bilecik, tak, obiecałyśmy.
0: Tak, tak, właśnie to jest ten czas, kiedy możecie do nas zadzwonić, kiedy możecie opowiedzieć o swoich wrażeniach, albo może chcielibyście te wrażenia mieć. Jeżeli nigdy nie byliście na naszych koncertach, to już myślę, że teraz warto na nie przyjść. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. No i podwójne zaproszenie czeka. Jeżeli ktoś szybciutko do nas zadzwoni, to jeszcze będzie mógł je odebrać. No to zapraszam. Yeah.

0: i rozdzwoniły się nasze telefony. Mam nadzieję, że właśnie z takim też zapałem będziecie przychodzić na nasze koncerty. Dodzwoniła się do nas Oliwia. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie, Oliwko. Czy ty kiedykolwiek byłaś na naszych koncertach Alfabet Orkiestry?
1: Jeszcze nie byłam.
0: Jeszcze nie. O właśnie, dobrze, że powiedziałaś, że jeszcze, bo teraz zastąpimy to jeszcze, że byłaś za tydzień. Czyli jeżeli będziesz tylko miała okazję, możliwość, czas, to zapraszamy cię

0: razem z osobą towarzyszącą na nasz koncert Alfabet Orkiestry już za tydzień o godzinie. Pamiętasz, o której godzinie?
1: 12.
0: O 12, dokładnie. 12 września o godzinie 12. Pamiętaj, żeby się nie spóźnić. Można przyjść nawet pół godziny wcześniej, bo już wtedy będzie otwarta nasza sala koncertowa i będzie można tam sobie znaleźć swoje miejsce. Będzie można zobaczyć, jak wygląda nasze studio. Mam nadzieję, że będzie tam ci się podobało. A czy ty lubisz słuchać muzyki klasycznej?
1: Tak.
0: Tak, myślę, że spodoba ci się, bo ta muzyka klasyczna na naszych koncertach jest podana w taki bardzo przystępny sposób i myślę, że z pewnością będzie ci też się podobała scenografia, nasi muzycy, którzy będą też specjalnie ubrani, no i mam nadzieję, że również warsztaty. Oliwka, powiedz skąd dzwonisz?
1: Dzwonię z Dąbek.
0: Z Dąbek, tak?
1: Ząbek koło Warszawy.
0: A, Ząbek koło Warszawy. No to nie będziesz miała daleko. Mam nadzieję, że zdążycie na czas i będzie wam się podobało. A powiedz, ile masz lat?
1: 10.
0: No to już jest całkiem poważny wiek. Czyli pewnie poszłaś teraz do 4. klasy, tak?
1: Tak.
0: Tak. A chodzisz też do szkoły muzycznej, czy nie?
1: Nie.
0: Nie. No to
1: ale
0: taki...
1: gram na pianinie.
0: Na pianinie, fantastycznie. Długo już grasz?
1: 3 lata.
0: 3 lata to całkiem długo. Pewnie już potrafisz zagrać jakieś dłuższe partie.
1: Tak.
0: A co najbardziej lubisz grać?
1: Sama.
0: Sama lubisz grać jakieś swoje melodie wymyślone? No fantastycznie. Mam nadzieję, że spodobają ci się też te utwory, które zostały wybrane na nasz koncert. Nie wiem, czy tam będzie pianino, ale jeżeli nie, to z pewnością będą też inne ciekawe instrumenty. No to fantastycznie, że dodzwoniła się do nas również słuchaczka, która tą muzykę wykonuje, bo z pewnością będziesz ją też inaczej odbierała. Mam nadzieję, że spodobają ci się te nasze koncerty. Oliwko, bardzo ci dziękuję za twój telefon. No i zapraszamy za tydzień do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
1: Bardzo dziękuję.
0: A czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo pozdrawiamy?
1: Polskie Radio Wiedzą, całą rodzinę i cały świat.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Już twoje pozdrowienia dotarły, mam nadzieję, do tych wszystkich, których chciałaś pozdrowić. A ja ciebie pozdrawiam, Oliwko, i mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień.
1: Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo. No i w ten sposób rozeszły się nasze dwa podwójne zaproszenia, czyli 4 osoby znajdą się już za tydzień w naszej sali. W studiu koncertowym Polskiego Radia, gdzie będą mogły wziąć udział w naszym alfabecie orkiestry B jak Babie Lato. Tym razem taki temat będzie nam towarzyszył, z pewnością będzie to niezapomniany koncert. Ja już też nie mogę się doczekać. A dzisiaj przez naszą dwugodzinną audycję nie tylko dowiedzieliśmy się o tym, co wydarzy się w najbliższym sezonie koncertowym, ale poznaliśmy też osoby, które stoją za tym, aby te koncerty wyglądały jak najpiękniej, aby brzmiały jak najlepiej. I teraz dowiedzieliśmy się, jak dużo pracy i ile czasu wymaga przygotowanie takiego koncertu, zanim pojawi się pierwszy dźwięk na scenie. Oczywiście pomysł, zaplanowanie, no i przygotowanie miejsca, ustawienie scenografii, zadbanie o dźwięk, czas, publiczność, to wszystko wymaga bardzo wielu przygotowań. Mam nadzieję, że będziecie z nami, jeżeli nie osobiście w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, to przy radioodbiornikach, bo o godzinie 12 za tydzień rozpoczyna się punktualnie nasz koncert i myślę, że będziecie bardzo uważnie słuchać. A teraz dziękuję wam już za to spotkanie w naszym alfabecie orkiestry naszej audycji, która w każdą sobotę w południe będzie się pojawiała na antenie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak i wszyscy, którzy przygotowują nasz koncert, zapraszają was już za tydzień. Dziękuję bardzo. Dobrego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Alfabet orkiestry.
1: Autopromocja.
2: Miś Michaś
3: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda!
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
5: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
5: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
5: Na jaszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
6: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
1: Autopromocja.
0: Polskie Radio Dzieciom.

0: Dziś w Alfabecie Orkiestry mówiliśmy o różnych osobach. To jeszcze jedno słówko o prowadzącej. Martyna Chuderska to osoba, która prowadzi wszystkie koncerty Alfabetu Orkiestry i ma również wam coś do powiedzenia, więc posłuchajcie.
1: Jak dobrze muzycznie i w doskonałym towarzystwie zacząć rok szkolny? Gorąco namawiamy was do uczestniczenia w naszym cyklu Alfabet Orkiestry, cykl koncertów, które Polskie Radio Dzieciom współtworzy z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie w pięknym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kto z was miał okazję uczestniczyć w koncertach w poprzednim sezonie, ten doskonale wie, o czym mówimy. Koncerty, które organizujemy dla was co miesiąc, to wielka przyjemność, też niemałe wyzwanie. Każdy z koncertów jest związany z innym tematem, jest poświęcony troszkę innemu wątkowi. A wrzesień postanowiliśmy zacząć hasłem B jak babie lato. Nie wiem, czy kiedykolwiek przyglądaliście się nitkom babiego lata, które, jak się okazuje, podróżują już od maja do października. Ale zazwyczaj tego nie zauważamy. Babie lato kojarzymy ze schyłkiem lata i początkiem jesieni. To jak przywoływanie okruszków lata, pięknych momentów i wspomnień. W pierwszym koncercie z cyklu Alfabet Orkiestry chcielibyśmy zabrać was w baśniową opowieść, której bohaterem jest Aleksander. Chłopiec mieszkający na wsi, który pod koniec lata zauważa unoszące się w powietrzu srebrzyste nitki babiego lata. Postanawia ruszyć ich śladem. Zapuszcza się do lasu. No, tam gubi drogę i trafia do ukrytego, magicznego świata rusałek, skrzatów, elfów. Pojawiają się też błędne ogniki i ogromna srebrna pajęczyca. Tu chyba postawię trzy kropki, bo za dużo zdradzać nie zamierzam. Należy zachować jednak trochę tajemnicy. Mam nadzieję, że tę historię, historię Aleksandra, tajemniczego, magicznego wesela, odkryjecie razem z nami w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego już 12 września. Na koncert zapraszamy całe rodziny. Nasze doświadczenia pokazują, że bardzo często pojawiają się razem z rodzicami.

rodzicami maluszki, które są przynoszone na rękach, często towarzyszą swoim mamom albo tatusiom w chustach i zazwyczaj albo śpią, albo przysłuchują się tym koncertom, ale wśród melomanów i melomanek są też przedszkolaki, są uczniowie szkół podstawowych, ale także dorastająca młodzież, co pokazuje, że te koncerty są dla wszystkich. Oczywiście fabuła tego koncertu i piękna baśń, którą będziemy snuć niczym pajęcze sieci, będzie przeplatana muzyką. W tym przypadku będzie to muzyka Feliksa Mendelssohna i na pewno gratką dla waszych rodziców będzie marsz weselny, który usłyszycie podczas tego koncertu. Choć napisane dawno temu, do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych przebojów. Na pewno warto zostać z nami dłużej, bo po każdym koncercie organizowane są warsztaty. Na najbliższych będziecie mogli przygotować swoje drzewko szczęścia, które może stanie się łapaczem snów, takich jak w śnie nocy letniej Williama Szekspira. Życzę wam pięknych wrażeń i już teraz zapraszam na koncerty październikowy, listopadowy i grudniowy. Obiecuję, że będzie pięknie, baśniowo, muzycznie, wzruszająco i zabawnie. Martyna Chuderska, pozdrawiam.

Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven, or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru, Brandon Mole, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Molem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

dzieci nie wstydziły.

0: się za trzech.
1: Starszą siostrę mieć to pech.
0: Młodszą siostrę mieć to pech.

0: Gdy król jechał polną drogą, kot z młynarzem wyszli z lasu. Kot kapelusz miał i buty, a młynarczyk bukiet kwiatów.
1: Cóż to za przedziwne zwierzę?
0: Krzyknął król i wstrzymał kota.

0: jest kosmos, mówię wam.
1: Tu jest Ziemia, ja ją znam,
0: a gdzieś obok
1: planet stoi.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
8: Cześć! Bardzo się cieszę, że postanowiliście razem ze mną poznać tajemnice, które do tej pory ukryte były za bramą warszawskiego zoo. Mam nadzieję, że nie straszne wam groźne i dzikie zwierzęta, bo to do ich świata właśnie wkraczamy. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jaką rolę odgrywają takie miejsca jak zoo? Albo czym różnią się one od sklepów ze zwierzętami lub cyrków? W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
7: Po co nam ogrody zoologiczne?
8: 3, 2, 1, zaczynamy!
9: Myślę, że ogrody zoologiczne są po to, żeby na przykład takie zwierzęta, które potrzebują pomocy od ludzi, żeby ją dostawali.
10: Ogrody zoologiczne są po to, by widzieć zwierzęta z innych krajów i też takie egzotyczne, jak żalalaka, kobla.
11: Żeby oglądać zwierzęta.

0: tam różne zwierzęta, typu lew. Mogą być tam czasem ryby.
1: Ogrody zoologiczne są po to, żeby chronić zwierzęta, bo niektóre gatunki mogą być zagrożone wyginięciem.
2: To była Laura, Franek, Leon i Mikołaj. A jak to wygląda okiem eksperta? Posłuchajmy.
3: Taką podstawową funkcją jest ratowanie zagrożonych gatunków. Agata Borucka, Dział Edukacji Warszawskiego Zoo. To jest nasza wielka misja, którą spełniamy z innymi ogrodami zoologicznymi, z którymi współpracujemy. No i jak chronimy ginące gatunki? Na 5 różnych sposobów. Pierwszy z nich to jest hodowla. Proszę się nie martwić, jeśli w jakimś ogrodzie nie zobaczą Państwo swojego ulubionego zwierzaka, bo ogrody starają się specjalizować i w swoich kolekcjach mieć te zwierzęta, które są najbardziej zagrożone i właśnie robić wszystko, żeby ich było coraz więcej. Drugi filar to jest edukacja, bo bez edukacji ten plan ochrony gatunków w ogóle nie ma szansy powodzenia, bo nawet jeśli wszystkie ogrody współpracując ze sobą narozmnażają w nieograniczonej ilości gatunki najbardziej zagrożone na świecie, to i tak nie odniesiemy sukcesu, bo nie będzie gdzie tych zwierząt wpuścić, jeśli zniszczymy naturalne środowisko. To, co robimy tu i teraz, każdego dnia, ma znaczenie na los otaczającego nas świata, nawet bardzo odległego. Trzeci filar, niewidoczny na pierwszy rzut oka, to jest nauka. A żeby móc chronić zwierzęta, trzeba dużo o nich wiedzieć, a ogrody zoologiczne stwarzają doskonałą okazję do prowadzenia badań naukowych, bo mamy te zwierzaki tu na wyciągnięcie ręki, więc ogrody zoologiczne współpracują z bardzo wieloma uczelniami. Czwarty, nie powiem, że mniej istotny, ale na pewno bardzo przyjemny, to jest rekreacja, czyli to, z czym każdemu się kojarzy ogród zoologiczny. Przechodzimy do zoo, miło spędzamy czas, obcujemy z naturą. To też jest bardzo ważne, bo uczymy się jakiejś wrażliwości w naszym codziennym życiu. Jesteśmy odsunięci od natury, natomiast ogród, czyli taka zielona wyspa, bardzo często w samym środku cywilizacji, w samym środku miasta, pozwala nam na zbliżenie się z naturą i obcowanie z nią. I akurat warszawskie zoo spełnia jeszcze piątą funkcję, to jest rehabilitacja krajowej awifauny. Czyli mówiąc krótko, ratujemy polskie ptaki. Na naszym terenie jest ptasi szpital, czyli ptasi azyl, do którego każdy, kto znajdzie jakiegoś biednego, chorego, potrzebującego pomocy ptaka, ale dzikiego, nie swoją papugę, kanarka, czy jakiegoś innego skrzydlatego przedstawiciela, może takiego biedaka pacjenta przynieść do ptasiego szpitala. Te ptaki tutaj są rzecz jasna leczone. Jeśli udaje się wykurować w 100%, to my je wypuszczamy z powrotem do naturalnego środowiska. Pamiętajmy, że zwierzęta w ogrodach zoologicznych nie są oswojone, czyli już jak gdyby się mijamy z porównaniem z cyrkiem. My robimy wszystko, żeby zwierzaki pozostały dzikie i wierne swojemu przeznaczeniu i swojemu gatunkowi, bo przecież w przyszłości ich zadanie, może nie w pierwszym pokoleniu, ale w drugim czy trzecim, one mają zasilić populacje żyjące w naturze. I tak już zresztą się dzieje. Na przykład dwa konie Przewalskiego, to jest taki bardzo zagrożony gatunek, który w pewnym momencie był obecny tylko i wyłącznie w ogrodach zoologicznych. Dzięki działaniu tychże udało się go przywrócić naturze i konie Przewalskiego trafiły znowu do Mongolii, w tym dwa z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Oczywiście to nie jest tak bezpośrednio, że wsiadają w jakiś środek transportu i z Warszawy lecą gdzieś na stepy mongolskie. To się dzieje stopniowo. Najpierw wyjechały do Czech, gdzie są rezerwaty takie przygotowawcze, a później finalnie albo te osobniki, albo ich potomstwo uczy się żyć na wolności. I to jest taki łańcuch właśnie działalności. I w tym też biorą udział ogrody zoologiczne.
2: A jak to wszystko w ogóle się zaczęło? Kiedy powstał pierwszy ogród zoologiczny? Posłuchajmy fragmentu audycji doktora Jana Żabińskiego, pierwszego dyrektora warszawskiego zoo.
4: Redakcja przyrodnicza nadaje audycję doktor Żabiński przed mikrofonem.
5: Uczony francuski Geoffroy Saint-Hilaire przedstawił konwentowi paryskiemu możliwość wyzyskania bezpańskiego wówczas zwierzyńca Ludwika XVI Wersalu. Członkowie konwentu dali się przekonać i tak powstało pierwsze publiczne zoo w Paryżu. Pomysł chwycił. Ogrody zoologiczne na wzór paryskiego zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu, nie tylko w stolicach, ale i we wszystkich większych miastach Europy, a wkrótce całego świata. Ten ogród zoologiczny, który ja widziałem przed sobą, miał być zupełnie inny. Przede wszystkim ośrodkiem ochrony przyrody, a następnie ośrodkiem popularyzującym wiedzę zoologiczną.

0: To mogło i powinno demonstrować nie tylko wygląd zwierzęcia, ale zwłaszcza jego biologię, sposób jego życia.
1: Warszawski Ogród Zoologiczny to miejsce skrywające wiele ciekawostek. Dzisiaj wspólnie poznaliśmy jedną z nich. Kolejna już niebawem. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo wiele sekretów jest jeszcze do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.

0: Cześć! Mam nadzieję, że nie straszne Wam groźne i dzikie zwierzęta, bo to do ich świata właśnie wkraczamy. Już za chwilę odkryjemy razem kolejną tajemnicę, która do tej pory ukryta była za bramą warszawskiego zoo. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, zaczynamy! Wiedzieliście, że w ogrodzie zoologicznym wszystkie zwierzęta muszą mieć swoich opiekunów? Jak można nim zostać? Co dokładnie należy do jego obowiązków? W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
1: Kto może zostać opiekunem dzikich mieszkańców zoo?
2: A, dobre pytanie. Opiekunem dzikich mieszkańców warszawskiego zoo może zostać każdy, ale trzeba być pełnoletnim. Dobrze jest oczywiście lubić zwierzęta, ale dobrze również mieć jakieś tam wykształcenie kierunkowe, czy to właśnie zootechnika, czy weterynaria, technik weterynarii, jakieś nauki biologiczne, ale to też nie zawsze. Każdy, kto lubi kontakt z przyrodą, myślę, że tutaj się w ogrodzie zoologicznym odnajdzie, to jest praca, która jest bardzo wymagająca i fizycznie, i psychicznie, i czasowo. Dlatego, że musimy mieć tą świadomość, że ogród zoologiczny jest otwarty 365 dni w roku. Także my nie mamy przerw, nie mamy wolnych weekendów, nie mamy wolnych świąt, więc trzeba też mieć to na uwadze, że po prostu pracujemy cały czas. Czasami się zdarza, że musimy zostać po prostu w nocy i cały czas przy tych zwierzakach być, jak chorują, a czasami się oczywiście zdarza, że chorują, więc musimy mieć tą kontrolę cały czas. To nie jest tak, że przechodzimy sobie rano do pracy i po 8 godzinach wychodzimy. No zawsze się może coś zdarzyć. Oczywiście trzeba rano nakarmić wszystkie zwierzęta, trzeba im wysprzątać i boksy, bądź woliery, to w zależności oczywiście jaki to jest gatunek zwierząt, wybiegi zewnętrzne i to są codzienne czynności, więc to są rzeczy, które po prostu nie możemy sobie tam zostawić, tam robić raz na jakiś czas. Więc tej pracy naprawdę jest dużo i to są chyba takie podstawowe rzeczy, żeby opiekunem zostać. Plus, bardzo ważne, w ogrodach zoologicznych przy takich zwierzętach właśnie dzikich są bardzo mile widziane treningi medyczne. Też podkreślam słowo trening, a nie tresura. To chodzi o to właśnie, zwłaszcza, że są treningi medyczne, to jest też to właśnie warto podkreślić to drugie słowo. To też nam pozwalają też je właśnie obsługiwać w momencie, kiedy na przykład zwierzę nam zachoruje i musimy pobrać krew. Na przykład od takiej żyrafy. No to nie jest piesek, to nie jest kotek, więc to zwierzę, które jest duże, niebezpieczne, może być agresywne, waży ponad tonę, także nie możemy sobie tak po prostu podejść z igłą, strzykawką i pobrać krew. To wszystko musi być wytrenowane w odpowiedni sposób. Albo na przykład korekcję racic, jak musimy zrobić, to również to się wszystko robi na zasadzie treningu. Treningi medyczne mają jeszcze taką drugą funkcję, którą spełniają, ponieważ też mają zapobiegać nudzie zwierząt. To ma być też dla nich zabawa, forma takiego właśnie urozmaicenia dnia, żeby się nie nudziły po prostu. Akurat stoimy przy wybiegu z żyrafy i widzimy porozwieszane w różnych miejscach takie elementy, tak zwane fidery, gdzie tam napełniamy różnymi przysmakami, które zachęcają właśnie żyrafy do tego, żeby eksplorowały te elementy. I widzimy, że wszystkie żyrafy, i te dorosłe, i te małe, bardzo chętnie korzystają z czegoś takiego. W każdym pawilonie są dane gatunki zwierząt, które mieszkają i te zwierzaki mają swoich opiekunów oczywiście. Tak jak u nas jest chociażby 6 osób i one nam ufają i to nie jest tak, że my na przykład pracownicy żarafiarni chodzimy do lwów, tak? Bo tamte zwierzęta nas nie znają. One sobie kojarzą swoich opiekunów, którzy po prostu zajmują się nimi na co dzień i te relacje są budowane. Z zwierzętami w zoo opiekują się tylko opiekunowie. Czasami oczywiście też są wolontariusze, ale wolontariusze też nie uczestniczą we wszystkich czynnościach, ponieważ jednak ten opiekun pełni tą podstawową rolę, zna te zwierzęta po prostu i wie, co mu wolno, na co sobie możemy my pozwolić i znamy charakterologię każdego osobnika, bo też na przykład żerafa żerafie nie jest równa, każda ma swój charakter, każda ma swoją osobowość, każda coś lubi bardziej, jedna czegoś nie lubi, jedną osobę lubi bardziej, jedna lubi inną osobę. Także to jest wiele takich właśnie elementów. Natomiast tak opiekunowie tutaj główną pieczę sprawują nad swoimi podopiecznymi. Nasze żerafy nas opiekują.

0: Onów bardzo często, wręcz codziennie zaskakują różnymi sytuacjami. Mnie osobiście zaskakuje od paru miesięcy nasza najmłodsza żerafa, czyli Pietruszka. Wiele radości i uśmiechów nam opiekuną przysparza każdego dnia. Poza Pietruchą samą jej mama, Justyna, która jest najstarszą naszą samicą, pierwsza jest do treningu. Bo to ona to traktuje oczywiście jako formę zabawy, tak, że się ktoś nią zajmuje. Jeżeli, słuchajcie, ktoś z was marzy, aby być w przyszłości opiekunem, a myślę, że jest duże grono takich z was, to zapraszamy przede wszystkim, jeżeli jeszcze nie macie tych 18 lat, to oczywiście zapraszamy do zwiedzenia naszego ogrodu, żebyście mogli się podpatrzeć, jak wygląda życie zwierząt, żebyście mogli się troszeczkę zapoznać na tym etapie. Musicie dużo czytać, oglądać dużo programów różnych, a potem zapraszamy na wolontariat. Jeżeli macie już tą pełnoletność, osiągnęliście i w tym momencie na wolontariacie też możecie zweryfikować, czy rzeczywiście ta praca jest dla was. Polecam, gdyż to jest praca bardzo fascynująca, dająca wiele satysfakcji i najpiękniejsze jest to, że właśnie budowane są te relacje opiekun-podopieczny. To dotyczy każdego gatunku. No ja akurat pracuję z żyrafami, z antylopami bongo, natomiast można naprawdę polubić nawet najmniejszego robaczka. To zależy kto co lubi oczywiście.
1: Podsumujmy zatem, kto może zostać opiekunem w ogrodzie zoologicznym i czym dokładnie się zajmuje. Pomogą nam w tym Julka, Olaf, Franek, Hela i Oliwka.
2: Opiekunem mieszkańców zoo może zostać ten, kto umie oswoić zwierzęta.
3: Ktoś, kto ma, może mieć doświadczenie zwierzętami dzikimi, które były koło niego przez dużo lat.
4: Takim opiekunem może zostać osoba, która zna się na zwierzęciu, które chciałaby się zająć. Czyli na przykład ktoś chce się zająć wężem i ktoś musi znać ten rodzaj węża.
5: To może być też taki ktoś, który lubi bardzo zwierzęta i bardzo lubi się nimi opiekować i dobrze się nimi opiekuje.
6: To musi być taka osoba, która umie też myć różne terrarium, karmić te zwierzęta i różne inne rzeczy.
1: Dzisiaj wspólnie odkryliśmy kolejną tajemnicę dotyczącą Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem? Bądźcie gotowi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
7: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji.

zeskrzać się w Dolinie Skrzatów. W parku skrzacich opowieści, figur ekspozycji w Chociszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski.

pytaj, co ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

pytaj, co ci powiem. Bo to ważne bardzo tak.

0: Miś Michaś
1: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
0: Tom, moje bezpieczne miejsce.
2: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
1: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
0: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
1: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
0: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
1: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
0: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
3: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
4: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Hey, you can't.

0: piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: O, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bóg

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd.

cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem jest śmierć.

0: mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, plus, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

widział króla zwierząt z grzywą niczym pchła.

0: żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynący z dzioba król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: dzieciom.
1: Zabawa!
2: Czuję, co się święci.
3: Co?
2: Opętał ich zły duch.
3: O.
2: Dam głowę, że w tym naszym trio zostało.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru Brandon Mole przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z Brandonem Malem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać się?

wyprawię głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

o pan Krasym to piosenka. O pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

O pan kracim to piosenka, o pan kracim dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan kracym to piosenka, o pan kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu.

0: Choć tyle błędów i tyle ran, ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc ja znam ten klucz, co ma potężną siłę słowa.
1: Jest takie słowo.
0: Nadzieja. Powtarzaj aż do znudzenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: No tak się zmęczyłem, że aż nie wiem.
2: Tak, to bardzo poważna rzecz, ale mam pomysł, co może ci pomóc.
3: Tak? A co takiego?
2: Krótka drzemka, Michasiu.
3: Tak myślisz?
2: Mhm, poczujesz się o wiele lepiej.
3: Ale obiecujesz?
2: No, jeśli położysz się i posłuchasz usypianki.
3: Też mi się tak wydaje. To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: Mhm, i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Kołysanki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Najbardziej bajkową... najbardziej bajkową, jaką tylko można.
2: Czerwony kapturek o niedźwiedziu, który mieszkał na drzewie w kapturku?
3: Słucham?
2: No dobrze, no to może o królewiczu, który zgubił zbroję na polowaniu.
3: Jaki królewicz?
2: No to może o złym rekinie, który chciał zburzyć orle gniazda w górach.
3: No chyba żartujesz. Przecież nie ma takich bajek.
2: No ale jest. Mięciutka poduszeczka, na której powinieneś położyć głowę i...
3: Wiem. I nic już nie mówić, obiecuję.
2: No to niech będzie o...
3: Tylko żeby był jakiś...
2: Zamykaj oczy i posłuchaj wy również, basałyki. Posłuchajcie... Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
3: Zamykam oczy i możesz zaczynać.
2: Dawno, dawno temu... Ale nie tak całkiem bardzo daleko, no nie tak daleko, gdzieś bliżej, może nad morzem, a może całkiem niedaleko i wcale nie tak dawno.
3: Ojej, to gdzie w końcu?
2: W niewielkiej bibliotece, w domu słynnego wynalazcy, konstruktora i naukowca.
3: Wiem, już chyba wiem, u kandelabra?
2: Nic już nie mów, abrakadabra.
3: Buzia na kłódkę, wiut, wiut,
2: wiut. Jak zapewne wiecie... Na całym świecie są tajne biblioteki skrzatów, bo uwielbiają książki i tajemnicze opowieści, wolą ciszę niż hałas, dobrze się czują w miejscach, które mają już swój wiek, a biblioteki to właśnie takie miejsca. A dlaczego tajne? No, to proste, by nie dowiedzieli się o nich ludzie. I tak, jak ludzie korzystają z internetu, ale również mają skrzacią pocztę. Nie wiadomo jak... W jaki sposób, kto to wymyślił i kto o to dba, ale list wrzucony do wielkiej drewnianej skrzyni w jednej bibliotece właściwie natychmiast dociera do odbiorcy, pomimo czasami największych nawet odległości. Nie pytajcie jak, bo nie mam pojęcia. No a czy wy wiecie, jak dokładnie działa telewizja czy radio, w jaki sposób fale przebiegają pod chmurami, czy nad chmurami, czy w chmurach? Nie musicie tego wiedzieć. Ważne, że działa, prawda? Podobnie jest ze skrzacią pocztą. Anselm, choć wiedział, jak to działa, choć widział pulsujące światełko, zwiastujące nadlatujące statko liści notecznych, to i tak za każdym razem podskakiwał, kiedy skrzynia się otwierała, łykała liściolisty i z trzaskiem się zamykała. Bywały dni, kiedy mieszkające daleko skrzaty amerykańskie, afrykańskie, azjatyckie, australijskie, czy nawet mieszkające na maleńkim

ich wysepkach Pacyfiku przysyłały paczki. Bywały też takie, które się w skrzyni nie mieściły. Ostatnim razem skrzaty z Mongolii przysłały szkielet mamuta, a ze Skrzatowa pod sufitem spadł do auli kilka pięter niżej, tuż tam, gdzie siedziały panie bibliotekarki. I jak się domyślacie, niełatwo dałoby się go ukryć. Dlatego do dzisiaj stanowi ozdobę holu przed wejściem do pracowni, a właściwie do czytelni biologicznej. Ale wracając do listów i paczek, Anselm wciąż nerwowo zerkał na stary zegar stojący w przeszklonej szafce. Gdzie one są? O tej porze już dawno powinniśmy otrzymać przesyłkę z Cypru, przepięknego państwa na wyspie na Morzu Śródziemnym. Czekamy i czekamy, a tu nic i nic. W tym momencie okna się otworzyły z trzaskiem, o mało nie wytłukując szyb w oknach. No, potrzaskało się tam. Otworzyły dziwnym sposobem okutą skrzynię na przesyłki i ze świstem wpadły, zamykając za sobą pokrywę skrzyni. Anselm powoli zbliżył się do ozdabianego kufra i przyłożył ucho. Nasłuchiwał. Coś tam w środku bulgotało. O, jakby nawet cicho podśpiewywało sobie. Wciąż słuchając, usłyszał jeszcze śmiech, a nawet taki rechot dziwny, pomyślał, co to może być. Kiedy otworzył ciężkie wieko, blask wydobywający się ze środka aż poraził mu oczy. A cóż to takiego? No i choć widział i słyszał wiele najdziwniejszych zjawisk, to ani trochę się nie bał, bo był dzielnym skrzatem. O, schorowanym ze starości, ale odważnym. A co mi tam pomyślał raz, kozie śmierć? Wydobył ze skrzyni opakowaną w szary papier paczkę, no, całkiem sporej wielkości. Gdybym tyle nie jadł przysmaków zalewajki, pewnie bym się nawet tam zmieścił. Paczka nie chciała stać, tak jak to mają w zwyczaju paczki, ale co chwilę się przesuwała, podskakiwała i nie spodziewał się tego, co zobaczył w środku. Na samym środeczku kryształowego pojemnika siedziała żaba. Wielka żaba w koronie, ubrana w jakieś resztki ni to sukni, ni to cienkiego płaszcza. Szklane wieko się uniosło i szeroko uśmiechnięta żaba wyjechała do góry na złotym podium. No, prawie takim, jak do rozdawania medali na olimpiadzie. Spojrzała na Anselma, na jego wyświechtane, przetarte na łokciach i na kolanach ubranie. Spojrzała na jego długą, siwą brodę, na łysinę i zarechotała. Trochę ze śmiechu, a trochę z żalu, że taki królewicz jej się trafił. Jej szerokie usta zmieniły się z uśmiechu w taką minkę smutku i rozczarowania i zaczęła kumkać. Coraz głośniej, coraz szybciej kumkała, kumkała, jakby chciała zapytać, dlaczego zawsze trafiają jej się jakieś ofermy zamiast wysokich i przystojnych królewiczów z bogatych roślin. A kumkała, a Anselm robił się coraz mniejszy i mniejszy. Żaba się nakręcała i wkrótce zrobiła się różowa na policzkach. A później prawie aż poczerwieniała ze złości na niesprawiedliwy los. I kiedy tak trajkotała, nadleciała mucha. A właściwie much, elegancki, wypasiony, w pięknym zielonym kubraczku, w czerwonym bereciku, taki muchokrólewicz niemalże. Złożył usteczka w ciup, tak jak do całowania, i leciał wprost na szkarłatne usta żaby. Moja kochana, lecę do ciebie. A ona i zobaczywszy tłustą muchę, zrobiła to, co zazwyczaj robią żaby z muchami. Wysunęła szybko jęzor, złapała w locie zielonkawo-czerwonego mucha i go zjadła. Błysnęło, grzmotnęło, zadymiło się. Szkoda, że nie widzieliście, co się działo później. Żaba była zaczarowana, much był zaczarowany i właściwie się pocałowali. No, choć nie odbyło się to tak, jak w bajkach być powinno, to na chwilę pojawiła się księżniczka i królewicz obok siebie. Trzymali się za ręce. Anselm otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale wówczas zakochani popatrzyli na siebie i się pocałowali. I wtedy błysnęło, grzmotnęło, zadymiło się i oboje zniknęli. A rozwiali się jak dym złoty, który powoli ustępował. Anselm z wrażenia aż zemdlał. A może zasnął? No, grunt, że już za chwilę głośno, całkiem głośno pochrapywał. I tylko fragment papieru z opakowania
Wzniesiony do góry tą eksplozją i wybuchem powoli opadał na podłogę.

Można było jeszcze na nim dostrzec zatarty ledwie napis. Uwaga, nie całować powtórnie. Michaś już śpi, czas na was, basałyki. Może we śnie spotkacie księżniczkę, albo królewicza ze snu, albo jakąś żabkę. Sprawdźcie sami. Cii. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Co wymyśli Wisia dziś? Wakacyjne przygody Wisi. Opowiada Anna Wójcikiewicz. Wiesz, babciu, co mi się dzisiaj śniło? Że wakacje wcale się nie skończyły, tylko dopiero zaczęły. I że wcale nie wróciłam do domu pojutrze, tylko popłynęłam w dalekie morze, na prawdziwą morską wyprawę. Szkoda, że to był tylko sen. Nieco markotnie powiedziała Wisia. Siedziała z babcią Stasią na werandzie i nie mogła skończyć śniadania. Cały apetyt sobie gdzieś poszedł. Może na spacer po lesie, na grzyby? Bo po deszczach ostatnich dni, w ten słoneczny poranek, na pewno grzybobranie by się udało. Wisia była już z babcią na grzybach kilka razy, więc miała w tym roku zaliczone zbiory. Prawdziwki i podgrzybki suszyły się teraz nawleczone na nitki, roztaczając swój smakowity zapach w całym domu. A pomarańczowe i żółte kurki czekały w misce naszykowane do zamarynowania w słoikach. Babcia miała dużo pracy, aby się te wspaniałe dary lasu nie zmarnowały. Nie chciała jednak, aby wnuczka traciła ostatnie dni wakacji nad morzem na siedzenie w kuchni. Dziś pójdziesz na plażę z Samantą i panią Krysią. Co ty na to? Oznajmiła. Ja dołączę do was, jak tylko skończę kurki. Dobrze? Fajnie. Nieco melancholijnie westchnęła Wisia, grzebiąc łyżką w niedojedzonej owsiance z orzechami. Jak nie możesz już jeść, to nie jedz. Na pewno po spacerze nad morzem wróci twój apetyt. Wisia ucieszyła się i wstała od stołu. Dziękuję, było pyszne, powiedziała grzecznie. Idź się wyszykować, bo twoja koleżanka zaraz tu będzie. Mam nadzieję, że Samanta weźmie swoje lalki, bo ja nie mam zamiaru się nudzić, jak wy się będziecie bawiły. Mruknął miś Atencjusz, pakując się do kieszeni plecaka. Nasza tajemnica już się trochę wyjawiła, więc nie musimy nic nie mówić przy Samancie, przypomniał cichutko jego niebieski brat Emocjusz. Samanta myśli, że jesteśmy na materię, ale ona zabawna, zachichotał Atencjusz, wspominając potańcówkę z długonogimi, pięknookimi lalkami Sisi, Naomi i Violet. Gotowi na nowe przygody? Już zdecydowanie energiczniej powiedziała Wisia, kiedy na werandzie rozległo się pukanie w balustradkę.
1: Dzień dobry, pani Stanisławu. Widzę, że grzybobranie się udało. Przyszłam po Wisię.
0: To niania Samanty witała się z babcią. Chociaż na początku wydawała się taka trochę ponura i zasadnicza, okazało się, że potrafi się całkiem serdecznie uśmiechać. Dzień dobry, dygnęła grzecznie Wisia w progu. Jestem.
1: No to ruszajmy, zdecydowała pani Krysia. Słoneczko dziś przygrzewa tak w sam raz, ale wiatr może przywieć znowu chmury, nie ma co zwlekać.
0: I już niebawem obie dziewczynki w asyście opiekunki szły przez sosnowy las po piaszczystej ścieżce prosto do zejścia na plażę. Morze było troszkę wzburzone i wiał rzeczywiście trochę porywisty wiatr, pędząc po błękitnym nieboskłonie kłębiaste biało-szare chmury. Nie wyglądały groźnie, tylko bardzo poetycko. Wciąż zmieniały kształty, to zasłaniając słońce, to odsłaniając. Nie była to najbezpieczniejsza pogoda na kąpiel, ale miło było położyć się na rozgrzanym piasku i pogapić się w niebo. Dziewczynki pomogły pani Krysi w zmaganiach się z prawanem, który okazał się dziś wyjątkowo przydatny, a potem ułożyły się na swoich ręczniczkach.
2: Co ci przypomina ta chmura?
0: Zapytała Wisia. To była jedna z jej ulubionych zabaw w takie chmurzaste dni.
2: Ta tutaj wygląda jak rozpędzony koń. O, a ta jak taki wielki, mały kotek, co się szykuje do skoku. Mi to raczej przypomina słonia z taką wyciągniętą trąbą, przyłączyła się Samanta. O, a tam jakby taki powóz z damą.

0: w środku dama w kapeluszu, a teraz w takim spiczastym czymś, jak mają księżniczki. Chmury szybko zmieniały kształty, więc koleżanki wciąż zauważały coś nowego. O, a tu taki jakby wieloryb, zauważyła Wisia, po czym dodała po chwili. Wiesz, że w naszym Bałtyku czasem się zabłąka jakiś waleń? A jeden rodzaj takiego małego wielorybka, co nazywa się morświn, to nawet w naszym morzu mieszka. Przypomina trochę delfina o krótkim, grubym pyszczku, ale jest bardzo płochliwy i boi się ludzi. Tak? Nie wiedziałam. Nieco obojętnie odpowiedziała Samantha. Ja chciałabym zobaczyć takiego morświnka, ale to by trzeba wypłynąć daleko na głębiny, westchnęła Wisia. Na morzu to się ma chorobę morską i się wymiotuje, ciocia mi opowiadała. Ja nienawidzę wymiotować, więc nigdy nie popłynę, kategorycznie stwierdziła Samantha. Wzięłam swoje lalki, żeby się poopalały, zaśmiała się i wyjęła blond włosą Sisi, rudą Violet i ciemnoskórą Naomi. Wszystkie ubrane były w szałowe kostiumy kąpielowe. Wisia zaraz wyciągnęła też swoje misie i założyła im ciemne okulary. No i teraz cała piątka leżała przy dziewczynkach na ręczniku, wystawiając się do słońca. Zapadła cisza. Pani Krysia pogrążyła się w swojej lekturze, siedząc na leżaczku. Morze jednostajnie szumiało, gdzieniegdzie rozlegały się nawoływania plażowiczów, pokrzykiwania mew, jakiś pies szczekał. Zrobiło się tak jakoś leniwie, błogo. Wszystkie dźwięki oddalały się stopniowo i po chwili słychać było już tylko fale uderzające o brzeg. Długo masz zamiar tu tak leżeć i leniuchować? Pełen pretensji głos Atencjusza wdarł się w tę łagodną muzykę, jak piłka, która nagle wpada za parawan. Wisia otworzyła oczy i rozejrzała się. Wcale nie leżała na ręczniku za parawanem pani Krysi. Siedziała na brzegu morza, a obok niej wałęsał się znudzony miś. Jego brat stał wpatrzony w brzeg, jakby czemuś się przyglądał. Była też Samantha w swoim pięknym, fioletowo-błękitnym kostiumie i jej wszystkie lalki. Moczyły w wodzie swoje długie nogi i wystawiały buzię do słońca. Chyba tam coś czeka na nas, nieśmiało odezwał się miś Emocjusz, wskazując łapką na odległy cypel piasku obmywany spienionymi falami. Wisia spojrzała w tę stronę i pierwsze co zauważyła to to, że poza nimi nikogo nie ma na całej plaży, jak okiem sięgnąć. Trochę ją to zaniepokoiło, ale zaraz jej uwagę przykuł olbrzymi kształt, wyraźnie odznaczający się na tle płowego wybrzeża. Tam coś leży, powiedziała. No to chodźmy zobaczyć, co to? Niecierpliwie zawołał Atencjusz. Przecież nie będziemy tu siedzieć jak kołki. Nie czekając na odpowiedź, podreptał dziarsko po mokrym piasku, zostawiając maleńkie ślady łapek za sobą. W ślad za nim poszedł Emocjusz. Wisia zawahała się chwilę. Idziesz, Samantha? Zapytała. Pewnie. Sisi, Viola i Naomi, chodźcie. Zakomenderowała koleżanka i wszystkie podążyły w stronę tajemniczego zjawiska. Czy to jest to, co ja myślę, że jest? Zawołał podekscytowany Atencjusz, kiedy zbliżyli się wystarczająco.
1: Ja też myślę, że to jest wieloryb, powiedział cichutko Emocjusz. Musiało go morze wyrzucić za daleko na brzeg i utknął. Chyba trzeba mu pomóc.
0: Wisia nie wierzyła własnym oczom, ale misie miały rację.
1: Ale wielki waleń, zawołała Naomi. Pierwszy raz w życiu widzę na żywo takiego morskiego olbrzyma, zachwyciła się Sisi. Ale on ledwo dyszy, patrzcie, przyjrzała mu się ruda Violet.
0: Odważnie zbliżyła się do wielgachnego stworzenia i obserwowała je bacznie.
2: Może go polejemy wodą? Tylko jak? Nie mamy wiaderka, zmartwiła się Samantha.
0: Musimy mu jakoś pomóc, zdecydowała Wisia. Nie możemy go tak tu zostawić.
1: Trzeba sprawić, aby mógł wrócić do morza.
2: Ale on jest taki wielki. Jak my stąd go ruszymy?

0: powiedziała jej koleżanka. Mimo wątpliwości była bardzo zaangażowana w los nieszczęsnego Walenia, zupełnie nie jak ona. Wiesia popatrzyła w małe oczka nieszczęśnika. Ich spojrzenia się spotkały i zdało jej się, że słyszy cichy, bezsilny szept. Kochana dziewczynko, jestem taki słaby, moja skóra wysycha tak szybko. Chyba przyjdzie mi tu dokonać żywota.
1: Wiem, mam pomysł, zawołała nagle. Zrobimy podkop. Musimy przekopać taki kanał pod jego ciałem aż do morza i wtedy fale dotrą aż tu i go zmoczą.
0: Nie czekając na reakcję przyjaciół, sama zabrała się do odgarniania piachu naokoło wieloryba. Kopała zawzięcie, a ta zawziętość szybko udzieliła się reszcie. I niebawem nawet Naomi, Sisi i Violet swoimi chudymi, małymi rączkami pracowały w mokrym piachu jak zawodowi kopacze. Rów biegnący od ciała nieszczęsnego Walenia do granicy fal był coraz głębszy i szerszy i coraz bardziej wypełniał się wodą, a po pewnym czasie wieloryb wyraźnie ożywił się i nawet machnął lekko ogonem, czując otaczającą go wodę. Fale sięgały za każdym razem dalej w głąb piaszczystego cypla, wymywając coraz bardziej piasek pod olbrzymim cielskiem.
2: Nareszcie! Ucieszyła się Wisia, a Samantha aż klasnęła w dłonie, kiedy kolejna z fal poruszyła wielorybem.
0: A on tak chlasnął płetwą ogonową, że aż na wszystkich poleciał deszcz słonych kropelek. Następna fala porwała wieloryba na płyciznę, a stamtąd łatwo już było zepchnąć go dalej w morze. I przyszła ta wyczekiwana chwila, kiedy morski olbrzym zniknął pod wodą, a potem się wynurzył, tryskając radośnie fontanną.
2: Dziękuję wam, tysiąckrotnie dziękuję, uratowaliście mi życie,
0: sapał olbrzym, pławiąc się w spienionych falach.
2: Czy w dowód wdzięczności mogę wam zaproponować przejażdżkę na moim grzbiecie?
0: Oczywiście, nikogo nie trzeba było namawiać. Grzech byłoby nie skorzystać z takiej okazji. Cała siódemka wbiegła do morza i po ogonie wieloryba, jak po platformie, wspięła się na jego grzbiet. Było trochę ślisko i trzeba było uważać, ale w końcu wszyscy usadowili się wygodnie. No i ruszyli w ten niezwykły rejs pośród spienionych fal i wiatru, który szumiał w uszach. Kiedy po jakimś czasie obejrzeli się za siebie, zobaczyli, że brzeg stał się małą, zieloną, brązową linią. Nie czuli jednak strachu, bo przecież byli pod opieką swojego nowego przyjaciela.
1: Jest lepiej niż w moim śnie, westchnęła Wisia, odgarniając poczochraną przez morską bryzę grzywkę.
0: Wieloryb zatoczył koło i wrócił na plażę.
2: Żegnajcie, może się jeszcze kiedyś spotkamy,
0: zawołał, machnął płetwą i zniknął w morskiej toni.
3: Gdzie wyście były, dziewczęta? Zaczęłam się denerwować, rozległ się surowy głos pani Krysi.
4: My? Spacerowałyśmy sobie po brzegu, odpowiedziała Samantha. Nigdzie się nie oddalałyśmy.
0: Spojrzała na koleżankę nieco zdziwiona.
1: Ale Wisia była wciąż jeszcze trochę oszołomiona. W uszach miała szum fal i wiatru po tej niesamowitej przejażdżce.
4: Tak, tak, spacerowałyśmy, bąknęła pojednawczo.
3: Ta Samantha to chyba nic nie pamięta, szepnął miś Atencjusz do przyjaciółki. Jej strata.
4: To była najwspanialsza przygoda na zakończenie wakacji, jaką mogłam sobie wyśnić,
1: westchnęła Wisia i zapatrzyła się w odległy morski horyzont. Gdzieś daleko pośród fal dostrzegła małą fontannę.

zasnął w kominie. Zaśnij dziecko, zaśnij.

0: opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
2: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: autopromocja.
1: Kruj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze.

rodzinne.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mull. I am the author of Fablehaven or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru, Brandon Mull, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough. Right.
1: Rozmowę z Brandonem Mullem będziecie mogli posłuchać we wtorek, 8 września, po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, witam was w podcaście N97, a dzisiaj moją gościnią jest Marta Pietrusińska, mama Gucia i Ignasia. Mama po długiej i intensywnej drodze do macierzyństwa, do rodzicielstwa, dzisiaj realizująca się nie tylko zawodowo, ale też społecznie, bo prowadzi grupy wsparcia.

0: dla mam wcześniaków. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: Bardzo często jest tak, że gdy goszczę tutaj różne dziewczyny, to słyszę, że od zawsze marzyły o tym, albo wręcz były przekonane, że tak będzie, że będą mamami. Ta twoja droga nie jest taka prosta i oczywista. Ty miałaś różne wątpliwości, czy to będzie realne.
1: Tak, ja pamiętam z dzieciństwa jeszcze taką sytuację, że miałam chyba z 11 lat i nie wiem skąd, po prostu tak sobie szłam i miałam taki głos w głowie, że nie będziesz mamą. I nie, że nie chcę być mamą, tylko że to nie będzie możliwe. Ja od samego początku okresu dojrzewania miałam bardzo nieregularne miesiączki, co rok, co pół roku. I potem dość szybko się okazało, że mam problemy w ogóle z hormonami, z owulacją. I po prostu miałam takie poczucie, że mi nie będzie dane być mamą, że to jest po prostu niemożliwe.
0: Ale jednocześnie chciałaś tego.
1: Tak, a jednocześnie chciałam być. Oczywiście miałam różne okresy, że bardziej chciałam, mniej chciałam. Pamiętam, koło 25 roku życia tak bardzo chciałam. To było tak, że strasznie chciałam być mamą. Trochę mi to przeszło, jak pojechałam na wakacje z moim 3-letnim chrześniakiem. Ale gdzieś z tyłu miałam takie poczucie, że to jest ważne dla mnie, żeby być mamą. Potem też nie miałam odpowiednich partnerów dość długo, bo miałam takie poczucie, że jeżeli już ewentualnie pojawi się jakaś taka możliwość, no właśnie może dzięki in vitro albo jakimś innym sposobom leczenia niepłodności, to nie będzie to takie proste i nie miałam poczucia, że ci partnerzy, z którymi byłam w związkach, byliby w stanie podołać na przykład poronieniom, stratom i tej całej drodze. No i dopiero jak miałam 31 lat, to poznałam mojego męża i gdzieś zaczęłam znowu na powrót w ogóle dopuszczać do siebie taką myśl o tym, że mogę myśleć o próbowaniu bycia mamą.
0: Mhm. Czy od razu brałaś pod uwagę, że to będzie procedura in vitro, czy na początku myśleliście albo próbowaliście innych metod leczenia niepłodności?
1: Nie, ja od razu wiedziałam, że to będzie in vitro, dlatego że ja mam problemy z owulacją i z hormonami i tak naprawdę my ani się nie zabezpieczaliśmy. Ale też w pewnym momencie, jak już się zdecydowaliśmy, no to musieliśmy tak pro forma odbyć jeden cykl wspomagany. Tam dostawałam hormony na to, żeby ta owulacja się pojawiła. No ale on był bardziej pro forma, bo ja miałam takie poczucie, że no inaczej, i zresztą słuszne, inaczej niż in vitro się nie uda, a do tego też jeszcze doszedł później, się okazało, problemy z płodnością mojego męża, więc to się tak 50-50 rozłożyło.
0: Mhm. A w jaki sposób podjęliście decyzję o wyborze kliniki leczenia niepłodności? Bo no z jednej strony to jest ważna decyzja, no bo powierzamy w czyjeś ręce swoje największe marzenie, swoje zdrowie. Z drugiej strony często słyszę, że pacjentki czują się nie do końca zaopiekowane w klinikach. No i wiem, że ten wasz pierwszy wybór też nie do końca był udany.
1: To my nawet przeszliśmy przez 3 kliniki i wszystkie były z polecenia. Wszystkie były z polecenia. Jedna klinika, w której przyszliśmy tylko początkowe badania diagnostyczne. Ja może nie będę wymieniać ich nazw, ale wszystkie są
0: nie musimy znać szczegółów.
1: W Warszawie. Ona była polecona przez koleżankę, która właśnie teraz to już 8 lat temu przeszła procedurę, która się zakończyła sukcesem. I jak już zostaliśmy zdiagnozowani, to usłyszeliśmy, że tak, że nie ma co czekać. Ja też miałam już wtedy 35 lat. Więc i ze względu na wiek, i na ten zespół policystycznych jajników, i na to, że się okazało, że też jakby nasienie mojego męża nie jest jakieś najwspanialsze, więc in vitro.

0: To się okazało, że w innej klinice pracuje mama przyjaciela mojego kuzyna, więc stwierdziliśmy, że to idealnie, no bo właśnie no to jednak nie będzie ktoś taki zupełnie, zupełnie obcy. I trafiliśmy do drugiej kliniki też w Warszawie. Też to, co było ważne, to to, że ona była dość blisko naszego miejsca zamieszkania, co miało znaczenie potem już przy samej procedurze, szczególnie jak trzeba było tam jeździć rano na badania, czy codziennie na USG. Więc to miało znaczenie i rzeczywiście w tej klinice ja się nie czułam dobrze traktowana, ale dopiero to zrozumiałam, trafiając do trzeciej kliniki, również z polecenia, gdzie dopiero zobaczyłam, jak wspaniale można traktować pacjentów i pacjentki.
1: Mhm. A co byś zarzuciła tym pierwszym dwóm miejscom, w których byłaś?
0: W tym pierwszym nie było nic złego, tylko stwierdziliśmy, że ponieważ w tym drugim ono będzie dużo bliżej miejsca zamieszkania i mamy tam kogoś teoretycznie znajomego, no to jakby po prostu
1: zawsze raźniej.
0: Tak, to się przenieśliśmy. No a w takie dwie chyba najtrudniejsze rzeczy, które się tam pojawiły, to teraz z perspektywy czasu ja mogę powiedzieć, że tam czułam się traktowana po prostu tak taśmowo, że kolejna osoba, wprowadzamy podobne procedury, podobnie podchodzimy do sytuacji. Ja miałam w ogóle taką dość nietypową sytuację, ponieważ sam transfer w in vitro jest w 99% przypadków krótką procedurą, bezbolesną. Człowiek wtedy nie dostaje, nie wiem, żadnych leków usypiających, tak jak jest na przykład przy punkcji. No i powinien trwać tam, nie wiem, ze 3 minuty. A mój pierwszy transfer trwał ze 40 minut. Był taki bolesny, że ja się po prostu zwijałam tam na tym fotelu ginekologicznym z bólu. Nie wiedziałam, o co chodzi, no bo się naczytałam, że to po prostu szybko i bez problemu. I do tego stopnia byłam zdezorientowana po tym wszystkim, bo mi też lekarka nie wytłumaczyła, co się dzieje, że nie byłam pewna, czy oni rzeczywiście podali ten zarodek. Bo jeszcze w tym całym ferworze, tak jak najczęściej pary dostają zdjęcie USG z tym zarodkiem umieszczonym w macicy, to ja czegoś takiego nie dostałam. No i się okazało, że po czasie, jak w ogóle trafiłam już do tej nowej kliniki, że ja powinnam transfer ze względu tam na anatomiczne ułożenie różnych narządów po prostu odbywać w sedacji, żeby tam odpowiednio napełnić pęcherz, przez cewnikowanie i że to wszystko wyglądało nie tak. A lekarka, która była w tej klinice, powiedziała, że taka pani uroda, więc po czasie się okazało, że rzeczywiście to nie było w taki sposób robione. A druga rzecz była związana ze stratami, bo ja, zanim się pojawili moi synkowie, dwa razy mieliśmy wcześniej, mieliśmy jedną procedurę, z której powstały dwa zarodki i oba zostały podane. No i każdy z tych
1: przy dwóch transferach tak, oddzielnych.
0: Tak, tak. I każdy z tych transferów zakończył się ciążą, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale też zakończył się stratami na dość wczesnym etapie. Rzeczywiście przy tej pierwszej stracie zostałam bardzo niefajnie potraktowana, bo mi zaczęła rosnąć poziom hormonów ciążowych, więc się okazało, że jest ciążę. Przez kilka pierwszych badań rósł, a potem się już zaczął zatrzymywać, ale mówi się, że ta beta słynna się zatrzymuje tam powyżej 1000, ale to było jeszcze przed, więc to coś niedobrego znaczyło. I ja chciałam koniecznie skonsultować to z lekarką, bo też taka była procedura, że lekarz dzwoni i odpowiada na pytania po tych badaniach. A lekarka zapomniała, wyszła, mimo że ja wielokrotnie tego dnia prosiłam o ten kontakt i dzwoniłam. I słyszałam, że zaraz do mnie odzwoni, po czym usłyszałam, że ona wyszła z kliniki i

0: No i z perspektywy osoby, która jest w procedurze, która pierwszy raz w życiu w ogóle zaszła w ciążę i pojawiła się jakaś taka ogromna nadzieja, no dla mnie to było coś bardzo trudnego. Coś bardzo trudnego, że zostałam w taki sposób potraktowana, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. A ja jeszcze wtedy byłam przed wyjazdem zagranicznym, więc ja w ogóle nie wiedziałam, czy ja mogę lecieć samolotem, bo w ogóle nie zakładałam, że przy pierwszej procedurze zajdę w ciążę. Więc chciałam też to wszystko skonsultować, a nie dało się, zostałam z tym wszystkim sama. Więc to są dwie takie rzeczy, które no, są takimi negatywnymi doświadczeniami z całej procedury in vitro.
1: Mhm. No i zdecydowałaś się na ten lot samolotem na konferencję do Oslo?
0: Tak, tak, zdecydowałam się, bo też ja... Mimo, że bardzo chciałam zostać mamą, to też od samego początku bardzo tak się pilnowałam, żeby psychicznie cała procedura mnie nie pochłonęła i nie była tylko jedyną rzeczą w życiu. Bo ja się bardzo... Naczytałam się historii wielu par i bardzo się obawiałam wpadnięcia w takie trochę... Koło to trochę porównuje do takiego uzależnienia od hazardu, że się pakuje pieniądze, pakuje się swoje nadzieje, że a nuż się wygra. I ciężko tak samo jak w uzależnieniu od hazardu jest powiedzieć sobie stop, bo każdy włożony żeton, czy każdy właśnie tutaj w przypadku transfer jest jakąś nadzieją na to, że będzie się tą mamą czy tymi rodzicami. Więc ja się bardzo obawiałam tego, żeby nie popaść właśnie w taki cykl ciągłe straty i pojawiania się nadziei. Więc też bardzo chciałam, żeby to moje życie było na tyle możliwe, na ile jest przy tej całej procedurze. No i też ja muszę powiedzieć, że nasz przypadek wydaje mi się jest taki dość nietypowy w tym sensie, że ja od pierwszej procedury minęło trochę więcej niż pół roku, jak ja już byłam w ciąży, która się teraz skończyła tym, że pojawili się moi chłopcy. Więc to dość szybko się wszystko zadziało. Mhm.
1: Czyli pierwszy transfer, ciąża, pierwsza strata, potem decyzja o transferze tego drugiego zarodka, który został z procedury.
0: Chciałam jak najszybciej następny już podawać. Tak.
1: Mhm. I tutaj też się udało.
0: I tutaj też się udało i też była, strata, więc ja odczuwam taką ogromną złość, że mówiłam sobie, że już bym wolała, żeby tych pozytywnych kresek na teście nie było, niż żeby one były i żeby człowiek miał przez chwilę taką nadzieję. Więc ja głównie byłam zła na to wszystko.
1: Mhm. Mówiłaś mi o tym, że właśnie u ciebie to były takie emocje, że to była złość, że to była jakaś taka niezgoda i frustracja pewnie. I pewnie też duże rozczarowanie. Ale u twojego męża to był smutek raczej.
0: Tak, on, szczególnie przy tej pierwszej ciąży, on myślę, że sobie nie zdawał sprawy, że to, że mamy ten pozytywny test ciążowy, dla niego to już było okej. No to już jesteś w ciąży, no to już zaraz się pojawi dziecko i on... Od razu już do tego podszedł tak, że zaczął myśleć o imieniu, zaczął myśleć o wyprawce, zaczął planować wszystko. Chyba sobie nie zdając sprawy, że jeszcze bardzo długa droga przed nami i jak się okazało już przy tej donoszonej ciąży, to nawet to, że ja w niej byłam, to jeszcze nie był koniec naszych przygód, bo chłopcy są skrajnymi wcześniakami, jak wiesz, się pojawili w 28 tygodniu ciąży, więc jak się urodzili, to jeszcze przed nami były kolejne miesiące no, starania się, żeby oni rzeczywiście po prostu sprawnie funkcjonowali. Więc mój mąż w tej pierwszej ciąży sobie po prostu nie zdawał sprawy, że pozytywny test to jest dopiero początek, a nie koniec tej całej procedury. I on bardzo, bardzo przeżył tą stratę.
1: A jak ty sobie poradziłaś? Tak sobie myślę, że zwłaszcza z tą pierwszą stratą, bo była

0: daleko od domu, bez męża, bez jakichś bliskich osób. No i właśnie, pozostawiona tylko sobie i swoim emocjom.
1: Tak, ja poszłam, bardzo się zanurzyłam w pracę i w bycie w pracy, ale nie zapomnę takiego momentu. To mieliśmy takie spotkanie w takim zespole, który pracował przy projekcie naukowym, którego byłam częścią. I na tym spotkaniu była dziewczyna w takiej zaawansowanej ciąży. I to było dla mnie bardzo trudne. Co więcej, ja potem strasznie przeżywałam, widząc inne kobiety w ciąży wtedy. Czułam taką ogromną złość i takie ogromne poczucie niesprawiedliwości, dlaczego właśnie niektóre kobiety są w tych ciążach i zachodzą, nawet jeżeli ich nie chcą, a ja, która tak bardzo chcę, nie mogę być w tej, czy byłam i tak ją straciłam.
0: Mhm.
1: Więc teraz to się tak śmieje, ale rzeczywiście w czasie procedury in vitro ja miałam jakiś taki niesamowity radar do wynajdowania kobiet w ciąży. Wszędzie je widziałam. Tak jak teraz nie zauważam dziewczyn w ciąży, to wtedy po prostu one były wszędzie.
0: Ale wiem, co teraz zauważasz.
1: Teraz zauważam mamy bliźniaków wszędzie.
0: Dokładnie.
1: Tak, tak.
0: Ja mam tak samo. Jeżeli chcecie poznać całą historię chłopców, jak wyglądały ich pierwsze miesiące, tygodnie życia, jak się rozwinęła ich historia, od razu powiem, że mają się doskonale, rozwijają się wspaniale i wszystko się dobrze skończyło, ale myślę, że to też jest ciekawy wątek, to odsyłam was do podcastu Mama do kwadratu, bo tam rozmawiałyśmy z Martą o tym właśnie, jak to jest być wcześniaczą mamą i jak te pierwsze tygodnie, miesiące wyglądały. Ale teraz chciałam jeszcze wrócić do tego czasu, kiedy podejmowaliście decyzję o trzecim podejściu. Wiem, że ty wtedy miałaś taki trudny emocjonalnie, psychicznie moment. I tak się zastanawiam, skąd odwaga i decyzja, żeby w tak trudnym momencie jeszcze sobie dołożyć kolejnego stresu, bo tak jak mówisz, to jest za każdym razem nadzieja, że się uda, ale też i wielka obawa.
1: No my zmieniliśmy klinikę, jeszcze zrobiliśmy tak, że przed drugim transferem poszliśmy do tej nowej kliniki właśnie z zapytaniem, co jeżeli się ten drugi nie uda. I też ja zostałam, i tutaj powiem nazwę tej kliniki, bo uważam, że oni są po prostu wspaniali. To jest OWI Klinika w Warszawie, bo tam usłyszałam, że już tutaj oni mi od razu rozpisują, co, jakie badania mam zrobić i jakie leki zacząć przyjmować, żeby się u nich pokazać, żebym nie musiała, jeżeli się tam ten drugi transfer nie uda, to do nich wracać na kolejną wizytę, tylko żebym już tam weszła w przygotowania do badań i do ewentualnie kolejnej procedury. Ale pan doktor powiedział, ale mam nadzieję, że te leki się nie przydadzą i że się nie zobaczymy i że państwo nie będą klientami naszej kliniki, bo się wszystko uda. No ale się nie udało. Więc ja trochę poszłam za ciosem, ale też miałam tam ogromne poczucie zaopiekowania i to, co myślę, było dla mnie ogromnie ważne. Znaczy ja po kolei byłam informowana bardzo dokładnie, co się dzieje, co będzie robione, dlaczego to będzie robione, więc miałam pewnie złudne, ale takie poczucie większej kontroli, przynajmniej tego, co się dzieje, ale też przez to, że brałam różnego rodzaju hormony i to przygotowanie było rzeczywiście, chyba to ostatnie było dużo bardziej obciążające, tak psychicznie, ale myślę, że przez różne hormony, które dostawałam, to ja myślę, że w tym pewnym momencie miałam taki epizod depresyjny, bo też już byłam bardzo zmęczona tym, że się znowu nie udaje. Miałam takie poczucie, że się raczej nie uda. I też w związku z tym trochę się zdecydowaliśmy na to, żeby podać dwa zarodki, czego się normalnie przy pierwszych podejściach raczej nie robi. I my mamy taką niesamowitą historię z tym, bo około 15

0: 100% jest szansy na to, żeby przy podaniu dwóch zarodków urodziły się bliźniaki. I zdecydowaliśmy z lekarzem, że ja już mam tyle lat, że prawdopodobnie już kolejna ciąża jest mało prawdopodobna albo zdecydowanie mniej niż u młodszych dziewczyn. No i że ten jeden zarodek, jak usłyszałam, no on tak średnio rokuje, no ale go tam podajmy, bo się pewnie wchłonie. No i na USG, tym pierwszym, kiedy się stwierdza bicie serca, pan doktor zrobił USG, już wiedziałam, że beta pozytywnie przyrasta, pan doktor znalazł serduszko, mówi super, tutaj jest serce. No i się tak dopytałam, tak pro forma, co z tym drugim zarodkiem, czy on już się tam wchłonął, żeby tam, nie wiem, się coś złego nie zadziało. Pan doktor chwileczkę poszukał i tak się na nas patrzy i mówi, no jest drugie serce. No i to było niesamowite, chociaż ja do 10 tygodnia ciąży słyszałam, żebym się raczej nie przywiązywała, że ten drugi zarodek cały czas nie rokuje i ten nierokujący zarodek to teraz ma prawie 2 lata i bunt dwulatka. Więc u nas rzeczywiście podanie tych dwóch zarodków no z jednej strony było taką świadomą decyzją, ale też czy ja jej na pewno nie żałuję i nie wyobrażam sobie, że teraz moich dwóch synków nie było, ale też wiem, że przez to, że zdecydowałam się na podanie tych dwóch zarodków, to od samego początku ta ciąża była traktowana jako ciąża podwyższonego ryzyka, no bo była ciążą bliźniaczą.
1: Mhm. Wiem, że ta ciąża nie była dla ciebie łatwa i to pewnie efekt zarówno no tych większych wysiłków niż zazwyczaj w tej drodze do macierzyństwa, no ale przede wszystkim efekt strat i pewnie też no wielkiego lęku, jak będzie tym razem.
0: Tak, ja sprawdzałam co tydzień, nie tylko tak jak mamy sprawdzają tam, jakiej wielkości jest teraz dziecko, czy tam, nie wiem, winogrono, fasolka mango i tak dalej. Ale bardzo precyzyjnie sprawdzałam, czy jak dziecko się urodzi w tym tygodniu, czy jak dzieci się urodzą, to czy one przeżyją. I do 23 tygodnia, kiedy mniej więcej wtedy w Polsce zaczyna się ratować dzieci, bo wcześniej traktuje się to po prostu jako poronienia, ja w ogóle nie wchodziłam do żadnych działów z ubrankami dziecięcymi. Już nie mówię o kupnie, niczego nie miałam kupionego. No i dopiero po 23 tygodniu pozwoliłam sobie na pierwsze zakupy, no ale dość krótko cieszyłam się tą ciążą, bo całe 3 tygodnie potem trafiłam do szpitala i 2 tygodnie później już chłopcy byli na świecie. Mhm. Więc ze względu głównie na te straty, ja sobie uświadomiłam, że to właśnie te dwie kreski na teście to nie jest koniec jakby tej całej podróży związanej z leczeniem niepłodności, tylko jakieś takie osiągnięcie pewnego etapu, a każdy następny jest jeszcze trudniejszy. Już nie mówię o macierzyństwie, bo to jest jeszcze kolejny wymiar.
1: A czy ty masz takie poczucie, że miałaś możliwość, czas na to, żeby przepracować te straty, żeby je przeżyć?
0: Do mnie to ostatnio jakoś wróciło. Do mnie jakoś ostatnio wróciło, że ja chyba właśnie nie traktowałam tych strat jako wtedy strat dzieci. I dopiero jak się chłopcy pojawili i tak okrzepłam w roli mamy, to gdzieś zaczęło do mnie trafiać, że to było potencjalne ich rodzeństwo i że tego rodzeństwa już nie będzie. Bo wcześniej ta złość i te straty były za jakąś taką nadzieją, ale nie za czymś konkretnym. A od pewnego czasu gdzieś myślę o tym, że też jak będę chłopcom o tym opowiadać, jak oni się pojawili na świecie, to będę o tych ciążach właśnie, nie mówić w kontekście straty ciąży, tylko ich rodzeństwa, które się nie pojawiło na świecie. I to było dla mnie takie zmieniające perspektywę. Że to mogły być po prostu takie realne, chodzące, biegające dzieci, których nie będzie. Ale też myślę, że jestem na ten moment z tym

0: pogodzona, dlatego, bo pewnie gdyby nie, znaczy, no gdyby nie tamte straty, to by moich synów wspaniałych nie było na świecie. Oni są po prostu jedyni niepowtarzalni, bo nie wiem, czy bym się zdecydowała na kolejną ciążę, a tak to oni są, mają siebie, są rodzeństwem i sobie nie wyobrażam innego teraz życia.
1: Myślę, że to bardzo ważne, o czym mówisz, bo zauważyłam, zwłaszcza ostatnio też w kontekście różnych relacji w mediach społecznościowych Maji Staśko, która też była moją gościnią w podcaście. Rozmawiałyśmy o stratach w kontekście leczenia niepłodności, w kontekście in vitro, że brakuje takiego zrozumienia społecznego tej sytuacji rodziców, mam w staraniach, w procedurze in vitro i wręcz brakuje pozwolenia na przeżycie tej straty. Tak jakby możliwość przeżywania straty była uzależniona od tego, ile tygodni bądź miesięcy ma ciąża.
0: Tak, tak. Ja się tutaj zgodzę, bo obydwie ciąże straciłam jeszcze przed, no tak naprawdę jakimś takim, przez wielu lekarzy też uważanym medycznym potwierdzeniem, czyli że jak bije serce, no to dopiero wtedy jest taka realna ciąża. Ja nie wiem, czy to by dla mnie miało znaczenie, gdyby to serce było, czy go nie było. Myślę, że równie dobrze strata na samym początku ciąży może być czymś okropnym, trudnym, jak i na późniejszym etapie. To jest bardzo indywidualne. Chociaż ja czuję takie, że nikt mi wprost nie powiedział, że co pani mówi, bo to tylko ciąże biochemiczne, więc to żadne ciąże nie były, ale ja czuję, że trochę muszę się tak tłumaczyć, mówiąc o tych poronieniach i dopowiadam, że to było ciąże biochemiczne. Więc chyba jest taka stygmatyzacja. W ogóle mało się mówi o poronieniach jako takich, a o tych bardzo wczesnych, no też często dziewczyny, które są w procedurze, mówią o tym, że jak trafiają, prawda, z jakimiś krwawieniami w pierwszych tygodniach ciąży, no to słyszą w szpitalu, że to nie jest jeszcze ciąża i że czym się przejmują.
1: Tak, też słyszałam takie historie.
0: A ja dodam, że to nie jest tylko ważne, jak fizycznie, na jakim etapie jest ta ciąża, ale z jaką ogromną nadzieją się wiąże. I chyba to, co najbardziej boli, to jest właśnie utrata tej nadziei, że już gdzieś tam się pojawiło takie światełko, że można się zacząć myśleć, że ktoś kiedyś będzie mówił do nas mamo. I dla wielu kobiet, dla mnie to jest coś niesamowitego po prostu, że ja teraz słyszę mama. Chociaż czasami bym chciała już nie słyszeć ciągle mama, mama, ale to jest ciągle niesamowite. I utrata tej nadziei dla mnie była najbardziej bolesna w tym wszystkim.
1: Chciałam jeszcze przejść do tematu, który mam wrażenie, że no w ogóle bardzo rzadko jest poruszany. A mianowicie to jest tak, że wy po procedurze in vitro nadal macie jeszcze zarodki, czyli potencjalne rodzeństwo dla twoich chłopców. No i właśnie, jakie wiążą się z tym emocje? Czy ty masz już podjęte, czy macie jako rodzina podjęte jakieś decyzje, co dalej?
0: Mhm. Ja wrócę do tego, co mówiłam też o stratach, że dopóki się chłopcy nie pojawili, to rzeczywiście to były po prostu zarodki, a teraz sobie o nich jednak myślę, że to jest no taki potencjał na takie biegające dwulatki w czasie buntu albo też dorosłych ludzi. My mamy trzy zarodki. Mój mąż nie chce oddawać ich do adopcji, dlatego że on ma takie poczucie, że nie wiadomo, do jakiej rodziny oni te dzieci trafią. I najczęściej no, pary, które starają się o dziecko, no, bardzo świadomie podchodzą do tego swojego rodzicielstwa, więc też rzadziej się trafiają rodziny dysfunkcyjne. Ale mój mąż jednak ma takie poczucie, że on by nie wiedział,

0: do kogo trafia to jego genetyczne dziecko i miałby z tym problem. No my jesteśmy w Polsce postawieni przed taką sytuacją, że albo przez 20 lat będziemy płacić za mrożenie tych zarodków i one zostaną przekazane do adopcji, albo wykorzystamy je w kolejnych procedurach. No i w zależności od tego, czy ja bym zaszła w ciążę, czy nie, no to się pojawią ludzie na świecie, czy nie. No są też jeszcze inne możliwości, czyli można przenieść je do krajów, gdzie jest inne podejście do zarodków. Jest możliwość po prostu ich utylizacji, jest możliwość przeznaczenia na badania. My na ten moment wstrzymujemy się, jesteśmy umówieni, że do moich 40 urodzin zastanowimy się nad tym, czy będziemy jeszcze starać się o kolejne dzieci, czy nie. I wtedy będziemy podejmować decyzję, co robimy z tymi trzema zarodkami. Ja, chociaż powiem, że ja ostatnio miewam sny, że jestem w ciąży i nie wiem, co mój mózg chce mi powiedzieć. Ja też mówiłam w podcaście u ciebie, mówiąc o wcześniakach, że ja przeżyłam żałobę też po trzecim trymestrze, w którym po prostu nie byłam, bo chłopcy się tak szybko urodzili, więc gdzieś tam mam taką myśl, że może fajnie by było jeszcze raz być w ciąży, ale na razie to odkładamy, bo jest intensywnie z tą dwójką.
1: A ile zostało jeszcze czasu do 40?
0: No, jeszcze 1,5 roku.
1: Okej. To życzę Ci, żeby ta decyzja była dla Was łatwa i żeby była taka w 100% w zgodzie z Wami, bez względu na to, jaką decyzję podejmiecie. Ja od razu mogę zadeklarować, że będę zabierała chłopców na nocowanki do moich dziewczyn, więc.
0: Ja cię trzymam za słowo.
1: Więc jak coś, to będzie trochę łatwiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za to, że wpuściłaś nas do swojego świata, że miałaś siłę, żeby podzielić się takimi trudnymi emocjami, bo myślę, że to jest ważne, żeby o tym głośno mówić.
0: Tak, ja też się zgadzam. Myślę, że ten podcast jest bardzo ważny i też ci za niego bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
0: Dzięki.
1: Marta Pietrusińska dzisiaj była gościnią podcastu N97. Do usłyszenia, Karina Terconi.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie. Chcę tam wrócić, chciałbym coś.